0: Nie masz prawa powrotu. To samo byłoby z Zbigniewem Ziobro. Wpuszczają go do więzienia, czyli aż mówiąc, osadzają i nie masz żadnego kontaktu z niczym. To mamy doświadczenia już na księdzu Olszewskim, mamy doświadczenia na temat dziewczyn, które wsadzili, a teraz proszą ich, żeby współpracowały z nimi, bo oni sobie rady dać nie mogą z Funduszem Sprawiedliwości. No to to jest po prostu dom wariatów. Nie chcę takiego rządu w Polsce. Życzę Polsce jak najlepiej. A więc Tusk wynocha.
1: Czyli rozumie pan Zbigniewa Ziobrę, bo koalicja pewnie chciałaby zrobić wokół niego spektakl przedwyborczy, być może to jako oś kampanii wyborczej.
0: Trofeum, bardzo dobre określenie. Ziobro miał być trofeum Tuska.
1: Ale jest jeszcze druga strona tej sprawy. Czy to nie będzie szkodziło Prawu i Sprawiedliwości w kampanii? Bo premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ucieka i on by nie uciekł. Chociaż też jakieś czarne chmury, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie, się nad nim zbierają.
0: Tutaj szczerze powiem, o zupełnie co innego chodzi. Proszę przypomnieć sobie, że Donald Tusk był upokarzany przez Zbigniewa Ziobrę poprzez przesłuchania w prokuraturze. Pamiętamy, jak 8 godzin był przesłuchiwany, jechał przez całą Polskę pociągiem, ludzie go witali, szli normalnie, o Jezu, co się działo.
1: Tak, pochody do prokuratury.
0: Pochody, tak, tak, tak. Więc to jest to.
1: To jest zemsta?
0: To jest zemsta, to są te emocje. Tusk, proszę państwa, nie rządzi Polską, tylko rządzi emocjami. On kiedyś mówił, że polityka to nie jest działanie dla dobra wspólnego. Polityka to jest zarządzanie emocjami. I on to cały czas robi. Od akcji do akcji. Jest tam pani, ona Bodnar się nie nazywa, jakoś się tam nazywa z Polski 2050, na której stoi klub 25, dobrze mówię, nie, Centrum. I jej męża aresztowano
1: pani Bodnar,
0: pod zarzutem.
1: Tak, Izabela Bodnar.
0: Tak, pani Bodnar. Tak. No więc, proszę państwa, już przykryli to małżeństwami homoseksualnymi. I oni tak przykrywają wszystko, powodując emocje, zakrywają poprzednie emocje. Tylko tyle, że my wszyscy razem w domu wariatów wylądujemy, jeżeli będziemy się tym wszystkim przejmowali. Małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta. Koniec, kropka. Co tu dyskutować w ogóle, no?
1: No, a jednak dyskutujemy.
0: No. I teraz jest tak, że jeżeli te transkrypcje, jak oni to nazwali w ogóle, będą wprowadzane, trzeba będzie to unieważniać po prostu. Oni muszą wiedzieć, że w Polsce jest to nielegalne, no.
1: Tylnymi drzwiami. Ciekawe, co jeszcze?
0: Ja powiem tak, że jeżeli w Wielkiej Brytanii się jeździ lewą stroną, a nie prawą, to znaczy, że Brytyjczyk przyjeżdżający do Polski może lewą stroną jechać?
1: No nie, odpowiedź jest jasna.
0: To jest dokładnie, no tu jest Polska, no.
1: Panie pośle, a czy według stanu na dziś wierzy pan w odsunięcie Donalda Tuska od władzy? Czy rysuje się taka koalicja, która mogłaby to zrobić? No Prawo i Sprawiedliwość, co by nie mówić, jest obecnie w rozsypce. Konfederacja jest niechętna do takiej koalicji, więc jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy? O, rozłączyło nam się. Halo, halo, tak? Panie pośle, jest pan z nami? Dobra, coś się rozłączyło.
0: Hebelek w prawo albo panom się nie podoba.
1: Ale czy usłyszał pan moje pytanie? Jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy, skoro Prawo i Sprawiedliwość w rozsypce, a Konfederacja niezbyt chętna do koalicji?
0: Ja bym Prawo i Sprawiedliwości nie dawał takiej metki. Po pierwsze, to jest bardzo duża partia. Naprawdę duża partia. I tam jest bardzo wielu mądrych ludzi. Każdy z tych mądrych ludzi nie boi się mieć własnego zdania. Ja tylko mówię, szkoda, bardzo żałuję zresztą, że Solidarna Polska została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj mielibyśmy tych mądrych chłopaków, bo to naprawdę i wykształceni, i mądrzy ludzie na zewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i oni by robili dym dopiero razem ze Zbyszkiem Ziobro.
1: A tak idzie to na konto Prawa i Sprawiedliwości, wszystko,
0: tak,
1: co oni
0: tak
1: robią?
0: Tak, wszystko idzie na konto. I szczerze powiem, że tutaj myślę sobie, że bardzo źle sobie to wymyślono. Ja o tym mówiłem na początku tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce wygrać, to nie może tworzyć jednego takiego zmurszałego troszkę organizmu, tylko musi walczyć. A żeby walczyć, trzeba mieć zagony. A tych zagończyków mieli właśnie w Solidarnej Polsce i w innych swoich, że tak powiem, ugrupowaniach, które łącznie mogłyby tworzyć Zjednoczoną Prawicę.
1: Ale panu jest chyba bliżej ludzi Morawieckiego, bo jak widzę, w jakich spotkaniach pan bierze udział w różnych częściach naszego kraju, to są ludzie Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki głównie.
0: No to szczerze powiem, że no to jest, ojej, no to jest ból serca mojego, dlatego że i Przemka Czarnka uwielbiam, a Mateusza Morawieckiego szanuję. Ja uważam, że sukces Prawa i Sprawiedliwości jest dziełem Mateusza Morawieckiego. I on po nocach już kilka lat nie spał, żeby tą Polskę prowadzić tak, jak trzeba. I to jest dla mnie właściwy kierunek, ponieważ uważam, że bycie premierem to nie jest zaszczyt, tylko to jest obowiązek. Natomiast jeżeli chodzi o Przemysława Czarnka, ja sobie go wyobrażam i będę wyobrażał jako właśnie ministra sprawiedliwości, który z właściwym temperamentem, z właściwą determinacją naprawi trzecią władzę.
1: A Mateusz Morawiecki jednak premierem. A jak pan jeździ tak po Polsce z ludźmi Mateusza Morawieckiego i nim samym, to co mówią? Wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Są podzielone zdania, natomiast wielu popiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że podobnie jak ja, proszę państwa, sądzi, że przejęcie władzy... No załóżmy, że... tak będzie, przejmiemy władzę. No i co dalej?
1: No nie wiem.
0: No i co dalej, pytam. No to ja odpowiadam. Mamy Mateusza Morawieckiego i to jest po prostu taki nasz trochę święty graal. I teraz my go wsadzamy na premiera i on wie, które szafy otworzyć. I Polska idzie do przodu. Mamy Grzegorza Brauna, mamy Przemysława Czarnka, mamy ludzi zdeterminowanych do tego, żeby podsumować, czyli inaczej mówiąc, ja nie lubię tego słowa rozliczania, raczej wolę naprawę. Jeżeli są szkody, to panowie, którzy dzisiaj zarządzają Polską, a tworzą czy działają na szkodę Rzeczypospolitej, wymierną szkodę Rzeczypospolitej, powinni prywatnie ponieść konsekwencje w postaci na przykład zapłacenia za szkody. I nie straszyłbym tu więzieniami, tylko po prostu zwyczajnie doprowadził do sytuacji takiej, że jeżeli ktoś marnotrawi środki państwowe, a to jest powszechne, między innymi są do udowodnienia wręcz nawet różnego rodzaju działania rotacyjne, czyli zatrudniają się w firmach, potem się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy, potem znowu się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy i to są setki milionów złotych, proszę państwa.
1: A jesień to będzie rozwód plus? Czy nie? Jeśli chodzi rozwód o Prawo i Sprawiedliwość, czyli Mateusz Morawiecki, jego rozwój puszczą, dogadają się?
0: Ja mówię, są ludzie, którzy nie chcą głosować, między innymi dlatego Tusk jest dzisiaj w rządzie, dlatego że część ludzi nie chciała zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to każdy się zużywa troszkę, no. I zagłosowali na Hołownię albo na PSL, to mnie bardzo martwiło.
1: A Hołownia natomiast... dziś mówi, że Donald Tusk jest drapieżnikiem.
0: Drapieżnikiem
1: i o czym on się przekonał doskonale.
0: No tak, ale dlaczego Tusk rządzi? A to dzięki Hołowni rządzi. Więc Hołownia przegapił bardzo ważny moment, bo dotrzymaniem słowa, to jest irracjonalne, co ja mówię teraz, ale dotrzymanie słowa przez niego na temat rotacyjności marszałka doprowadziło do, po pierwsze, PZPR-u na druga osoba w państwie i Donalda Tuska, który się z tego wszystkiego śmieje.
1: Ale
0: bo
1: poszedł
0: przez
1: na kolację z Jarosławem Kaczyńskim i zostało zniszczone od tego momentu już, wyrzucone
0: no,
1: poza nawias tej koalicji.
0: Ale się poddał, no przecież on idąc, wiedział, że na niego pójdzie fala, no tylko musiał się przygotować psychicznie
1: do tego. No właśnie, może się nie przygotował, nie wiedział, jak duża to będzie fala, jak duży
0: koszt. I to
1: koszt.
0: Uderzenie powinien odtrącić zwyczajnie i tyle. No ma na tyle uścisk dłoni silny, że myślę, że on charakter ma, tylko może on nie znalazł wsparcia, być może zawiódł się na ludziach, których wprowadził do Sejmu, ale uważam, że wtedy 20-50 mogło zostać bohaterem.
1: Ale tak się nie stało. I teraz
0: ale
1: są
0: tak się nie stało. Tak.
1: I tu musimy postawić kropkę, panie pośle, bo 10 minut przedłużyliśmy naszą rozmowę.
0: No tak.
1: Już mi to pokazują, że kończymy, więc poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Do usłyszenia.
0: Kłaniam się.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Markiem Budzichem, porozmawiam o sprawach związanych z rejestracją zwierząt i kołami gospodyń wiejskich. Posiadaczom zwierząt przypomnimy o ciążących na nich obowiązkach oraz ważnych terminach, a koła gospodyń wiejskich zachęcimy do wzięcia udziału w skierowanym do nich naborze. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od nowych przepisów, które dotyczą większości osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, także tych robiących to wyłącznie na własne potrzeby. Proszę powiedzieć, czego dotyczą zmiany?
2: Zmienia się przede wszystkim zakres obowiązków rejestracyjnych. Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt wymagają, aby każdy, kto posiada zwierzęta w swoim gospodarstwie, zarówno w celach produkcyjnych, jak i na własny użytek, został wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Takie osoby muszą uzyskać lub jeśli już posiadają, to zaktualizować weterynaryjny numer identyfikacyjny, a następnie dane uzupełnić w systemie agencyjnym ILZ+. Który jest prowadzony oczywiście przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na dopełnienie tych obowiązków mija 18 czerwca, więc naprawdę już zostało niewiele czasu, aby tych formalności dopełnić.
1: Doprecyzujmy, kto musi pamiętać o dopełnieniu formalności?
2: Mówimy tutaj o hodowcach bydła, świń, owiec, kóz i koni. Jak już wspomniałem, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność z przeznaczeniem produkcyjnym, czy utrzymują zwierzęta na własne potrzeby, nowe przepisy obejmują także posiadaczy pasiek, sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt, czy hodowli psów i kotów. Wyłączenie ze stosowania nowych przepisów są jedynie właściciele zwierząt domowych oraz lecznicy dla zwierząt.
1: Skoro wiemy, kogo dotyczą zmiany, to teraz zapytam, co konkretnie trzeba zrobić do 18 czerwca?
2: Należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dotyczy to zarówno osób rozpoczynających działalność, jak i rolników posiadających zwierzęta kopytne zarejestrowane w agencji, którzy dotychczas nie podlegali obowiązkowemu zgłoszeniu w inspekcji weterynarii. Hodowcy, którzy numer WNI posiadali już wcześniej, powinni sprawdzić, czy ich dane są aktualne i nie wymagają uzupełnienia. Po uzyskaniu lub potwierdzeniu numeru konieczne jest zarejestrowanie działalności albo aktualizacja danych w systemie IRZ+.
1: Jakie informacje trzeba przekazać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii?
2: Należy podać podstawowe dane o gospodarstwie, czyli jego dokładne położenie, opis obiektów oraz gatunki i liczby zwierząt. Konieczne jest też określenie rodzaju prowadzonej produkcji i ewentualnych działań zwiększających ryzyko, na przykład sprzedaży zagranicznej.
1: Co wówczas, gdy ktoś nie zdąży tego zrobić w wyznaczonym terminie?
2: Funkcjonowanie gospodarstwa może zostać bardzo mocno utrudnione. Brak rejestracji oznacza, że hodowca nie sprzeda legalnie swoich zwierząt ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego ponownie przypominam, że termin mija 18 czerwca. Warto działać z wyprzedzeniem, zwłaszcza, że powiatowy lekarz weterynarii ma 30 dni na wydanie numeru identyfikacyjnego. Także dopełnienie jest jakby tych formalności niezbędne w jak najszybszym terminie.
1: Dużo mówi się od jakiegoś czasu o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Jaki ma on związek z agencją kojarzoną do tej pory ze zwierzętami gospodarskimi?
2: Tak, eksperci tutaj z Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt pod moim nadzorem brali aktywny udział w pracach dotyczących tworzenia i opiniowania projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w skrócie KROPiK. Jej wprowadzenie ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów w Polsce poprzez obowiązkowe znakowanie i rejestrację. Dzięki tym zapisom ustawy o KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem, podmiotem prowadzącym schronisko lub z organizacją zapewniającą tymczasową opiekę. I po tym wstępie mogę odpowiedzieć na zadane przez panią redaktor pytanie. Otóż zgodnie z projektem tej ustawy my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mamy odpowiadać za budowę i obsługę bazy komputerowej.
1: Mówił pan o pracownikach, którzy odpowiadają za prowadzenie ewidencji. Tych jest w agencji sporo. Wiem o tym z wcześniejszych rozmów, chociażby z dyrektorem wspomnianego przez pana departamentu. Najpopularniejszym systemem bazą dla rolników jest aplikacja IRZ+. Powiedzmy o niej kilka słów.
2: Dokładnie tak. Aplikacja IRZ+.

0: dostarcza funkcjonalność w aplikacji oraz jest jej administratorem technicznym, czyli odpowiada za to, by przyciski działały, serwery były sprawne, a formularz poprawnie się wysyłał.
1: Jak to wygląda z perspektywy posiadacza świń?
0: Przesyła on elektronicznie zgłoszenie zamiaru przemieszczenia do powiatowego lekarza weterynarii, otrzymuje zgodę w formie elektronicznej, a następnie przemieszczenie zwierząt bez konieczności posiadania papierowego świadectwa zdrowia. To rozwiązanie jest rekomendowane ze względu na szybkość i wygodę. Należy jednak pamiętać, że decyzja merytoryczna o jego zastosowaniu należy wyłącznie do inspekcji weterynaryjnej. Czyli jeżeli posiadać świń z różnych względów, na przykład brak dostępu do internetu, brak umiejętności obsługi komputera lub preferencja formy tradycyjnej, czyli nie chce skorzystać z nowej funkcjonalności WRZ+, ma pełne prawo realizować przemieszczenia na dotychczasowych zasadach. Czyli oznacza to, że konieczność uzyskania od lekarza weterynarii papierowego świadectwa zdrowia zwierząt przed ich transportem.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze kilka słów do kół gospodyń, które powinny się zainteresować uruchomionym przez agencję w poprzednim miesiącu naborem.
0: Tak, przyznam, że nie nadzoruję przyjmowania wniosków, ale odpowiadam za Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, do którego musi być wpisana organizacja, która chce uzyskać wsparcie. Obecnie mamy w całym kraju ponad 19 tysięcy wpisów, najwięcej na Mazowszu i Wielkopolsce.
1: Przypomnijmy, na co można przeznaczyć pomoc.
0: Taką pomoc możemy przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, czy też krzewienie kultury ludowej.
1: Od razu w imieniu kół zapytam też o stawki pomocy.
0: O 8 tysięcy mogą ubiegać się koła, które tworzą nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy koła, które liczą od 31 do 75 członków i koła, w których w skład wchodzi ponad 75 osób, jest to kwota 10 tysięcy złotych. A aktualna pula na rozdysponowanie wynosi 140 milionów złotych.
1: Czy to jest kolejny nabór, który agencja przeniosła do internetu?
0: Tak, jest to istotna zmiana, o której muszą pamiętać koła. Jest to sposób składania wniosków o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych agencji. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu tego wniosku mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych agencji. I jeszcze termin, wnioski przyjmowane do końca września, chyba że pieniądze wyczerpią się wcześniej. Także zachęcam też, żeby nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie tylko przekazuje dotacje dla kół gospodyń wiejskich.
0: Owszem, staramy się również pokazywać ich działalność oraz doceniać i promować aktywność kół. A przedsiębiorcze gospodynie i przedsiębiorczy gospodarze mają się czym pochwalić, czego dowodzą między innymi organizowane dla nich ogólnopolskie, jak i regionalne konkursy, w tym cieszący się dużą popularnością chociażby konkurs kubek, dzbanek czy makatka, rękodzieło to jest gratka, który miał dotychczas 3 edycje oraz nasz konkurs filmowy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wieś nam w duszy gra. Może i w tym roku również uda się nam coś wspólnie zrobić i zgodnie z motto takim agencyjnym dobrze jest mieć wsparcie i patrzeć w tym samym kierunku.
1: Dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie, naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Marek Budzich. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy na tym dzisiejsze wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Wszystkich zainteresowanych odsłuchaniem naszych porankowych rozmów zapraszam na stronę 7:09.pl i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Gory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

bliska. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość,

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w łomżyńskim sporcie. O bardzo dobrym weekendzie mogą mówić piłkarze ŁKS-u Łomża. Łomżyński klub sportowy wygrał przed własną publicznością z GKS-em Bełchatów 5-0. 3 bramki dla ŁKS-u zdobył Hubert Antkowiak, a po jednej dorzucili Tymoteusz Klubś i Bartłomiej Olszewski. O przebiegu spotkania mówili na pomeczowej konferencji udostępnionej na kanale na YouTubie ŁKS-u Łomża. Trenerzy GKS-u Mateusz Milczarek i ŁKS Maciej Tarnogrodzki.
2: Koszmarny wieczór i na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. Popełnialiśmy proste błędy dziecinne przy pierwszych 3 golach. To są błędy indywidualne, więc tak naprawdę po pierwszej połowie ten mecz już był zamknięty i rozstrzygnięty. No niestety, bolesna porażka, ale zostały nam 2 mecze. Musimy szukać zwycięstw w tych 2 ostatnich meczach, żeby stał się cud na chwilę obecną i tyle.
3: Trenerze, wiadomo, tutaj nie tylko na panu, ale na drużynie spoczywa duża presja, no bo jednak GKS Bełchatów to jest duża marka, ale tak naprawdę jeszcze o spadku dzisiaj nie zadecydowało nic, bo przed wami ciężkie 2 mecze, ale wszystko jest jeszcze w waszych rękach tak naprawdę.
2: No tak można do tego podchodzić, na pewno tak będziemy podchodzić i wierzyć do końca, aczkolwiek no nie możemy się tak zachowywać przede wszystkim, no musimy być odpowiedzialni i konsekwentni, zorganizowani. No, my straciliśmy dzisiaj 1 gola z braku organizacji, no później finalnie poszła 2 bramka i 3. Jeżeli przyjeżdżamy do tak silnego przeciwnika, no to musimy być odpowiedzialni i trzymać przede wszystkim dyscyplinę i tyle. No. Trudno naprawdę mi cokolwiek powiedzieć.
3: Jest już z nami trener ŁKS-u Maciej Tarnogrodzki. Trenerze, dzisiaj okazałe zwycięstwo 5-0 z GKS-em Bełchatów. No i nie ma co ukrywać, w pięknym stylu. Jak to wyglądało z pana strony? Czy wszystkie założenia taktyczne zostały wypełnione? Czy można było zrobić coś więcej? Czy może faktycznie ten mecz potoczył się dokładnie tak, jak pan chciał?
4: Na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać ze względu na to, że przegraliśmy pechowo w środę. Uważam, że dla mnie jako trenera mecz środowy był dobrym meczem, bardzo dobrym. I przegraliśmy to, co mówiłem chyba z 2 tygodnie temu, czy tydzień temu tutaj na konferencji, chyba po Legii, że nie zawsze to tak jest właśnie, a ja patrzę na występy, czyli co my prezentujemy jako drużyna i co chcemy grać. Uważam, że nawiązując jeszcze, zaraz przejdę do meczu dzisiejszego, ale w środę graliśmy bardzo dobry mecz. I uważam, że tam powinniśmy prowadzić tak samo kilka bramek do przerwy, ale czasami tak w piłce właśnie jest i to był ten jeden z meczów. I dzisiaj bardzo nam zależało, żeby to kontynuować i to kontynuowaliśmy i dzisiaj to nam się po prostu zwróciło z gry. I bardzo dobra pierwsza połowa, druga połowa tak samo, wiadomo, że była trochę rwana, bo były przerwy, ale już nawet mieliśmy dobre sytuacje stworzone, zanim strzeliliśmy na 1-0, bo mogliśmy już prowadzić wcześniej. Dużo fajnej gry kombinacyjnej, takiej szybkiej gry, dużo stworzonych sytuacji i fajnie strzelone bramki, czyli z takich cutbacków, włożenie do praktycznie pustej bramki. Tak samo Hubert Antkowiak super strzelił dzisiaj 3 bramki, także cieszymy się, że nasz napastnik jest w super formie. Ogólnie no, cała drużyna ciężko pracowała. Bardzo dobry pressing, doskoki po stracie piłki szybkie odbieraliśmy. Tak ogólnie to przeciwnik nam tak nie zagroził wielce w pierwszej połowie. Ogólnie dobry występ, co tu dużo mówić. Dużo bramek strzeliliśmy, mogliśmy więcej, także cieszymy się i mamy jeszcze 2 kolejki do końca sezonu i będziemy walczyć do końca.
3: Trenerze, objął pan stery łomżyńskiego klubu sportowego stosunkowo niedawno, bo był to dzień przed meczem z Wigrami Suwałki, ale bardzo szybko poukładał pan drużynę, tak jak wcześniej pan wspomniał, widzieliśmy dzisiaj drużynę grającą kombinacyjnie, szybką piłką, domu, a przede wszystkim też skuteczną. Czy przychodząc do szatni ŁKS-u tak naprawdę doświadczenie wielu zawodników z szatni pomogło w poukładaniu tej taktyki, w poukładaniu zespołu w tak krótkim czasie z tak dobrym efektem?
4: Na pewno zawsze to pomoże, że są chłopacy doświadczeni, którzy grali w wyższych ligach, mieli różnych trenerów, różne style, więc widzę to, że rzeczy, które przekazuję, to szybko jest to brane przez zawodników i wdrażane na boisku. Gramy tak jak zawsze, jeszcze nie do końca, bo to jest krótki okres, ale zawsze byłem trenerem ofensywnym, takim, że chcę grać kreatywnie, dużo stwarzać sytuacji, ale też wyciągnąłem wnioski z moich, powiedzmy, z przeszłości, gdzie niektóre rzeczy teraz, jak się ma doświadczenie dużo pomaga, więc teraz kilka rzeczy też z doświadczenia lekko zmieniam i widzę, że to przynosi efekty. Dużo też bazuję, patrząc na lata, teraz dużo wiedza jest zbudowana przez lata, jak się ma pasję do piłki, siedzę w piłce od małego i to cały czas o tym myślę od dziesiątek lat, więc ale teraz też dużo na intuicji bazuję, bardzo dużo na takim feelingu, na tym, co czuję i to widać przeważnie przynosi rezultaty. Drużyna jest doświadczona, bardzo dobra technicznie, wielu zawodników, agresywna w pressingu, silna, także dobrze się pracuje i pracujemy i będziemy pracować dalej.
1: Swój mecz zremisowała Warta Sieradz i dzięki temu ŁKS Łomża wskoczył na drugie miejsce gwarantujące baraże do drugiej ligi. Końcówka sezonu zapowiada się więc niezwykle emocjonująco, bo zostały dwa spotkania, a o drugie miejsce bije się ŁKS Warta Sieradz oraz Wigry Suwałki. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają w sobotę na wyjeździe z bardzo trudnym rywalem, którym jest KSCK Troszyn. Pewne awansu z kolei do czwartej ligi są już rezerwy ŁKS-u Łomża. Ekipa prowadzona przez Tomasza Staniurskiego wygrała na wyjeździe z Puszczą Hajnówka 9-0. 4 gole zdobył lider klasyfikacji strzelców okręgówki Łukasz Kijek, po 2 Jakub Proniewski i Jan Domański oraz jedno trafienie zanotował Kasper Miłaszewski. Na koniec tenis i sukces tenisistki z Łomży. Aleksandra Waldzińska, uczennica szkoły podstawowej nr 7 i zawodniczka UKS Return Łomża wygrała w Mrągowie turniej tenisowy Pisz Point Cup U12. Do Mrągowa przyjechali tenisiści z różnych regionów Polski, aby rywalizować w trzech kategoriach wiekowych do 12, 14 i 16 lat. Aleksandra Walińska zajęła pierwsze miejsce wśród dziewcząt do lat 12. W pierwszej rundzie grupowego turnieju pokonała 6-0, 6-4 Magdalenę Cudny z KT Legia Warszawa. Kolejne zwycięstwo to 6-0 i 6-0 Zuzanną Kicińską z KT Pisz Point. W meczu finałowym łomżyńska tenisistka wygrała 6-4, 1-6 10-4 z reprezentantką gospodarzy Dominiką Mirowską. Gratulujemy. Na kolejną audycję zapraszam oczywiście w kolejną środę o godzinie 19.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś taki program, jak zachowywać się, co zrobić w sytuacji, kiedy mamy pewien problem prawny, gdzie szukać pomocy, czy to, prawda, od razu kierować sprawę do sądu, czy to na przykład zatelefonować na policję, czy udać się do organu administracji samorządowej lub rządowej, czyli do gminy, czy też tam od razu do wojewody, czyli Urzędu Wojewódzkiego. No, najpierw musimy rozpoznać własny problem, czyli jakiego rodzaju problem posiadamy, który chcemy rozstrzygnąć. No, czy to problem ma charakter prawnokarny, no to wtedy oczywiście organy ścigania, czyli policja, prokuratura jest tutaj właściwa do rozpoznawania tych spraw. Jeżeli mamy sprawę o charakterze cywilnym, czy typu, no, granica, ktoś nam nie chce oddać pożyczonych przez nas pieniędzy, lub też mamy kwestie związane ze spadkiem, no to mamy wtedy sprawę o charakterze cywilnym, czyli tutaj wydział cywilny lub rodzinny, jeżeli ma charakter rodzinny, sprawa sąd rejonowy lub przy dużej wartości przedmiotu sporu, lub też charakter sprawy typu rozwód, separacja, wtedy sąd okręgowy, wydział cywilny, lub też jeżeli to ma sprawa charakter administracyjny, na przykład zameldowanie, czy też wymeldowanie z urzędu kogoś z mieszkania, ten rodzaj problemów ma charakter administracyjny i wtedy jak gdyby wszczęcie całej procedury następuje poprzez zgłoszenie tego problemu i z wnioskiem o żądanie przeprowadzenia postępowania do organów administracyjnych. I pamiętajmy, że w większości spraw, tutaj może skupię się głównie na sprawach karnych, i to zarówno o charakterze karnym, jak i cywilnym, ten pierwszy etap naszego działania powinien być skierowany w celu takiego mediacyjnego, ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, oczywiście o ile to jest możliwe, czyli jeżeli chcemy spór, no, rozstrzygnąć, w pierwszym rzędzie próbujmy ten problem załatwić z tym przeciwnikiem na gruncie porozumienia tak zwanego polubownego, czyli nie sięgajmy po instrumenty państwa, ale przede wszystkim na płaszczyźnie przy negocjacyjnej, przy stole rozstrzygnijmy spór. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że często własne ego nie pozwala nam, prawda, ze swoim wrogiem, ten słynny spór filmowy Kargul-Pawlak, rozstrzygnąć w drodze negocjacji, ale na ile to możliwe, postarajmy się w pierwszej fazie, jeżeli możemy to uczynić, usiądźmy do stołu i przynajmniej ustalmy, jakie punkty są sporne, bo często ten spór może być załatwiony w niewielkim stopniu, jakiś element tego sporu załatwiony i wtedy pozostałe kwestie również jak gdyby nie mają znaczenia lub są między tymi stronami spornymi załatwiane. No ale w większości sytuacji niestety z różnych względów do owego polubownego załatwienia sporu nie dochodzi i wtedy już przystępujemy do tak zwanej akcji kierowania sprawy do organu, który rozstrzygnie ten spór bez względu na to, w jaki sposób byśmy to chcieli. W przypadku sądu będzie to, no, sąd rozważał wszystkie za i przeciw argumenty jednej i drugiej strony i następnie wyda wyrok. Ale wracając do tego polubownego załatwienia sprawy, pamiętajmy, że obecnie w procedurze cywilnej, to głównie chodzi o procedurę cywilną, jest taki zapis: należy przede wszystkim rozstrzygać sprawę w drodze mediacji. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do skutecznego załatwienia sprawy, wtedy dopiero przechodzimy do tak zwanego postępowania rozpoznawczego, czyli sąd wtedy rozpoznaje, jak już mówiłem wcześniej, argumenty jednej i drugiej strony i na końcu wydaje postanowienie lub wyrok w zależności od rodzaju sprawy. I wtedy ten wyrok, jeżeli się uprawomocni, załatwia sprawę, przynajmniej w sensie prawnym. Oczywiście w stosunkach wzajemnych, takich emocji wzajemnych między stronami, żadne rozstrzygnięcie sądowe nie doprowadzi do ustania tych sytuacji konfliktowej, ale przynajmniej w sensie prawnym te kwestie zostaną załatwione. I żeby to sądowi wskazać, pamiętajmy, że w tym etapie próby mediacyjnej powinniśmy przynajmniej w formie pisemnej sporządzić jakiś protokół, że własnoręczny, na własne potrzeby, że próbowaliśmy dojść do porozumienia, nie udało się. W związku z tym, jak gdyby już, żeby sąd nie próbował ponownie prowadzić postępowania mediacyjnego, dlatego że taka próba była wcześniej przed postępowaniem sądowym, ona nie przyniosła skutek, w związku z tym od razu, żeby przystąpić do postępowania rozpoznawczego. No i właśnie, postępowanie rozpoznawcze, wcześniej mediacje nie dały skutku, rozpoznawcze. Więc pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to jest skierowanie stosownego pisma do sądu. Już tu w szczegóły nie będę wchodził, czy to jest postępowanie procesowe, nieprocesowe. W procesowym pozew kierujemy, w nieprocesowy wniosek. To już są takie bardzo specjalistyczne określenia i tutaj z pomocy prawnika należałoby skorzystać. Chociaż nie do końca, może w niektórych sprawach są również gotowe wnioski, takie na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, pobrać bądź z internetu, bądź druk w sądzie, wypełnić i skierować do sądu. Ale pamiętajmy, że sprawa sądowa to nie tylko napisanie i złożenie tego wniosku, pozwu do sądu w odpowiedniej ilości egzemplarzach, bo pamiętajmy, że tyle egzemplarzy składamy do sądu, ile jest uczestników postępowania. Jeden egzemplarz nam sobie zostawiamy, jeden jest dla sądu i na przykład jest dwóch pozwanych. Czyli trzy egzemplarze musimy w sądzie. Dla sądu jeden, dwóch pozwanych, i sporządzamy czwarty dla siebie, żebyśmy znali treść tego pisma, które do sądu skierowaliśmy. I wtedy na tym nie koniec, bo pamiętajmy, że każde działanie sądu, może nie każde, ale większość spraw sądowych, niestety wiąże się z opłatą sądową. Zazwyczaj jest to, jeżeli wartość sporu jest określona, wtedy to jest 5%, więc jeżeli to jest 1000 zł, to będzie 50 zł wartość przedmiotu, opłaty sądowej. I odpowiednio każda kwota wyższa lub niższa, liczona 5% od tej wartości, to będzie opłata sądowa. W niektórych sprawach opłaty są stałe, czyli bez względu na to, jaka jest wartość tego dochodzonych należności, na przykład zasiedzenie, bez względu na to, czy chcemy zasiedzieć hektar ziemi, czy 2 m2, opłata jest stała 2000 zł. I w niektórych postępowaniach właśnie jest opłata stała, co należy sprawdzić. Oprócz tych kosztów, pamiętajmy, że z wieloma sprawami związane są koszty dotyczące udziałem biegłych w sprawie, czyli dowód z opinii biegłego, czyli czy to jest biegły lekarz, czy geodeta, czy od wyceny nieruchomości, on również robi to za wynagrodzeniem i sąd zazwyczaj przy dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego żąda, żeby strona, która składa taki wniosek lub obciąża obie strony, złożyły i zapłaciły określoną kwotę na poczet opinii biegłego, czyli na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie. O tym powinniśmy pamiętać. I pamiętać też, że może na końcu postępowania nie wszystko zostało należycie rozliczone

0: gotowo do prowadzenia każdej ze spraw. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.
1: Sprawem nie na lewo.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie? Jak rozpoznać ludzi?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
2: Oby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Kolejny fragment tak zwanej modlitwy arcykapłańskiej. Modlitwy Jezusa z Wieczernika. Chrystus szczególnie akcentuje w niej sprawę jedności. Chce, by Jego uczniowie tę jedność przeżywali, budowali, by ją pogłębiali. I to na dwóch płaszczyznach niejako. Chodzi o jedność z Bogiem, z tym, którym, jak określa siebie, a znamy te określenia z innych miejsc Ewangelii, krzewem winnym, dobrym pasterzem, ale też chodzi o jedność uczniów między sobą. Jedność ta, jak słyszymy w dzisiejszej perykopie, ma być świadectwem prawdziwości Ewangelii, prawdziwości słów Chrystusa. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Popatrzmy więc, ciąży na nas niesamowita odpowiedzialność. Nasze życie ma być świadectwem dawanym Chrystusowi i Jego Ewangelii. Można być kapłanem, bratem, siostrą zakonną, można być misjonarzem, albo katechetą w szkole, albo i nie być, ale jesteśmy za to odpowiedzialni. Gdziekolwiek byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie robili, ten obowiązek został nam dany przez Pana. Dawać świadectwo. Świadectwo jedności z Bogiem i z bliźnimi. Świadectwo miłości, pokoju, wzajemnej zgody, życzliwości dla drugiego człowieka. Czy naprawdę takie świadectwo dajemy w naszym życiu? Czy ktoś, patrząc na nasze postępowanie, może wyciągnąć wniosek, że słowa Ewangelii są prawdziwe i godne zaufania?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
4: Jest godzina 6:30, więc już za chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Mazowieckiej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Bycie świadkiem Chrystusowego zmartwychwstania będzie często wymagało od nas nie tylko odwagi czy gorliwości, ale także sprytu i pomysłowości. Dziś w Dziejach Apostolskich przedstawiona jest scena, gdy święty Paweł wykorzystuje swoją wiedzę na temat przeciwników i skutecznie wychodzi z trudnego położenia. My również zapraszajmy Ducha Świętego, aby we wszystkich beznadziejnych sytuacjach życia przychodził do nas jako pocieszyciel i obrońca. Kapłanie modlą się w intencjach Bogu wiadomych. Ja polecam zmarłego Piotra Witkowskiego, to intencje od rodziny Cholewińskich. Proszę również we wszystkich intencjach radiosłuchaczy. Za każdą naszą niewierność, dobrym natchnieniom i każdy popełniony grzech przepraszajmy miłosiernego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

Czytań z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

0: Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie.
1: Jest on. Chwała Tobie, Chryste.
2: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego z ufnością skierujmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby skutecznie wykorzystywali liczne dary otrzymane od Boga w swej posłudze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci wiary Abrahama, aby w Jezusie uznały oczekiwanego Mesjasza i Odkupiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby była miejscem rozwoju i dostatku obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach zanoszonych przez radiosłuchacze. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie Piotra Witkowskiego oraz wszystkich, którzy nas poprzedzili w tej pielgrzymce do domu Ojca, aby dobry Bóg wynagrodził ich trud radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za naszych parafian, radiosłuchaczy, aby ubogaceni darem rady we wszystkim u Chrystusa szukali pomocy i od Chrystusa zawsze ją otrzymywali. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy szczerze trwali w jedności przez Chrystusa, Pana naszego.

0: modlić się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swym uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy święty śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

0: zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryjo, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech nas oświeca Twoje słowo i niech udział w ofierze, którą złożyliśmy, odnowi nasze siły, abyśmy mogli otrzymać dary Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Czwartek, 21 dzień maja, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie w ten bardzo przyjemny w końcu czwartkowy poranek. Świeci słońce, jest ciepło, idąc do pracy na 6:30, już wtedy było ciepło, drodzy Państwo, więc dzisiaj w ciągu dnia będzie dużo cieplej, będzie na pewno gorąco, więc bądźmy przygotowani na dobrą pogodę w końcu, po takim długim oczekiwaniu. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie polityka, dzisiaj w programie też pomoc międzynarodowa, sytuacja w Jemenie. O tym będzie zarówno i o sytuacji w Jemenie, i o potrzebach tamtejszej ludności będziemy rozmawiać, i o polityce będziemy rozmawiać w drugiej godzinie programu, ale w pierwszej, o 7:35 porozmawiamy o tym, co nas, co bliżej, o tym, co lokalnie, szczególnie jeżeli chodzi o Kurpie, bowiem o 7:35 moim gościem będzie Ireneusz Żuchowski z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika, a rozmawiać będziemy o zbliżającym się 40-leciu towarzystwa. Będę pytał m.in. o to, jak to towarzystwo się rozwijało na przestrzeni lat, co dało w ten krajobraz ostrołęckiej, kurpiowskiej kultury, co dało, jeżeli chodzi o świadomość mieszkańców na temat historii swojego regionu, historii swoich małych ojczyzn. Będę pytał też o to, jak rozwija się towarzystwo pod kątem liczebności. Czy tych członków tego towarzystwa jest coraz więcej, a może ich ubywa, a może utrzymuje się na stałym poziomie, oraz jaki jest plan na te 40. urodziny towarzystwa, które już w sobotę za tydzień, 30 maja, odbędą się w Ostrołęce. Nie zabraknie też oczywiście dobrej muzyki, która doda nam powera na cały dzień, doda nam energii na cały dzień, oraz przegląd prasy. Sprawdzimy jak zwykle od poniedziałku do piątku, co w prasie piszczy, ale najpierw Ricky Martin i Natalia Dostępa.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu Rzeczypospolitej. Tutaj mamy tekst o wizycie premiera Węgier w Polsce. Premier Węgier wybrał Polskę na cel pierwszej wizyty zagranicznej. Nie bez powodu, jeśli w ciągu 3 miesięcy nie przekona Brukseli do odblokowania 10 miliardów euro funduszy odbudowy, pieniądze przepadną. A Donald Tusk nie tylko ma doświadczenie, jak to zrobić, ale zachowuje też w Europejskiej Centrali poważne wpływy. Czytamy. Madziar chce też przekonać Węgrów, jak wiele można osiągnąć, uwalniając się od korupcji i układając się z Unią. Dlatego pokazuje swoim wyborcom, jak wyglądają polskie koleje czy dworce, jak odnowiono centrum Krakowa czy Gdańska, jak zmieniła się Warszawa w coś na kształt Manhattanu Europy. W czerwcu obaj przywódcy mają spotkać się w Budapeszcie w ramach odnowionej współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Jednak za czasów Viktora Orbana Polska poszła własną drogą, stawiając w Unii na współpracę z Francją, Niemcami czy krajami skandynawskimi. Do dawnego układu już nie wróci. Czytamy również o tym, ile zarabiają lekarze. Wielu lekarzy zarabia średnio nawet 2 razy więcej niż wynosi ustawowe minimum. Od 1 lipca przedstawiciele zawodów medycznych zatrudnieni na etacie otrzymają podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. To 1/4 wszystkich lekarzy ze specjalizacją. Po podwyżce lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej blisko 13 tysięcy złotych brutto, zaś bez specjalizacji otrzyma minimum ponad 10,5 tysiąca złotych. Z danych, do których dotarła Rzeczpospolita, wynika jednak, że średnie wynagrodzenia lekarzy są znacznie wyższe. Lekarz ze specjalizacją zarabia przeciętnie 24 tysiące złotych z dyżurami i dodatkowymi stażowymi, a bez specjalizacji ponad 18 tysięcy złotych. Czytamy również o fali przejęć firm. Codziennie właściciele zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych oraz rosnące znaczenie sztucznej inteligencji. W Polsce trwa bezprecedensowa fala przejęć przedsiębiorstw, jak wynika z analizy Dun & Bradstreet Poland. Od 2020 roku właściciela zmienia średnio ponad 1000 firm rocznie, kilka razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wśród głośnych przykładów przejęć znajdują się m.in. Impuls, ADC czy Domar. Jednak skala zjawiska jest znacznie większa i obejmuje także setki średnich oraz mniejszych firm. Proces przejęć znacząco przyspieszył od 2020 roku, okres wybuchu i trwania pandemii COVID-19, mówi rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk. Jego zdaniem pandemia była przełomem, bo wiele osłabionych firm szukało ratunku przed bankructwem poprzez fuzje i przejęcia. W części przypadków dochodziło także do wrogich przejęć. Najwięcej transakcji dotyczy handlu hurtowego i detalicznego rynku nieruchomościami, budownictwa, usług finansowych, energetyki, ochrony zdrowia, produkcji, żywności oraz branży IT. Zdaniem Oktawiana Zająca, dyrektora warszawskiego biura BCG, polski rynek przed fazę dojrzałości. Pandemia, wojna w Ukrainie, presja energetyczna i inflacyjna stworzyły okazje inwestycyjne. Ta aktywność może jeszcze wzrosnąć dzięki tańszemu finansowaniu i przyspieszającej sukcesji w firmach zakładanych w latach 90. Czytamy. Zerkam teraz do Gazety Polskiej Codziennie. Tu na okładce mamy tekst dotyczący wczorajszego protestu. Dość, setki tysięcy ludzi protestowały na ulicy przeciwko polityce Tuska. Czytamy. Widzę, co się dzieje w naszym kraju, jak depczą, jak niszczą prawo, jak depczą i niszczą konstytucję. Można się po nich spodziewać wszystkiego, co najgorsze. Mówił o ekipie Donalda Tuska szef Solidarności Piotr Duda podczas wczorajszego wielotysięcznego protestu w Warszawie. Ta demonstracja jest bardzo wymiernym wskaźnikiem sprzeciwu społeczeństwa. Ocenił w rozmowie z gazetą socjolog profesor Henryk Domański. Z kolei politolog Andrzej Anusz podkreśla, że jeżeli opozycja utrzyma kierunek nadany przez manifestację, czyli poprowadzi wybory parlamentarne w kierunku oceny rządu, to ma szansę na przejęcie władzy w przyszłym roku. Mamy również tekst m.in. o tym, że Polacy nie rezygnują z gazu. Polacy wciąż chcą ogrzewać domy gazem, choć Komisja Europejska ogranicza rolę paliw kopalnych w transformacji energetycznej. Jeszcze kilka lat temu państwo zachęcało do wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe. Dziś dofinansowanie do takich urządzeń zniknęło z programu Czyste Powietrze. I na koniec jeszcze słowa J.D. Vance'a, który mówił o opóźnieniu w wysłaniu wojsk USA do Polski. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance odniósł się do doniesień w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak podkreślił, w przypadku Polski mamy do czynienia nie z redukcją sił, lecz z opóźnieniem ich rozmieszczenia. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej rozmowa z pierwszym gościem w dzisiejszym poranku 7.09, który będzie, przypominam, Ireneusz Szuchowski z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy i życzę miłego dnia już na początku, być piękny poranek.
1: Dokładnie, piękny poranek, jest słonecznie, jest ciepło, więc czego chcieć więcej. Dzisiaj pewnie większość naszych słuchaczy kojarzy pana z rozmów o Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj zaskoczenie, bo będziemy rozmawiać właśnie o Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym imienia Adama Chętnika. Bowiem w sobotę, 30 maja, będziecie świętować 40 urodziny.
2: Tak jest. No myślę, że to zaskoczenie, ale nie dla wszystkich, bo jednak większość naukowców także pracuje, działa w różnego rodzaju stowarzyszeniach naukowych. No ja mam tą przyjemność od ponad 20 lat w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe obchodzi 40 urodziny. Można by zaśpiewać, jak w tym słynnym serialu naszym bardzo popularnym, 40 lat minęło jak jeden dzień, prawda? To jest długa historia. To jest setki, a nawet bym powiedział tysiące osób, które przewinęło się przez to, mówiąc tak brzydko, przez to stowarzyszenie, które współpracowało, które wspierało stowarzyszenie. No i chcemy tym takim świętem w tym dniu podkreślić i podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory pracowali, wspierali, bo towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar, to nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski, w związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować.
1: No te 40 lat minęło jak jeden dzień, jak pan tutaj sparafrazował klasyka, więc czy pracy jest tak dużo w tym towarzystwie, że faktycznie ten czas leciał bardzo szybko?
2: Tak, ten czas zleciał bardzo szybko, bo pracy jest. Ja zawsze mówię, że jak są aktywni ludzie, chcą coś zrobić, to tej pracy zawsze będzie dużo. Ja znam, jeszcze żyją do dziś i mam tą przyjemność i ten zaszczyt spotykać ludzi, którzy zakładali to towarzystwo naukowe, ci, którzy żyją. Na przykład dr Parszewski, dr Kijowski. Znałem doktora Pajkę, który już nie żyje. No wspaniali ludzie, dr Ślązak. Ci, którzy byli tymi założycielami, tymi pierwszymi, którzy pomyśleli, żeby to towarzystwo uruchomić. Ale w międzyczasie mieliśmy wspaniałych prezesów. Wspomnę tutaj profesora Gołębiewskiego, wspomnę profesora Janusza Gołotę, który cały czas z nami jest, który pracuje dzisiaj, Jan Mirończuk. I tak jak powiedziałem, członków mamy z całej Polski. To nie jest tylko, że oczywiście towarzystwa takiego typu skupiają naukowców przede wszystkim z regionu. Ale my mamy także członków ze Szczecina, z Olsztyna, z Warszawy, ze Wrocławia, z dużych uczelni, którzy chcą, ci naukowcy chcą z nami być, widzą sens, widzą możliwości, jakie daje Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. I my oprócz takiego typowej działalności, jak wydawanie monografii, jak organizowanie konferencji, takich lokalnych, takich, które promują naukę, takich, które pokazują i kształtują społeczeństwo lokalnie, tą historię pokazujemy, także wychodzimy szerzej, bo także zaczęliśmy realizować projekty z programu Erasmus+. I tutaj mamy pierwsze sukcesy, z tym się szczycimy. Zrealizowaliśmy projekt z Partner Współpracy, projekt międzynarodowy, gdzie partnerem była FAF Service, duża firma z Niemiec, która skupia przedsiębiorców, także z Grecji partner nas, więc tej pracy jest naprawdę dużo.
1: Powiedział pan o tym, że macie członków nie tylko tutaj w regionie, ale i ze Szczecina chociażby. I to są tak, to są ludzie, którzy się tu urodzili, stąd pochodzą, czy ludzie, którzy są zafascynowani historią tego regionu, historią Kurpiów?
2: Nie, to są ludzie, nie tylko ci, którzy się tu urodzili, także ci, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są zafascynowani tym naszym regionem, nie tylko historią, bo widzą, co my robimy, widzą, jakie są tutaj możliwości. Są to ludzie, którzy też odcisnęli swój ślad w naszym towarzystwie. Wspomnę tylko pani profesor Agnieszka Brelik z Uniwersytetu, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, pani profesor Mariola Grzybowska-Brzezińska z UWM w Olsztynie, pan profesor Krzysztof Firlej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ludzie, no to są ludzie, którzy chcą z nami współpracować, widzą, pomagają, wspierają nas też, nie ukrywam, naukowo, za co bardzo dziękuję, bo to jest dla nas bardzo ważne, że mamy możliwość zwrócenia się do osób, które w środowisku naukowym są bardzo znane, rozpoznawalne, które mają no, taki autorytet i dzięki temu my też więcej rzeczy możemy zrobić. My zawsze możemy się zwrócić o recenzję monografii, którą wydajemy tu lokalnie. To jest bardzo ważne, żeby my, którzy tutaj żyjemy i tutaj próbujemy działać naukowo, żebyśmy też mogli się weryfikować, żeby ktoś spojrzał na to, co robimy z takiej perspektywy trochę bardziej odległej. I to przyciąga, bo jeżeli naukowcy z dużych uczelni widzą aktywność takiego towarzystwa, widzą, co ono robi, to oni są zainteresowani. To ich przyciąga. No i oczywiście tym wartością dodaną jest to, że my pokazujemy, jak przyjeżdżają do nas, tą naszą kulturę, to piękno, które tutaj jest, to, czego nie ma, powiedzmy no sobie otwarcie, w dużym mieście.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć, że część naszych słuchaczy się zastanawia, no okej, towarzystwo, naukowcy, ale co dokładnie wy, czym wy dokładnie się zajmujecie? Spotykacie się raz w miesiącu, debatujecie, rozmyślacie na temat historii tego regionu. Na czym polegają wasze takie codzienne działania, powiedzmy?
2: Nie tylko rozmyślamy na temat historii, rozmyślamy na wiele różnych aspektach, bo mamy oczywiście, takim główną grupą naszych członków to są historycy, ale także są ekonomiści, także są rolnicy. Więc to wszystko powoduje, że my organizujemy na przykład konferencje naukowe. My się spotykamy, tak, raz w miesiącu mamy posiedzenie zarządu, debatujemy, co zrobić, w jakich konkursach wziąć udział, żeby pokazać, ale takim wymiernym, bo podam jeden przykład konkretny, który uważam jest bardzo dobry. Ostatnio realizujemy projekt z miastem Ostrołęka, spacery historyczne, gdzie nasi członkowie, historycy, o wyznaczonej godzinie zjawiają się w danym miejscu, zapraszamy, informujemy ogólnie społeczeństwo i każdy, kto chce, może przyjść i idzie na taki spacer z historykiem, który opowiada i oprowadza po miejscach nieoczywistych, bo jak chodzimy na co dzień po mieście, to chodzimy tam, gdzie sklep, tam, gdzie coś nas interesuje, prawda? Zapominamy i nie dostrzegamy tych miejsc historycznych, tych, które są ważne z punktu widzenia historii, rozwoju miasta i tak dalej. I to bardzo ładnie wychodzi. Doktor Jerzy Kijowski, spacery historyczne, pokazuje te historyczne miejsca. Nasz prezes, profesor Jan Mirończuk, który pokazuje, specjalizuje się w historii Żydów w Ostrołęce, pokazuje te miejsca, które są związane z tą historią. To są bardzo ciekawe rzeczy, czasami bolesne rzeczy, ale warte jak gdyby przypominania i warte tego, żeby współcześni ludzie o tym wiedzieli. Na takie spacery historyczne przychodzą o dziwo różne pokolenia, panie redaktorze, i to jest bardzo piękne, że możemy pokazywać różnym pokoleniom, bo są i młodzi ludzie, ludzie ze szkół ponadpodstawowych, ale także seniorzy przychodzą. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie w Ostrołęce, więc mamy w tym momencie także taką wymianę międzypokoleniową, bo ci ludzie ze sobą razem chodzą, współpracują. Realizowaliśmy też projekt edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych, gdzie finansowany był z Narodowego Banku Polskiego i tam pokazywaliśmy te aspekty ekonomiczne młodym ludziom.
1: A te spacery już długi czas trwają?
2: One trwają od ubiegłego roku.
1: Ja mieszkałem parę lat w Warszawie i tam też były takie organizowane spacery po różnych dzielnicach Warszawy i one zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem. W Ostrołęce podobnie
2: jest. Tak, podobnie właśnie. To wymyśliliśmy tutaj doktor Jerzy Kijowski, główne skrzypce i miasto Ostrołęka w to się zaangażowało i mamy jednak, jest zawsze grupa ludzi w każdym mieście, czy bardzo dużym jak Warszawa, jak pan redaktor powiedział, czy w tym mniejszym jak Ostrołęka, którzy są zainteresowani historią miejsca, w którym żyją.
1: To działalność towarzystwa w dużej mierze przyczyniła się do większej świadomości mieszkańców Ostrołęki, regionu na temat właśnie historii tej swojej małej ojczyzny?
2: Uważam, że tak, bo organizujemy przynajmniej kilka konferencji w roku. One są, część z nich nich znacząca to są konferencje dotyczące historii Ostrołęki, różnych aspektów historii. Na tych konferencjach jest bardzo dużo uczestników. Jesteśmy też obecni zawsze przy rocznicy powstania tej uroczystej Radzie Miasta. W tym roku dr Krzysztof Augustyniak referat miał o historii na uroczystej Radzie Miasta, więc zawsze jesteśmy obecni. My to pokazujemy, staramy się to promować. Współpracujemy także z innymi organizacjami, współpracujemy ze szkołami wszystkich szczebli, z uczelniami. No, jak gdyby to jest naturalne, więc przyczyniamy się na pewno, i to mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, do tego, że ta świadomość, ta wiedza na temat historii lokalnej, ale także polskiej, bo ta nasza historia przecież nie jest wycięta z historii Polski. Jak mieliśmy bitwę pod Ostrołęką, to przecież ona to jest bitwa, która ma znaczenie dla całego kraju historycznie, a nie tylko dla naszego miasta. Oczywiście dla naszego miasta bardzo duże, ale tutaj pokazujemy te różne aspekty i tutaj uświadamiamy i uczymy, przypominamy to wszystko, co nazywa się tak promowaniem nauki, można powiedzieć.
1: I ludzie chcą tej promocji nauki, chcą wiedzieć, znać historię miejsca, z którego pochodzą, w którym mieszkają?
2: Chcą. A powiem panu dlaczego. Realizujemy, bo jeszcze nie skończyliśmy, chociaż już wyjazd edukacyjny dla seniorów się zakończył, projekt w ramach programu Erasmus+, edukacja dorosłych, ale to był projekt skierowany do odbiorców działań edukacyjnych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. I założenie było takie, że musiał być to odbiorca, tak? Mieliśmy bardzo dużo chętnych, więcej niż miejsc na ten wyjazd do Grecji, do Salonik, żeby tam też historii dotknąć, zobaczyć, nauczyć się czegoś. Natomiast obecność, żeby tu się zakwalifikować, to trzeba było pierw być na kilku konferencjach naszych, korzystać z naszej biblioteki, którą też mamy, która jest do dyspozycji mieszkańców i ona jest otwarta dla wszystkich. Korzystać z naszych zeszytów naukowych, które mamy, a więc z tych wszystkich działań edukacyjnych, które oferujemy. I to pokazuje, jak ludzie są, bo ci ludzie nie wzięli się znikąd. Oni uczestniczą, są. Zresztą widzimy, organizując konferencję, że zawsze jest tam ponad 60, a często ponad 100 uczestników. Transmitujemy już od jakiegoś czasu też, jak konferencję organizujemy, konferencje online, więc one też mają sporo odbiorców, ale później też odtworzeń jest sporo, więc jest zainteresowanie i to uważam, że bardzo duże.
1: To przejdźmy do tych urodzin, do tej imprezy urodzinowej. 40 lat, sobota, 30 dzień maja. Jak to świętowanie będzie wyglądać?
2: No, robimy uroczyste spotkanie, zapraszamy bardzo dużo gości, zaprosiliśmy wszystkich, którzy wszyscy są tak naprawdę zaproszeni, ale oczywiście stowarzyszenia, które z nami współpracują, wszystkich członków, instytucje, z którymi na co dzień współpracujemy, które nam pomagają. I o 11:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce, w auli, odbędzie się takie uroczyste spotkanie, podczas którego pokażemy trochę historii naszego towarzystwa. Mamy już przygotowany film pokazujący z wypowiedziami członków założycieli naszego towarzystwa, z wypowiedziami prezesów. Chcemy trochę pokazać, i chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, sowa jako symbol mądrości, prawda? Ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużony dla Towarzystwa. Jest tych osób dużo, ale to jest 40 lat. To jest 40 lat, w związku z tym zebrało, można by się powiedzieć, osób, które trzeba uhonorować, bo one są z nami, tak? My pozyskując środki, zwracając się do instytucji, dzisiaj jest bardzo trudno, bo to są konkursy, ale od czasu do czasu udaje nam się także jak pozyskać środki z konkursu, ale także inne instytucje wspierają nas w tym wszystkim. Jest na przykład instytucja Europe Direct, która pomagała nam przez kilkanaście lat wydawać zeszyty naukowe naszego towarzystwa. To jest nieprzerwanie 40 lat wydawane zeszyty dzięki wsparciu właśnie Europe Direct, dzięki wsparciu miasta Ostrołęka, dzięki wsparciu także prywatnych fundatorów, którzy widzą sens tego, że te zeszyty się ukazują, że one mają wartość, że ludzie po nie sięgają.
1: I rozumiem, każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, czy to będzie spotkanie zamknięte?
2: Nie, jest to otwarte spotkanie, już na Facebooku też mamy zaproszenie. Zapraszamy wszystkich, którzy, oczywiście ci, którzy dostali oficjalne zaproszenie, ale każdy mieszkaniec, każdy, kto jest zainteresowany nauką, zapraszamy także nowych członków. Jeżeli ktoś chce przystąpić do naszego towarzystwa, bardzo będziemy się cieszyli. Mamy ponad 200 członków naszego towarzystwa. Ich aktywność jest różna, bo każdy jest na różnym etapie życiowym, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na to spotkanie przyszły osoby, które chciałyby zostać członkami naszego towarzystwa, chciałyby podjąć taką działalność społeczną dla dobra nauki w naszym regionie, w naszym subregionie. Chciałyby może też się rozwijać naukowo, bo ja tylko też powiem jako przykład, dobry przykład. Nasi członkowie zdobywają stopnie i tytuły naukowe. Jest przykład jeden z ostatnich, żebym nie pomylił, ale doktor właśnie Krzysztof Augustyniak, który jest naszym członkiem, no niedawno uzyskał doktorat z historii i my się tym szczycimy, że są ludzie, którzy związani, pracują w instytucjach, pracuje doktor w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, jest naszym członkiem i pracując z nami w naszym towarzystwie, rozwijając się naukowo, tworząc tą naukę, także uzyskał tytuł, stopień doktora nauk i to jest bardzo ważne, bo jak są osoby z ambicjami, to zapraszamy. Może to jest taki moment dobry, żeby przyjść na to nasze 40-lecie, popatrzeć, co to jest, jak to jest, jeżeli ktoś jeszcze się nie spotkał albo tak obserwował trochę z daleka i podjąć tą działalność.
1: Ireneusz Żuchowski, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim miłego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo godzinie 8:09. Bądźcie państwo z nami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
4: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.
5: Mam

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09. O godzinie 8:15 naszym gościem będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Rozmawiać będziemy m.in. o wczorajszym głosowaniu w Senacie dotyczące referendum, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Chodziło o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat oczywiście nie przyjął tego referendum i tego referendum nie będzie. Zapytam więc senator PiS-u, czy żałuje, że tego referendum nie będzie, czy referendum w temacie właśnie Zielonego Ładu powinien być, czy to pytanie, które zaproponował prezydent, było odpowiednie, czy nie było one zbyt tendencyjne. Zapytam w ogóle o Zielony Ład, zapytam również o wczorajsze protesty w Warszawie, ulicami Warszawy przeszedł marsz organizowany przez Solidarność pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Zapytam też również między innymi o wczorajszą wizytę premiera Węgier w Polsce oraz o naszą współpracę, z nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wojsk amerykańskich w naszym kraju. Ostatnim dziś gościem będzie Jakub Harapsze, szef misji Caritas Polska w Jemenie. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Jemenie, dlaczego ten konflikt jest tak duży i dlaczego jest on w zasadzie zapomniany. Czy Jemen może liczyć na wsparcie podobnych organizacji jak Caritas? Czego tam najbardziej brakuje? Jak my możemy się włączyć do pomocy ludziom tam na miejscu, którzy naprawdę potrzebują pomocy w związku z wojną domową, która trwa już tam od 12 lat. To wszystko w przeglądzie, to wszystko przed nami oczywiście o 8:15. Rozmowa polityczna w dzisiejszym poranku 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Serdecznie witam, pozdrawiam prosto z Senatu.
1: No właśnie, Senat nie wyraził wczoraj zgody na referendum zaproponowanego przez prezydenta Nawrockiego w sprawie Zielonego Ładu. Żałuje pani, że ten pomysł referendum przez Senat nie przeszedł?
2: Trzeba podkreślić, że Senat głosami koalicji 13 grudnia, bo wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości poparli wniosek pana prezydenta. Dla nas było to jednoznaczne, że to właśnie suweren, naród ma prawo wypowiedzieć się w tym temacie, a przecież temat Zielonego Ładu to jest bardzo ważny temat, którego konsekwencje już ponoszą Polacy i będą ponosić coraz bardziej. To było skandaliczne, że szczególnie wczoraj, kiedy właśnie tak dużo, tysiące Polaków przyjechało do Warszawy, by między innymi wypowiedzieć się w sprawie Zielonego Ładu, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że to była manifestacja nie tylko w sprawie Zielonego Ładu, ale...
1: Do tej manifestacji jeszcze przejdziemy. No może tutaj chodziło nie o sam Zielony Ład, tylko o konstrukcję tego pytania, które zaproponował prezydent. Pytanie, które w zasadzie jest tendencyjne i które już bardzo dużo sugeruje.
2: Ale pytaliśmy też wprost, czy tam było coś niezgodne z faktami, więc to oczywiście
1: Pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: No ale to jest po prostu prawda, to jest fakt, więc tutaj nie ma niczego niezgodnego z prawdą. Natomiast oczywiście to była dla nich tylko wymówka, bo przecież trzeba powiedzieć wprost, że ta koalicja nie słucha się obywateli, nie słucha się narodu, oni uważają, że wiedzą lepiej, a słucha się tak naprawdę Berlina i Brukseli, bo tutaj o to w tym chodzi. Wiadomo, że Zielony Ład prowadzi Polskę naprawdę w kierunku katastrofy.
1: No, może wystarczyło zadać pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej? Znak zapytania.
2: Panie redaktorze, tu nie chodzi o pytanie, tu chodzi o szukanie pretekstu, żeby oczywiście nie poprzeć wniosku pana prezydenta. A przede wszystkim przerażające jest to, że tak naprawdę ta koalicja boi się obywateli. Bo ja też pytałam wprost, jeżeli jest Zielony Ład, tak jak oni uważają, że jest dobry, potrzebny, to się obroni. No po prostu Polacy by zagłosowali za. Natomiast jeżeli boją się Polacy i wiedzą, że to wpłynie na pogorszenie ich życia, to tym bardziej chyba trzeba zapytać obywateli i mieć mocną kartę przetargową do tego, żeby zmieniać to, żeby ten ETS wyrzucić właściwie do kosza, bo wtedy mają rządzący mandat społeczeństwa. Oni oczywiście z nazwy najpierw Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, jaką nazwę by nie zmieniali i pomimo tego, że mają w nazwie Obywatelska, tak naprawdę obywateli nie szanują, nie słuchają się, nie pytają. To jest
1: A może to pytanie prezydenta miało po prostu sprowokować jakąś dyskusję polityczną, a nie realnie wprowadzić referendum?
2: Nie, to miało zapytać, bo pan prezydent już w czasie kampanii cały czas mówił, że będzie stawiał przede wszystkim na pierwszym miejscu interes i sprawy Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to konsekwentnie robi. Jeżeli widzi, że rząd zmierza w kierunku, który bardzo pogorszy życie Polaków, więc pyta o to, chcę zapytać Polaków, bo suweren ma prawo w tak ważnych, kluczowych momentach wypowiedzieć się w referendum. To jest podstawowe prawo demokracji, więc tutaj mamy w ogóle wątpliwości, czy u nas jeszcze demokracja obowiązuje, bo to, co się dzieje...
1: No, pamiętam rząd, kiedy Koalicja Obywatelska była w opozycji, mówiła, kiedy wy rządziliście, że też demokracji nie ma, a okazało się, że rząd się zmienił, zostaliście odsunięci od władzy, czyli jednak ta demokracja funkcjonuje w Polsce.
2: Panie redaktorze, to co dzieje się ostatnio, chociażby najścia na prywatne mieszkania redaktorów wolnych mediów, to jest naprawdę już przerażające. Polacy to widzą i Polacy mówią stanowczo nie takiemu.
1: No w sondażach
2: zachowaniu.
1: Na razie tego nie widać, jeżeli chodzi o te stanowcze
2: nie. To zależy które, natomiast wczoraj widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy przyszli po to, by wyraźnie pokazać właściwie już czerwoną kartkę temu rządowi.
1: Jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to wczoraj Krzysztof Bosak przypomniał wam, że to wy, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier wtedy Mateusz Morawiecki zgodził się na wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu.
2: Nieprawda, bo wszędzie, gdzie było to możliwe, to premier Morawiecki zgłaszał uwagi do tego, to nie tak miało wyglądać. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ten rząd rządzi już 2,5 roku i oni cały czas w argumentacji podnoszą Prawo i Sprawiedliwość. Więc od czego są? Są tyle czasu w rządzie i chyba czas, by zaczęli realizować swój program, a przede wszystkim to, czego oczekują Polacy.
1: Ale może słusznie przypominają, że można było to zdusić w zarodku, wetując ten Zielony Ład.
2: Nie, wtedy było to, co było możliwe, to było podnoszone, natomiast teraz, odkąd jest premierem Donald Tusk, nie zrobił nic w tym temacie, właściwie w żadnym temacie przeciwstawić się Brukseli. Realizuje to, co jest korzystne dla Berlina, dla Ursuli von der Leyen.
1: Załóżmy 2027 rok, Prawo i Sprawiedliwość wraca do władzy. I co, rezygnujecie, wyrzucacie Zielony Ład z Polski? Jaki macie na to pomysł?
2: Tak, Zielony Ład niszczy polską gospodarkę, podcina korzenie właściwie wszystkim gałęziom, bo jeżeli jest energia najwyższa, jeżeli są ograniczenia, które muszą stosować nasi przedsiębiorcy, a tego nie ma w innych krajach, no więc nie ma konkurencyjności. To jest drożyzna dla każdego obywatela. Nie można brnąć w coś, co widać ewidentnie, że niszczy naszą gospodarkę, prowadzi do zapaści
1: kraju. Skutki wydaje mi się, że wiemy, ale co PiS zamierza z tym zrobić, jak dojdzie do władzy?
2: Szczegóły oczywiście będziemy przedstawiać wtedy, kiedy będziemy u władzy, natomiast
1: i na razie pomysłów nie przedstawicie Polakom.
2: Dlaczego nie przedstawiam?
1: Już no pani tak powiedziała.
2: To znaczy szczegółowych, to wiadomo, że nie, natomiast no, na pewno Zielony Ład wyrzucimy, bo to jest zabójstwo dla polskiej gospodarki i dla Polaków.
1: A to więc... tak nie może, wydaje mi się, że Polska nie może tak o sobie wyrzucić i powiedzieć, że my nie będziemy spełniać tych wymogów, które zakłada Zielony Ład.
2: Nie, my jesteśmy zobowiązani, by realizować interes taki, który służy Polsce i Polakom przede wszystkim. I tutaj musi być stanowczy głos w tym temacie, bo ten rząd to nic nie mogę, jeżeli chodzi o i minister Krajewski nic nie mogę i Donald Tusk, jeżeli chodzi o sprzeciwienie się polityce Brukseli. Tak nie może być. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale z poszanowaniem naszych praw, naszej konstytucji i naszego dobra Polaków.
1: No ale jesteśmy w Unii Europejskiej. Coś zostało przyjęte przez wszystkie kraje.
2: Zgoda, ale nie może być zgody na wszystkie szaleństwa Unii Europejskiej, bo Unia Europejska tutaj zmierza naprawdę, to jest ta polityka, to już pozbawiona jest klimatyczna, pozbawiona jest zupełnie rozsądku. Stosowanie

0: wzroście gospodarki, co zabija rolnictwo, bo rolnicy są i tak w bardzo ciężkiej sytuacji, nie mają żadnego wsparcia, realnego wsparcia od tego rządu. Są właściwie na granicy opłacalności, a niektóre gałęzie to już są zupełnie nieopłacalne. I teraz narzucanie im jeszcze nowego łańcucha obostrzeń, no to jest zabójstwo.
1: Czyli na razie rozumiem tak, że Zielony Ład ma dużo złych konsekwencji, ale jako PiS nie wiemy w zasadzie, co z tym zrobić, jak dojdziemy do władzy. Mówimy tylko,
0: Na
1: że jest
0: pewno
1: złe.
0: nie wiemy, co zrobimy, wyrzucimy, nie będziemy realizować tego, co niszczy polską gospodarkę, co nie służy Polakom.
1: No to mamy
0: Będziemy
1: tutaj
0: robić. Nie,
1: deklarację, zobaczymy.
0: a referendum byłoby silnym mandatem do takiego głosu, bo to jest głos suwerena wtedy.
1: Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł ten marsz, o którym mówiliśmy na początku, organizowany przez Solidarność pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Pani w nim uczestniczyła. To frekwencja dopisała? To było to kilka
0: To
1: tysięcy
0: znaczy,
1: ludzi?
0: byłam na początku oczywiście, bo później mieliśmy posiedzenie Senatu i ważną dyskusję na temat tego wniosku pana prezydenta, ale byłam wcześniej, miałam okazję spotkać się wielu ludzi, właśnie wielu z naszego województwa podlaskiego. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za to, że wzięliście tak licznie udział. Oczywiście było bardzo duża frekwencja. Była manifestacja organizowana przez Solidarność, ale widać było, że no, Polacy, z którymi się spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, manifestowali sprzeciw wobec całej polityce rządu Donalda Tuska. Są przerażeni, że to, co się dzieje, to zmierza do zapaści finansów publicznych, bo no, w tej chwili jest już 2 biliony długu, a deficyt wynosi ponad 90 miliardów na koniec kwietnia. Jest sytuacja tragiczna w ochronie zdrowia, jest sytuacja zła w rolnictwie, są likwidowane miejsca pracy, łamane jest na każdym kroku prawo, no tak jak mówiłam, zamach na wolne media i wiele, wiele
1: No to
0: innych
1: skoro jest tak
0: rzeczy.
1: źle,
0: Polacy
1: dlaczego nie
0: to widzą.
1: widać, że Polacy chcą zmiany
0: Widać.
1: tej władzy, że chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość?
0: Widać, wczoraj to było widać, Polacy się budzą i widzą, że ten rząd nie ma żadnego pomysłu na Polskę, nie realizuje programu, który jest dobry dla Polaków, a tak naprawdę zmierza to do zapaści. Bo panie redaktorze, jeżeli dług rośnie w skali właściwie niebotycznej, nawet program Safe jest częściowo to też na łatanie dziury, i tych pieniędzy nie ma w żadnej dziedzinie, bo no właśnie nie wiem o ochronie zdrowia, czy będziemy jeszcze rozmawiać, czy tu mam rozwinąć temat, bo to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to jest przerażające. Jeżeli
1: No dobrze, no to wiemy,
0: szpital.
1: że jest to trudna sytuacja w ochronie zdrowia, zostając przy tym temacie. Pani mówi, że obecny rząd nie ma pomysłu na Polskę. To jaki pomysł na Polskę, jaki pomysł na ochronę zdrowia ma Prawo i Sprawiedliwość? Bo ten przekaz w ogóle nie przechodzi i tej propozycji od PiS-u nie słychać, nie widać, nie ma.
0: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to były znoszone niektóre limity, był nieograniczony dostęp do badań, a przecież oni obiecali, że będzie lepiej, tak? Że jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to jest po kolei likwidacja tylko. I no tak naprawdę kosztem życia i zdrowia pacjentów. Bo no ostatnia zapowiedź minister zdrowia, chociażby nawet o porodówkach. Teraz już się mówi, że Boleszczyna kiedyś mówiła, że limit to jest te 400 porodów rocznie, teraz już jest limit 700 porodów rocznie. Więc na starcie zostanie tam bodajże 151 porodówek zlikwidowanych.
1: Ale likwidacja

0: Rudówek rozpoczęła się już za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale nie na skalę taką i nie za jakimiś wymysłami, jakimiś liczbami ustalonymi centralnie za biurka w Warszawie. No przecież tu chodzi o bezpieczeństwo kobiet w tak ważnym momencie. No, no nie może być, że porody będą się odbywać w karetkach i na SOR-ach. 700 porodów, cóż to za wymysł? No wiadomo, że w szpitalu powiatowym żadnym takiej liczby się nie osiągnie. No ale to co, jak będzie 500 czy 300, to już tym kobietom nie należy się bezpieczeństwo? To kolejna, kolejna sprawa w ochronie zdrowia, to no, trzeba o tym głośno mówić, bo to za chwilę będzie już widoczne na dużą skalę. Szpitale nie otrzymały ani złotówki za wykonane te świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów, tak zwane wykonania. Nadwykonania, ale to były normalne świadczenia udzielone ludziom potrzebującym pomocy. Za 2025 rok nie otrzymali nic, a to są, no tak jak rozmawiałam z niektórymi dyrektorami szpitali, to są po kilkanaście milionów w tych mniejszych szpitalach, większych to są kilkadziesiąt milionów. W 2026 mamy już maj, nie otrzymali nic. Nie mają zapewnienia, że te pieniądze otrzymają.
0: A jaki więc pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na ochronę
1: zdrowia? Ale panie redaktorze, ja chcę tutaj przekaz jasny podać.
0: Przekaz dnia podać.
1: Dyrektorzy już, nie, dnia to jeszcze za wcześnie, nie wiem. A zresztą mówię to, co myślę. Przekaz dla słuchaczy. I dyrektorzy już w tej chwili będą ograniczać przyjęcia pacjentów, będą ograniczać
0: Pani senator, my o tym
1: zdania,
0: też informujemy no na naszej antenie, brnąć, rozmawiamy z dyrektorami brnąć. Szpitali i oni o tym mówią, tak, że jest sytuacja zła. Tylko ja, jako do polityka Prawa i Sprawiedliwości, mam jasne pytanie, to jaki macie pomysł na naprawę tej sytuacji? Bo tutaj mówią eksperci, fachowcy, że należałoby w ogóle ten system zmienić. No i pytanie, czy PiS planuje go zmienić?
1: Na pewno nie likwidacja, natomiast mądre, racjonalne wydatkowanie środków, które są przeznaczone na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, a przede wszystkim będziemy na pewno mieli większe dochody, bo od tego trzeba zacząć, że ten rząd, no tutaj tak cytując klasyka, pieniędzy nie ma i nie będzie. I to przecież no, stało się chyba w sposób widoczny i radykalny, że odkąd zaczął rządzić Donald Tusk, na nic nie było pieniędzy. A my mieliśmy wybuch wojny hybrydowej, mieliśmy COVID, pieniądze były dla samorządów, na ochronę zdrowia wspieraliśmy przy upadającym, znaczy żeby nie upadły przedsiębiorstwa, wspieraliśmy tarczami ochronnymi i pieniądze były. Także potrzeba jest przede wszystkim dobrego, mądrego gospodarza. Mądrego, dobrego gospodarza, który kontroluje i panuje nad tym, co się dzieje.
0: No ale właśnie jeżeli chodzi o tego gospodarza i racjonalne wydawanie pieniędzy, no to tutaj mówi się właśnie o tym w kontekście tych porodówek, że nie opłaca się utrzymywać porodówek, gdzie jest kilkadziesiąt porodów.
1: Panie redaktorze, temu rządowi to się nie opłaca nic. Najlepiej jest wszystko likwidować. Likwidować szkoły, likwidować właśnie porodówki. No teraz przecież tak samo szpitale. Oni nie będą likwidować, ale szpitale będą padały, bo przecież bez zapłaty za zaświadczenia no nie będą w stanie się utrzymać i samorządy nie utrzymają wielu szpitali. Także to jest rząd likwidator, który likwiduje po kolei wiele instytucji, które służyły i służą Polakom.
0: Tuż na koniec, bo kończy nam się czas. Oglądała pani wczorajszą wizytę premiera Węgier w Polsce ze łzami w oczach, że to jednak nie był Viktor Orban?
1: Nie oglądałam, bo akurat to tak jak mówiłem, mieliśmy w Senacie, natomiast byłam w Senacie, natomiast no, mignęło mi tam parę tych kadrów, przede wszystkim śmieszna sytuacja, jak Donald Tusk przypina serduszko premierowi, który był mocno zdezorientowany, co się dzieje, i niezbyt zadowolony. No, no to śmieszne, śmieszne naprawdę gesty. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj tę wizytę, jest wiadomo wizyta kurtuazyjna pierwsza, ale było też zapewnienie, że tu nie chodzi o to. Myślę, że łzy w oczach to miał premier, kiedy no, myślał, że premier Węgier będzie krytykował Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego, a wcale to nie miało miejsca. Wizyta była w dobrej atmosferze, a przede wszystkim podkreślająca to, że to naród przyjaźni się właśnie naród węgierski i polski, niezależnie od tego, kto jest u sterów władzy.
0: Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, była gościem poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
2: 7.09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Na koniec dzisiejszego programu łączymy się z Jemenem, gdzie jest Jakub Harapsze, szef misji Caritas Polska w Jemenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak obecnie wygląda sytuacja w Jemenie?
2: To znaczy, sytuacja w Jemenie niestety od 12 lat się pogarsza, bo konflikt zbrojny wybuchł w 2014 roku i od tego czasu z każdym dniem sytuacja humanitarna się pogarsza, sytuacja ekonomiczna się pogarsza i niestety sytuacja bezpieczeństwa na ulicach też jest coraz gorsza.
1: Właśnie, bo ten konflikt, ta wojna domowa trwa już 12 lat i przygotowując się do naszej rozmowy spotkałem się ze zdaniem, że Jemen to jeden z największych zapomnianych kryzysów humanitarnych na świecie. To dlaczego świat zapomniał o tym, co dzieje się w Jemenie?
2: To jest bardzo ważne pytanie i moim zdaniem, że Jemen przede wszystkim jest bardzo daleki od Europy, bardzo daleki od Polski, ponad 7 tysięcy kilometrów odległości. To jest jedna ważna kwestia. Druga kwestia to jest, że już 12 lat trwa ten konflikt, więc ludzie jakby przyzwyczajają się do tego, że gdzieś jest źle i po prostu jest źle i o tym się zapomina. A trzecia ważna kwestia to jest różnica kulturowa. Jemenczycy są inni niż Polacy, są inni niż Europejczycy, więc co jest od nas dalekie, to jest dla nas obojętne, można powiedzieć, trochę niestety.
1: Dlatego też takie rozmowy jak ta przeprowadzane są u nas na antenie, żeby powiedzieć o różnych problemach, złożonościach świata, bo no, czytam, że w Jemenie każdego dnia umierają kobiety w ciąży, a co 25 minut gaśnie życie noworodka. No, to przerażające informacje.
2: To prawda, niestety infrastruktura medyczna w kraju została zniszczona. Mniej niż 50% różnych ośrodków zdrowia, szpitali tylko funkcjonuje, a te, które funkcjonują lub w części funkcjonują, to funkcjonują dzięki takich organizacji jak Caritas Polska, które wspomagają, wspierają takie ośrodki zdrowia.
1: To właśnie, jaka jest skala potrzeb w Jemenie? Ile ludzi potrzebuje tej pomocy humanitarnej? Czego najbardziej brakuje?
2: W Jemenie jest prawie 40 milionów ludzi i prawie połowa tych ludzi potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. W tym 17 milionów ludzi nie ma wystarczająco jedzenia. Oni po prostu są permanentnie głodni. Przez to ich ciała są słabe i narażone na choroby. 4,5 miliona osób wewnętrznie zostało przesiedlonych. Uciekają przed liniami frontu, przed atakami, przed niebezpieczeństwem i przed głodem i przed biedą. Szukają miast, gdzie można coś tam uzyskać, jakiekolwiek dobro. Bezpieczeństwo lub jedzenie.
1: I też ta wojna domowa, która trwała 12 lat, ona jest tak wyniszczająca, że brakuje właśnie leków, nie ma szpitali, są problemy z prądem? Czy są jeszcze inne jakieś powody tych braków?
2: To znaczy, wszystkiego brakuje w Jemenie. Wszystkiego brakuje. Są przerwy w prądzie dziennie od 8 do 16 godzin, a czasami w sezonie letnim dochodzi do 24 godzin bez prądu. I to jest nie do wyobrażenia dla nas Polaków, bo temperatura w Jemenie, na południu Jemenu dochodzi do 45 stopni. Gorąco jest jak w saunie, można powiedzieć, i dom bez prądu, bez lodówki, bez klimatyzacji, bez nawet wiatraka. To nie jest dom, w którym można normalnie funkcjonować. Niestety też embargo, które zostało narzucone na Jemen, obejmuje prawie 70% leków, które powinny być dostarczone. Leki potrzebne dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, więc trudności na każdym kroku obywatel Jemenu niestety widzi w życiu swoim codziennym.
1: I paradoksem trochę tej sytuacji jest to, że Jemen jest przecież bogaty w ropę.
2: To jest przykra prawda. Jemen jest bardzo bogatym krajem, mogę powiedzieć. Ponad 2000 kilometrów wybrzeża, piękne wybrzeża mają. Bogaty w ropę, bogaty w gaz, ale niestety to wszystko jest jakby zaniedbane. Nie są w stanie nic eksportować, bo embargo ich obejmuje. Nie są w stanie nawet własnej ropy używać, bo nie mają rafinerii. Więc niestety muszą eksportować ropę. Dlatego przez ten konflikt izraelsko-irański, który wybuchł 3 miesiące temu, w Jemenie ceny poszły w górę dramatycznie. A co ciekawe jest, że waluta spadła przez te 12 lat, mogę powiedzieć, 15-krotnie. Człowiek, który zarabiał w rialach jemeńskich jakieś $1200 w tamtych czasach w przeliczeniu, to dzisiaj wartość tych riali jest około $130-140. Więc niestety ludzie klepią biedę.
1: Powiedział pan o tym, że no ta wojna amerykańsko-izraelsko-irańska wpłynęła na sytuację w Jemenie. No my w Europie odczuwamy też skutki tej wojny, będąc tak daleko. Tam, no Jemen jest bliżej niż Europa, to tam też duże skutki tego konfliktu zbrojnego są, rozumiem.
2: Tak, tak, tak, to prawda. Właśnie, że ja się dowiedziałem dopiero po tym konflikcie, że ropa w Jemenie jest importowana przez ciśnienie Hormuz i w większej części to jest od irańskiej strony. Więc niestety, jak ropa idzie w górę, to wszystko idzie w górę. Przede wszystkim leki idą w górę, bo leki są importowane. Tutaj nie ma produkcji żadnych leków, nie ma w ogóle jakiejkolwiek produkcji w Jemenie. Od 12 lat to jest życie z dnia na dzień, po prostu walka o przetrwanie do kolejnego dnia.
1: Właśnie, jak wygląda codzienność życia na ulicach Jemenu?
2: W momencie, kiedy wylądowałem pierwszy raz w Adenie, to byłem w szoku delikatnym, bo wszędzie są checkpointy, wszędzie są wojskowi, wszędzie jest syf, rozwalone mieszkania, rozwalone domy. Ulice przypominają, nie wiem, sceny z amerykańskich filmów wojennych, szczerze mówiąc. Noce są przerażające, bo słychać tylko i wyłącznie generatory, bo każdy potrzebuje jakiegoś prądu, więc nie wiem, tam osiedle całe się składa i kupują jakiś generator i w nocy tylko generatory słychać. Życie Jemeńczyka jest trudne bardzo. Bardzo dużo ludzi nie ma pracy lub straciło pracę przez wojnę i przez to, co się dzieje od 12 lat w kraju. Pracujący ludzie niestety nie zarabiają tyle, żeby móc normalnie i spokojnie wspomóc swoje rodziny. Przeciętny Jemeńczyk zarabia około 35, może $50. To jest 200 zł niecałe na miesiąc. A te pieniądze nie wystarczają nawet na kupowanie wystarczająco jedzenia dla członków rodziny.
1: Czy w Jemenie jest takie pojęcie w ogóle jak dzieciństwo? Bo czytam, że już dzieci w wieku 6 lat wychodzą na ulicę pracować.
2: Dokładnie. Ja powtarzam zawsze to zdanie, jak z kimkolwiek rozmawiam, że w Jemenie nie ma dzieci, bo dziecko, które ma 6 lat, 7 lat, wychodzi na ulicę sprzedawać wodę lub myć auta, cokolwiek robić, żeby wspomóc rodzinę, to już nie jest dzieckiem. Dziecko powinno chodzić do szkoły, wracać ze szkoły, bawić się z kolegami, z koleżankami, mieć plac zabaw i jakieś przyjemności z życia. A dzieci w Jemenie niestety tego nie doznały i chyba większość dzieci teraz to nie znają normalnego życia, bo urodziły się podczas wojny i żyją w tym czasie, gdzie wojna cały czas trwa.
1: Wojna cały czas trwa, to wojnę, nie wiem, można ją zobaczyć na ulicach normalnie, jak ta wojna trwa, ten konflikt wygląda.
2: To znaczy linie frontu są oddalone od Adenu. Najbliższa linia frontu to jest jakieś 3 godziny od siedziby Caritas Polska w Jemenie, ale są starcia militarne. Często też są zmiany z dnia na dzień. Po prostu jednego dnia widzi się, nie wiem, mocno zielone auta wojskowe, na drugi dzień to są jakieś szare, czyli totalnie inna grupa, inna milicja, inna strona zaczyna kontrolować miasto. I te zmiany są nie do zrozumienia, bo to wszystko się zmienia tak szybko, że po prostu ludzie nawet nie wiedzą, z kim mają trzymać i na co dzień martwią się tylko, żeby przeżyć ten dzień. Ale niestety skutki tej wojny, która trwa już 12 lat, a linie frontu są oddalone o 3-4 godziny od Adenu, to są odczuwane na co dzień. Widać bardzo dużo żebrzących ludzi na ulicach, bezdomnych, boso chodzących dzieci. Po prostu to, co ja widzę na co dzień, to nie jest do opisania.
1: A czy Jemen może liczyć na wsparcie, na pomoc podobnych organizacji jak Caritas?
2: Dużo organizacji jest w Jemenie. Też większość organizacji działa tutaj już od 20 lat, bo Jemen zawsze był biednym krajem z konfliktami wewnętrznymi. Ale niestety przez różne cięcia w sektorze humanitarnym bardzo dużo organizacji wychodzi z Jemenu. Już nie mają pieniędzy wspierać, nie mają pieniędzy nawet się utrzymać w Jemenie, więc rezygnują i wracają do siebie. Te cięcia są powyżej 60% potrzeb w Jemenie. Niestety te cięcia też dotknęły Caritas. W tamtym roku mieliśmy 4 placówki medyczne na terenie Adenu, gdzie ponad 70 tysięcy pacjentów przyjęliśmy i wsparliśmy szpital w prowincji Hadramaut, która jest oddalona o jakieś 10 godzin od naszej siedziby i tam naprawdę bardzo dużo pacjentów, prawie 120 tysięcy pacjentów, przepraszam, może korzystać z naszej pomocy medycznej. W tym roku nie wiemy, co będziemy robić do końca. Mamy plan na 4 placówki medyczne, które będą kontynuować wsparcie dla społeczeństwa jemeńskiego, będą wspierać matki i dzieci, bo to jest najsłabsze ogniwo w społeczeństwie jemeńskim. I też są plany na wsparcie 2 szpitali. Jeden szpital to jest właśnie w tej prowincji Awale, gdzie są starcia militarne i to jest generalny i najważniejszy szpital, największy można powiedzieć, z różnymi specjalizacjami, ale nie mają wystarczająco sprzętu medycznego i naszym planem był wsparcie tego szpitala sprzętem medycznym i zapewnienia ciągłości w prądzie, czyli solary zamontować, bo niestety prąd, jak wspomniałem, w Jemenie jest tak krótko dostarczany, że czasami nawet ludzie rezygnują z lodówek w domach, bo nie opłaca się, bo nie ma prądu.
1: To jak my możemy wesprzeć wasze działania tam, tą misję humanitarną w Jemenie?
2: Każde wsparcie finansowe jest niedoceniane nawet. Jest po prostu tak ważne, że nie wiem, każda złotówka może kupić nawet strzykawkę, więc wystarczy wejść na stronę www.caritas.pl/Jemen i tam są różne zakładki i po prostu można zostawić donację.
1: A czy wy jako Caritas, wolontariusze, którzy tam są, czy jesteście bezpieczni?
2: To znaczy ja jestem jedynym ekspatem na misji. Co prawda to jest bardzo smutne, bo po 16 już nie mam do kogo się odezwać. A reszta naszych pracowników to są lokalni i to jest właśnie polityka humanitarnych organizacji, czyli lokalizacja, żeby te wszystkie środki były jak najbardziej pomagające społeczeństwu, czyli ci nasi pracownicy dostają wynagrodzenie, co jest jedyne wynagrodzenie, które mogą dostać i w taki sposób mogą wesprzeć swoje rodziny. Mamy 20 pracowników biurowych i prawie 70 pracowników medycznych pracujących w różnych naszych klinikach. Tam są lekarze, położne i specjaliści laboratoryjni.
1: Czyli bo Jemen też przed 12 laty, kiedy ta wojna domowa się zaczęła, było pięknym, spokojnym miejscem.
2: To znaczy, ja mogę powiedzieć, że był bardzo pięknym miastem w latach 70., 80., jak partia komunistyczna rządziła na południu Jemenu, bo przed 90. rokiem Jemen był podzielony, był Jemen północny, Jemen południowy. Jemen południowy to był Jemenem komunistycznym, gdzie bardzo mało ludzi było przede wszystkim, było niecałe 3 miliony osób. Ten kraj funkcjonował, mogę powiedzieć, jak zegarek szwajcarski. Każdy miał pracę, każdy uczeń chodził do szkoły, po ukończeniu szkoły mógł znaleźć pracę, były zakłady pracy, były produkcje. I to było czyste miasto przede wszystkim, ulice były czyste, bardzo dużo ludzi z wschodniej Europy tutaj byli, mieli nawet produkcję własnego piwa, był browar Adeni, ale niestety po 90, jak zaczęło się, nie wiem jak to nazwać, chcieli się zjednoczyć, zjednoczyli się, ale później się zaczęła wojna domowa między północą a południem i południe chciało znowu się oddzielić, więc wszystko, co było wybudowane na południu Jemenu, zostało zniszczone przez kolejne 4 lata.
1: Więc, drodzy Państwo, tak jak nasz gość powiedział, każda złotówka, każde wsparcie jest nieocenione, więc warto też zerknąć na to, co dzieje się nie tylko u nas, to, co się dzieje obok, ale i to, co się dzieje gdzieś indziej na świecie, bo te potrzeby, jak Państwo słyszeli, są naprawdę duże. Jakub Harapsze, szef misji Caritas Polska w Jemenie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym poranku 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy jak zawsze są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
5: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest czwartek, 21 maja, godzina 9, nawet minuta po 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko także ze mną w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu. Witamy.
1: Piękna pogoda, 23 stopni. Dziś będą w weekend nawet 25, a w przyszłym tygodniu, ojej, 28, więc
2: cudownie,
1: lato.
2: Cudownie, tak. Lato i ten pięknie...
1: Przedwiośnia wchodzimy w okres lata od razu.
2: O właśnie, chciałam powiedzieć i ten pięknie pachnący bez, który nie tylko
1: obrywany u mnie spod klatki.
2: Cieszy oko. Ja też ostatnio chciałam oberwać, ale już po prostu nie sięgnęłam, bo tam, gdzie można było, to już tego bzu.
1: Po opadach deszczu został u mnie pod klatką oberwany, bo się obniżyły kwiaty i...
2: Wtedy no można było.
1: No właśnie, tylko ja mam teraz krzak ogołocony z tych pięknych fioletowych kwiatów, no ale nic. Każdy chce mieć taką pachnącą gałązkę, aby nie niszczyć za bardzo tych krzewów. Dobrze, Kasiu, o 9.30 ty poprowadzisz rozmowę z gościem dnia.
2: Tak, dzisiaj wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski. Sporo tych tematów mamy, drodzy Państwo, bo tak jak mówimy już niejednokrotnie na antenie Radia Nadzieja 14 czerwca, po ponad 30 latach Łomża wraca na kolejową mapę Polski, ale nie tylko Łomża. Bo także Śniadowo. Te nowe pociągi będą kursowały także przez Śniadowo, więc na pewno będę pytać, w jakim stopniu rozwiąże to problem wykluczenia komunikacyjnego. Skoro o komunikacji, to także będziemy mówić o drogach. Niedawno dowiedzieliśmy się, jakie inwestycje będą finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc na pewno zapytam, czy gmina Śniadowo też z pieniędzy właśnie z tego funduszu skorzysta. Będziemy mówić o nowym bloku komunalnym, który został niedawno oddane do użytku, zupełnie nowy, zupełnie świeży. Czy wszystkie mieszkania zostały już rozdysponowane? No i na koniec zostawimy sobie taką wisienkę na torcie. Niedługo, bo 1 czerwca w gminie Śniadowo ważne wydarzenie. Jakie? No to trzeba słuchać Radia Nadzieja.
1: Ten tort 9.30. Tak, będzie zjadany tort informacyjny w naszym radiu, więc zapraszamy Państwa, żeby słuchać, oglądać. W tym tygodniu rozdajemy bilety na koncert Basi Kawy i taki bilet już za 7 minut będzie można wygrać.

0: po reklamie.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Od takich energetycznych, muzycznych numerów rozpoczęliśmy dzisiejsze moje spotkanie z Państwem w Radiu Nadzieja. Energetyczny koncert przed nami, to wiemy. 24 maja, Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych. Koncert wyjątkowy, Basi Kawy, wokalistki i skrzypaczki elektrycznej. Naprawdę wyjątkowe wydarzenie, bo ona łączy w sobie i talent muzyczny, ale także charyzmę sceniczną, co wcale nie jest takie częste. Do tego gra na pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych, skonstruowanych w Stanach Zjednoczonych i jedynych takich w Polsce. A w programie autorskie utwory Basi Kawy, ale także aranżacje hitów polskich i zagranicznych artystów. Wymienię tutaj Eda Sheerana, Adele, Sanach, czy też Mroza. Mieczysław Fok pewnie też nas zaskoczy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wygrać bilet, a raczej dwa bilety, czyli podwójne zaproszenie na ten koncert Basi Kawy do Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży na 24 maja, proszę szybko dzwonić do studia. Taki podwójny bilet czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A do naszego studia Radia Nadzieja jako pierwsza dodzwoniła się pani Wanda. Dzień dobry pani Wando.
1: Dzień dobry.
0: Zrobiła to pani błyskawicznie, czyli jak rozumiem, bardzo chce pani uczestniczyć w tym koncercie.
1: Oczywiście.
0: A co panią skłonił ten może Mieczysław Fok, skrzypce?
1: Fok. W ogóle lubię takie te...
0: Koncerty, muzyka na żywo?
1: Koncerty. Dużo chodzimy na koncerty, także, ale w ogóle kawa, ta Barbara Kawa to jest taka interesująca, fajna dziewczyna.
0: No i super, ja się bardzo cieszę, że te bilety trafiają do osób, które nie dość, że wiedzą, kim jest Basia Kawa, to bardzo też lubią muzykę i instrumenty również, więc pani Wando, życzymy dobrej zabawy.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do widzenia.
1: Miłego dnia życzę.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie i jutro. To jest już ostatnia szansa dla tych, którzy próbują się do nas dodzwonić. Ostatnia szansa na wygranie biletu na koncert Basi Kawy. Jak słyszymy, robi ona wrażenie. Też była rozmowa w tym tygodniu na antenie Radia Nadzieja. Wiem, że państwo słuchaliście i też was to zachęciło. Więc jutro po 9:15, około 9:15, ostatnia szansa na wygranie biletów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

9:19 już minęła, słuchają Państwo Radia Nadzieja. Oczywiście zbliżamy się do 9:30, a wtedy od poniedziałku do piątku na naszej antenie rozmowa z gościem dnia. Zapraszam dziś w imieniu Kasi Polewko.

0: Nasz gość dnia.
1: Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Już za niespełna miesiąc, po ponad 30 latach przerwy, Łomża wraca na kolejową mapę Polski. Pociągi będą kursowały do Białegostoku także przez Śniadowo, przez waszą gminę. Ten dodatkowy transport jest waszym mieszkańcom potrzebny?
2: Tak, myślę, że to duże wydarzenie, jeżeli chodzi o połączenia, nowe połączenia komunikacyjne. My jako miejscowość gminna, jako gmina mieliśmy tę szansę już od 2 lat. Korzystamy z połączeń kolejowych. Otóż po wznowieniu ruchu pasażerskiego mamy możliwość połączenia z Ostrołęką, jak również z Białymstokiem. Od 14 czerwca oczywiście ruszy to nowe połączenie z Łomżą. Dla nas Łomża jest bardzo ważnym ośrodkiem. Otóż nasze życie naszych mieszkańców i zawodowe, uczniów, jak również seniorów korzystających często właśnie z opieki zdrowotnej, to połączenie przyczyni się, że no będzie łatwiej po prostu tutaj dojechać i taniej, bo to połączenie kolejowe jest zdecydowanie tańsze.

0: innych środków transportu. Cieszy mnie to, bo to taki impuls i do rozwoju, jak również daje nowe szanse gminie, nowe szanse mieszkańcom, więc no, po 34 latach, tak, od momentu, kiedy mieliśmy ostatni przejazd pociągu pasażerskiego do Łomży, będziemy po raz kolejny mieli tę możliwość poruszania się, skomunikowania z Łomżą. Bo chciałbym też tutaj przypomnieć, dotychczas mieliśmy wiele, wiele problemów. Otóż po uruchomieniu drogi S61 ten szlak komunikacyjny między Łomżą a Warszawą zmienił przebieg, stąd też wielu przewoźników właśnie omijało Śniadowo. Byliśmy zmuszeni jako samorząd interweniować w tej sprawie i doprowadziliśmy do tego, że przywróciliśmy połączenia komunikacyjne, korzystając z pomocy państwa, z pomocy rządowej, tak aby nasi mieszkańcy mieli to połączenie autobusowe. Niemniej jednak dodatkowo połączenie kolejowe tutaj na trasie Śniadowo-Łomża, Śniadowo-Łomża, Śniadowo-Białystok, czy też Ostrołęka, to nowe możliwości, nowe godziny odjazdów i przyjazdów tych pociągów, więc no, myślę, że to duże wydarzenie, które jest naprawdę przyjmowane z zadowoleniem przez mieszkańców mojej gminy.
1: Bo wielu samorządowców mówi dzisiaj o tym wykluczeniu komunikacyjnym, a mamy przecież XXI wiek, więc wy też musicie podejmować jakieś zadania, bo ten problem, tak jak słyszeliśmy, się pojawia.
0: Tak, my zabiegaliśmy, tak jak wspomniałem, o te połączenia autobusowe, żeby to możliwość dla tych, którzy nie mają własnego pojazdu, nie mają takich możliwości, aby uruchomić to połączenie komunikacyjne, ale połączenie kolejowe to przede wszystkim połączenie tańsze, jak również no, bardziej ekologiczne, bo doskonale wiemy, że tych samochodów po naszych drogach porusza się coraz więcej. A jeżeli będzie to szybkie połączenie, to myślę, że wiele osób będzie z tej możliwości dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, przy załatwieniu różnych swoich spraw korzystać z tego połączenia.
1: Chciałam zapytać, która grupa mieszkańców waszej gminy pana zdaniem będzie korzystała z tych połączeń kolejowych najczęściej?
0: Analizując dotychczasowe rozmowy, jak również przywołując tę sytuację, kiedy zostaliśmy wykluczeni komunikacyjnie, to najwięcej takich głosów docierało do mnie od osób samotnych, od osób starszych, seniorów, jak również od tych najmłodszych, młodzieży naszej, która to uczy się w szkołach średnich właśnie w Łomży. To taka najliczniejsza grupa, która zabiegała o te połączenia. Oczywiście wielu mieszkańców także ze Śniadowa, ale też i mieszkańców Łomży na odwrót porusza się na tej trasie właśnie ze względów związanych z wykonywaną pracą. Więc no, myślę, że to bardzo dobra dla nas sytuacja, bo to położenie nasze sprawia, że będziemy jako gmina takim terenem atrakcyjniejszym do zamieszkania, do tego, aby tutaj rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia. No, mnie osobiście cieszy, a wiem, że i mogę potwierdzić, że to, co wcześniej wiele osób poruszało, mimo wszystko wiele osób przesiada się właśnie na ten transport zbiorowy, czego dowodem jest właśnie uruchomione dwa lata temu połączenie kolejowe pomiędzy Ostrołęką a Białymstokiem.
1: A godzina 26 z Łomży do Białegostoku to jest dobry czas, zdaniem pana wójta? Pytam, bo zdania są bardzo podzielone w tym temacie.
0: No oczywiście, biorąc pod uwagę obecny stan dróg, jesteśmy w stanie ze Śniadowa do Białegostoku dojechać w nieco krótszym czasie, ale podróż dzisiejszymi pociągami jest komfortowa, bezpieczna, więc myślę, że no, ja bym nie narzekał. Myślę, że z czasem może ten czas się skróci, bo te prace ciągle trwają i z zapowiedzi PKP są takie, że ten czas dojazdu docelowo będzie krótszy, więc chciałoby się, żeby było to szybciej. Niemniej jednak myślę, że to jest taki czas zadowalający, który nie będzie argumentem do tego, żeby no nie korzystać z tej kolei, bo tak jak mówiłem, to jest kilkanaście minut różnicy pomiędzy czasem dojazdu samochodem a koleją, więc myślę, że docelowo on się skróci na pewno, więc myślę, że jest zadowalający.
1: Tym bardziej, że żyjemy w dobie starzejącego się społeczeństwa i to tak. Szczególnie osoby starsze korzystają właśnie z tej komunikacji zbiorowej, ale skoro już o komunikacji mówimy, to jakiś czas temu poznaliśmy zadania, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się waszej gminie coś z tego funduszu pozyskać?
0: Tak, z Funduszu Rozwoju Dróg na 2026. Wśród czterech wniosków, czterech zadań, które złożyliśmy w ramach naboru z listopada poprzedniego roku, jedno zadanie.
1: A to i tak jesteście szczęściarzami, bo są tacy, którzy nic nie otrzymali kolejny rok z rzędu.
0: Tak, jedno zadanie otrzymało dofinansowanie. Przypomnę, że w poprzednim roku my także nie otrzymaliśmy. To zadanie, które otrzymało dofinansowanie, to remont drogi we wsi Wierzbowo. Jako ciekawostkę mogę tutaj przekazać mieszkańcom, że prace już dobiegają końca. Bardzo szybko po otrzymaniu informacji od wojewody podlaskiego przystąpiliśmy do postępowania przetargowego. Wyłoniliśmy wykonawcę. Chcieliśmy mieć tutaj, no, chcieliśmy wykonać szybko tę drogę, bo pierwszy jej stan jej był nie zły. Więc prace dobiegają końca. Myślę, że już w czerwcu zostaną przeprowadzone prace odbiorowe. Nie jest to długi odcinek drogi, bo łączny remont dróg gminnych w Wierzbowie to nieco ponad pół kilometra. Zostało to skosztorysowane na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych. Oczywiście dofinansowanie 50%. Jako ciekawostkę także mogę tutaj Państwu przekazać. Postępowanie przetargowe potwierdziło, że w tym roku te ceny robót drogowych są nieco niższe, prawie 30%.
1: To całkiem sporo.
0: To całkiem sporo, więc łączny koszt remontu tej drogi to około 400 tysięcy złotych. Dlatego, że no, nie otrzymaliśmy na pozostałe trzy drogi środków, a mieliśmy zabezpieczony już wkład własny w budżecie. Na ostatniej sesji marcowej radni zdecydowali, że no, nie pozostawimy tej sytuacji w taki oto sposób, że nie będziemy realizować kolejnych dróg. Zdecydowaliśmy się i podjęliśmy decyzję, że ze środków własnych kolejne dwie drogi w tym roku. Nie tak szybko jak Wierzbowo oczywiście, ale doczekają się remontu. Oczywiście ze środków własnych.
1: Czyli jeszcze z tego budżetu wyciśniecie coś na te drogi.
0: Tak, dzisiaj mamy otwarcie już ofert na przetarg związany z remontem drogi relacji Zagroby Stare Konopki. To ta pierwsza droga, którą zdecydowaliśmy się robić ze środków własnych. I został także ogłoszony drugi przetarg na remont drogi gminnej do wsi Koziki. To te dwie inwestycje, które chcemy wykonać ze środków własnych. Jednocześnie prowadzimy rozmowy ze starostwem powiatowym, z panem starostą, na temat możliwości skorzystania i wykonania remontu kolejnych dróg powiatowych. Natomiast decyzja, które to będą drogi, myślę, że zapadnie do końca czerwca tego roku.
1: Panie wójcie, a ile potrzeba jeszcze czasu albo pieniędzy, żeby mógł pan z takim przekonaniem powiedzieć, tak, mamy w naszej gminie drogi na miarę XXI wieku, na miarę współczesności?
0: Trudne pytanie, pani redaktor, bo na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy zaczynałem pracę w samorządzie, to wydawało się, że nie widać końca tych inwestycji. No bo taka była sytuacja.
1: Rzeczywistość.
0: Lata 90. Inne potrzeby, inny stan dróg, inne nawierzchnie były wykonywane. Teraz ten tabor poruszający się po naszych drogach gminnych, powiatowych jest inny. Niemniej jednak ostatnie lata to takie szybkie tempo przebudowy, budowy dróg, między innymi na terenie mojej gminy, więc gdzieś ten koniec realizacji tych inwestycji widzimy. Natomiast no, nie chciałbym tu składać deklaracji, czy to 2, 3, 4, czy 5 lat, bo zdarza się tak, że sytuacja nas zaskakuje i niektóre drogi mocno eksploatowane za kilkanaście lat będą wymagały remontu. Po części to jest taki proces ciągły, jak w naszych domostwach, kiedy wybudujemy dom, za kilkanaście lat okazuje się, że niektóre elementy albo się zużyły, albo też no, chcielibyśmy w jakiś sposób inny, do innych potrzeb przebudować. Więc myślę, że będziemy w tej kadencji dziewiątej samorządu robić wszystko, co w naszych siłach, aby jak najwięcej tych dróg wykonać, bo takie są potrzeby naszych mieszkańców. Niemniej jednak wiem, że nasi następcy na pewno też będą mieli co robić w zakresie infrastruktury drogowej.
1: Drogi to jedno, a mieszkalnictwo to drugie. Niedawno oddaliście do użytku zupełnie nowy blok komunalny, budowany od podstaw. Pierwsze rodziny już tam są. Są jeszcze jakieś mieszkania do rozdysponowania?
0: Tak, pani redaktor, drodzy mieszkańcy. Obecnie podpisaliśmy 14 domów na najem mieszkań spośród 24. 10 mieszkań jeszcze mamy wolnych. Nabór jest ciągły. Wniosków o wynajęcie mieszkań jest więcej niż wolnych, więc myślę, że gdzieś w połowie czerwca odbędzie się kolejne, trzecie już posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i te wolne mieszkania zostaną wynajęte. Nie spieszymy się, bo ktoś mógłby zapytać, że czemu tak długo, bo przypomnę, na początku lutego miało miejsce oficjalne przekazanie kluczy do pierwszych mieszkań. No, szukamy osób, rodzin, które jak najbardziej pasują do tych naszych kryteriów, które...
1: A jakie są te kryteria? Kto jest preferowany w pierwszej kolejności?
0: Drodzy Państwo, przede wszystkim celem realizacji tej inwestycji naszym gminnym było przeciwdziałanie skutkom niekorzystnym demografii, czyli przede wszystkim wynajem mieszkań dla rodzin, młodych rodzin, którzy są czynni, rodziców czynnych zawodowo, posiadających dzieci, tak aby tutaj i korzyści miała nasza szkoła, bo oczywiście tych narodzin w naszej gminie jest roku na rok coraz mniej. Budujemy żłobek, więc też tutaj...
1: Tak, za chwilę do tego przejdziemy.
0: Zakładamy, że tutaj ci nowi lokatorzy, nowi mieszkańcy także zasilą szeregi właśnie tych instytucji. Taki był cel, tego się trzymamy i mam nadzieję, że tak się niedługo stanie, że wszystkie mieszkania będą mieć najemców. Natomiast z obserwacji to widzę, że tętni życiem, bo to nowe mieszkania wymagają jeszcze doposażenia, więc czasami teraz mamy już coraz cieplejsze wieczory, przejeżdżając, to widzę, że ruch jest spory.
1: Ale też sam blok robi wrażenie. No tak, jest to zupełnie nowy budynek, więc nowy, to też jest ważne. A dla tych młodych rodzin to jest ważne zapewnienie stabilności mieszkaniowej.
0: Tak, myślę, że właśnie to powoduje, że cieszy się zainteresowaniem. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, aby wszystkie te mieszkania wynająć. Tak jak wspomniałem, tych wniosków jest więcej, tylko no po prostu nie wszystkie nasze preferowane kryteria spełniają. Stąd też jeszcze czekamy, wpływają nowe wnioski. Tak jak wspomniałem, myślę, że gdzieś tak w połowie czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i kolejni najemcy pojawią się w tym bloku.
1: Tak, mówi pan wójt, że wniosków jest więcej niż mieszkań. Przydałby się jeszcze jeden taki blok?
0: Jak zakończymy wszystkie te prace związane właśnie z innymi inwestycjami, myślę, że warto to będzie rozważenie. Potrzebujemy trochę czasu. bo to, o czym mówiłem Państwu, czyli sprawy związane z budową żłobka. Mamy na ten rok wpisane także do budżetu początek dużej inwestycji związanej z remontem szkoły podstawowej w Śniadowie, Urząd Gminy, nowe instytucje pojawiające się, posterunek policji. Wszystko to robimy z myślą o mieszkańcach. I jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno rozważymy możliwości za jakiś czas podjęcia się kolejnego wyzwania z budową kolejnego bloku komunalnego.
1: Intensywny ten 2026 w waszej gminie, wspominał pan wójt przed momentem o żłobku, no bo skoro młode rodziny, no to także najmłodsi dzieciaki, żłobek jest już na ukończeniu. W czerwcu kończycie pracę, z tego co słyszałam.
0: Tak, w czerwcu dobiegają prace budowlane i obserwując zaangażowanie prac, to myślę, że ten termin zostanie dochowany. Cieszy oko, bo naprawdę piękny budynek, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, został już zamontowany plac zabaw, trwają prace związane z utwardzeniem terenu, budową bezpiecznej nawierzchni wokół przy placu zabaw, jak również wyposażenie żłobka. To, co mnie najbardziej cieszy, to zdecydowaliśmy się ze względu na czas, w którym się znajdujemy, a wszystkie samorządy przeprowadzają rekrutację do przedszkoli, jak również do żłobków. To dzisiaj, wyjeżdżając do Państwa redakcji, sprawdziłem, wszystkie miejsca już są zajęte.
1: A ile tych miejsc jest?
0: 16. 16 maluchów od 1 września będzie uczęszczać do naszego gminnego żłobka, który zyskał nazwę Śniaduś od nazwy miejscowości, a więc mnie jako samorządowca cieszy to, że i potwierdza fakt, że była taka potrzeba.
1: I to też warto wspomnieć o tym, że jest to budynek zupełnie nowy. Nie jest to budynek zaadaptowany właśnie na żłobek, tylko budowany od podstaw. Czyli
0: tak,
1: bezpiecznie, nowocześnie?
0: Komfortowo. Myślę, że to, co najważniejsze dla rodziców, bo rodzice myślę, że patrzą na to, jaki to jest obiekt, jaka będzie opieka, bo to jest ważne. Przypomnę, że mamy do czynienia z najmłodszymi naszymi mieszkańcami. Będą to dzieci roczne, dwuletnie, więc te warunki naprawdę są nowoczesne, komfortowe i myślę, że obiekt będzie służył przez wiele, wiele lat. I jeszcze raz potwierdzę, na pewno był potrzebny, bo czasami zdarzały się takie pytania kierowane do mnie, że właśnie coraz mniej urodzeń w gminie, czy aż istniała taka potrzeba. Myślę, że to potwierdza właśnie ten nabór tegoroczny, że była taka potrzeba, młodzi rodzice chcą wracać po okresie tego urlopu rodzicielskiego do aktywności zawodowej. I no, musi być instytucja w gminie, która zaopiekuje się ich dziećmi w sposób no, bezpieczny i profesjonalny.
1: Skoro o najmłodszych mówimy, to zbliża się pierwszy dzień czerwca właśnie. To jest święto tych najmłodszych. Ten dzień będziecie świętować, ale jest do tego jeszcze jedna okazja. Jaka?
0: Tak, pierwszy czerwca wszystkim nam kojarzy się z Dniem Dziecka. I tak jak co roku, na rynku w Śniadowie Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla wszystkich dzieciaków z gminy, obu szkół naszych, wyjątkowe wydarzenie. Wiele atrakcji czeka dla najmłodszych. Ale 1 czerwca to nie tylko w naszej gminie Dzień Dziecka. Otóż będzie miało dla nas jako samorządu, jako administracji gminnej niezwykłe wydarzenie. Otóż po 3 latach intensywnych prac dobiegła końca inwestycja związana z przebudową i rozbudową budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Duża inwestycja, niezwykle ważna i tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku Urzędu Gminy, jak również jego poświęcenie.
1: Te budynki nie były remontowane od lat 80., więc ta modernizacja już naprawdę była potrzebna.
0: Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy. Ostatni remont naszego urzędu miał miejsce na początku lat 80., więc no 40 kilka lat temu, a sam budynek, ten stary budynek Urzędu Gminy, to budowa z 1935 roku. Pełnił różne funkcje, ale głównie funkcje administracyjne. Część wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu mieściła się w tak zwanych pomieszczeniach gospodarczych, więc no, to wszystko uporządkowaliśmy. Trwało to długo i wymagało też i od mieszkańców, i od urzędników cierpliwości i trudu. Niemniej jednak myślę, że ten efekt finalny w postaci nowego urzędu no, wszystkich nas raduje. Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę Ośrodka Pomocy Społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. No, warunki są, myślę, że na miarę obecnych czasów, czyli XXI wieku. Wymagało to wiele zabiegów, bo projekt urzędu powstał jeszcze w 2019 roku, więc no już minęło prawie 7 lat. Prace budowlane rozpoczęliśmy w 2023. Obaw było wiele, bo to duża inwestycja, łącznie zamknęła się kwotą 9,5 miliona złotych, więc no, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, było to duże wyzwanie. Niemniej jednak no, na przestrzeni tych lat to wsparcie zewnętrzne, rządowe było znaczne. Także zaangażowanie środków własnych nie było aż tak duże. Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem i myślę, że będzie służył następnym pokoleniom naszych mieszkańców, więc to, to cieszy, że jest to przede wszystkim wizytówka gminy. Drodzy Państwo, korzystają na co dzień z urzędu i tych spraw publicznych nasi mieszkańcy, więc to, myślę, że to wszystkich cieszy. Mnie osobiście także, więc no, czas podzielić się tą radością także z wszystkimi ludźmi, którzy nam dopingowali, pomagali i współpracowali.
1: Więc ja myślę, że teraz w takim budynku to sprawy, drodzy mieszkańcy gminy Śniadowo, będą załatwiały się już same i w ekspresowym tempie.
0: Na pewno, jeżeli chodzi o obsługę, one będą o wiele, wiele bardziej komfortowe, a to tak jak pani redaktor przyczyni się także, że to czas załatwiania tych spraw będzie krótszy.
1: Bardzo dziękuję. To wszystko 1 czerwca właśnie w Śniadowie. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
4: Zapraszam, Basia Kawa.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: Prezydent łamże z wotum zaufania i absolutorium mniej środków na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie kolneńskim. Nie będzie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Senat odrzucił pomysł prezydenta. Na wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Łomży otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Łomżyńscy radni najpierw po debacie nad raportem o stanie miasta zagłosowali za wotum zaufania. W głosowaniu nad nim za opowiedziało się 15 radnych, natomiast 7 było przeciw. Później radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania budżetu.
2: Za 15, przeciw 5, wstrzymało się 1, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła, udzielając prezydentowi miasta Łomży absolutorium za budżet, za wykonanie budżetu za 2005 rok. W imieniu Rady Miejskiej dziękuję panu prezydentowi.
1: Mówił przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała. W swoim wystąpieniu prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał, że rok 2025 był dla Łomży czasem stabilnego rozwoju i odpowiedzialnej polityki finansowej, a budżet zakończył się wynikiem lepszym od planowanego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie dostał w bieżącym roku o połowę mniej środków na aktywizację zawodową. Rząd obciął środki z Funduszu Pracy na programy aktywizacyjne nawet o około 40% w całym kraju. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka informowała na naszej antenie, że w poprzednim roku na terenie powiatu z takich programów mogło skorzystać około 600 osób, a w tym roku zaledwie 200. To bardzo duża różnica, biorąc pod uwagę bezrobocie na naszym terenie, które wynosi ponad 13%. Mówi dyrektor Konopka.
4: Zmieniły się przepisy, zmieniła się ustawa od 1 czerwca 2025 roku. Jest to ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ona wprowadziła wiele zachęt, wiele możliwości zarówno dla osób bezrobotnych i dla pracodawców, aczkolwiek nasze możliwości są ograniczone. Realizujemy staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, ale to są naprawdę w ograniczonej liczbie.
1: Dyrektor Konopka dodaje, że ustawa wprowadziła również wyższe stawki dla stażystów, których urząd nie jest w stanie płacić.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Senat odrzucił prezydencki pomysł referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety, tak się nie stało. I to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
1: Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej, ponieważ uznał, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było tendencyjne, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
6: Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii.
1: Pytanie w referendum miało brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Coraz więcej osób starszych odbiera telefony od nieznajomych, którzy pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić od nich pieniądze lub poufne dawne. Rozmówcy mogą podawać się za urzędników, pracowników banków, przedstawicieli instytucji publicznych albo bliskich w potrzebie. Policyjna akcja Seniorzy Nie Daj Się Oszukać ma uchronić potencjalne ofiary przed wpadnięciem w sidła przestępców. O mechanizmach działania oszustów mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
7: Oszuści opowiadają o problemach finansowych, mówią o zagrożeniu twoich oszczędności. Proszą o pomoc w nagłej sytuacji, na przykład w wypadku drogowym. Sugerują udział w jakiejś ważnej sprawie, na przykład w akcji policyjnej. Choć scenariusze się różnią, cel zawsze jest jeden. Jest to skłonienie rozmówcy do szybkiej decyzji, przekazania pieniędzy lub podania wrażliwych danych. Pamiętaj, że żadna instytucja, policjant lub urzędnik nie ma prawa żądać i nie żąda pieniędzy czy takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.
1: Ważne, aby odpowiednio szybko przerwać rozmowę i nie podawać przez telefon numerów PIN, haseł, kodów, blikań i danych osobowych. Policjanci apelują, rozmawiajmy o tych zagrożeniach w rodzinach, wśród znajomych i sąsiadów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 20 stopni już na termometrach, to jest piękny pogodowo czwartek. Temperatura maksymalna jeszcze wyższa, bo nawet do 23 stopni. Do tego dziś przez cały dzień niemalże bezchmurne niebo i zachmurzenie małe. W nocy 8 stopni, jutro też słonecznie i ciepło do 21 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
9: Ogłoszenie nadawcy.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty oraz artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży. Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar, a finałem wydarzenia będzie potańcowanie z DJ-em. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21. Również 24 maja Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu W Niedzielę po Kościele. Tym razem gośćmi będą Anna Raskolnikow oraz Jędrzej Kucharski. Tematem spotkania będzie dawna muzyka wędrowna i pieśni dziadowskie. Początek spotkania o godzinie 13. Wstęp jest wolny. O Matki Polki to poetycko-muzyczny spektakl o czterech obliczach matki, obecnej w polskiej historii, pamięci i codziennym życiu. Na wydarzenie w najbliższy wtorek, 26 maja, zaprasza Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Na scenie wybrzmią teksty polskiej poezji i literatury powojennej XX wieku. Koncert odbędzie się o godzinie 18, obowiązują bilety. Koncert z okazji Dnia Matki przygotował również Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Na scenie w najbliższą niedzielę wystąpią Studio Piosenki Art oraz Koło Baletowe. Początek o godzinie 16. Na muzyczne i bajkowe świętowanie Dnia Matki zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckim. Wydarzenie Artystyczny Bukiet dla Mamy odbędzie się w najbliższy wtorek, 26 maja o godzinie 17 w sali widowiskowej. W programie między innymi spektakl Kopciuszek, taneczna podróż z grupami baletowymi, pokaz tańca w wykonaniu uczestników Klubu Tańca Towarzyskiego, wstęp jest wolny. W najbliższy piątek, 22 maja, Galeria pod Arkadami w Łomży zaprasza na wernisaż wystawy To na tym podparte tamtym, Jana Mioduszewskiego. Początek wydarzenia o godzinie 18, wstęp jest wolny. Rusza kolejna edycja międzypokoleniowych dyskotek w Łomży. W każdy czwartek bulwary przy porcie rzecznym Mosir zamienią się w otwartą przestrzeń taneczną nad rzeką Narew. Wstęp jest wolny. Początek tanecznych wieczorów o godzinie 17. 31 maja już po raz 37 odbędzie się Jarmark Kurpiowski imienia Stanisława Sieruty w Mszyńcu. W programie między innymi przegląd grup śpiewaczych, tanecznych, kapel kurpiowskich, gawędziarzy z Puszczy Zielonej i Białej. Zainteresowani wciąż mogą się zgłaszać. Czas upływa 25 maja. Więcej informacji jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Mszyńcu. A kolejnym gościem w audycji z kulturą na ty jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, pani Katarzyna Kostro. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Zbliżamy się do sezonu letniego. W Czyżewie rozpoczynacie ten sezon intensywnie i już wkrótce, w pierwszy weekend czerwca, odbędą się Dni Rodziny. Co przygotowaliście na tegoroczne świętowanie?
3: Tak, w tym roku Dzień Rodziny obchodzimy jako dwudniowy dzień. Wspólnie świętujemy właśnie w Czyżewie na Stadionie Miejskim. Pierwszego dnia, 5 czerwca, rozpoczynamy rano. Rozpoczynamy rodzinne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza, które już co roku się odbywają. Dzięki współpracy Koła Wędkarskiego w Czyżewie, numer 42. Następnie o godzinie 15 właśnie na Stadionie w Czyżewie wystąpią zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Są to zespoły taneczne, wokalne, Teatr Marzeń, będzie to Nowa Nuta, będzie bemol, będzie zespół pieśni i tańca. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe rozpoczęcie właśnie pierwszego dnia Święta Rodziny. Następnie rozstrzygniemy konkurs plastyczny Moja Rodzina i Laurka dla Mamy. Od godziny 17 zaczynamy już działania na scenie zaczniemy koncert Tulinki Show. Jest to typowy program dla najmłodszych naszych odbiorców. Później wystąpi zespół Szeptucha, następnie zespół Morales. Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk, akcent z zespołem. Dodatkowo w tym dniu mamy różne atrakcje dla dzieci. Będą to animacje, urządzenia rekreacyjne, będzie także fotobudka, będą rowery wodne i kajaki, przejażdżki bryczką czy przejażdżki kucami. To właśnie jest pierwszy dzień, natomiast drugiego dnia zaczynamy od godziny 15. Będą to urządzenia właśnie takie, plac zabaw, dmuchańce. I będzie też, myślę, że taką atrakcją, bo po raz pierwszy w Czerzewie będziemy mieli festiwal kolorów. Jest to właśnie takie wydarzenie, w którym mogą brać praktycznie i dzieci, młodzież i dorośli, także takie rodzinna wspólna zabawa. Będzie także turniej rodzin przygotowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dobrowie Wielkiej. I będą także gry i zabawy na tafli stadionu przygotowane przez Klub Sportowy Orlęta w Czerzewie. Tutaj chciałabym podkreślić znaczące dla mnie jako organizatora wydarzeń współpraca z różnymi instytucjami, przede wszystkim ze szkołami, bo one bardzo dużo wspierają mnie właśnie w takich działaniach jak Dzień Rodziny czy inne wydarzenia czy uroczystości państwowe. I tutaj chciałabym wymienić właśnie te instytucje. Między innymi jest to właśnie Urząd Miejski w Czerzewie, Biblioteka w Czerzewie, Szkoła Podstawowa w Czerzewie, w Rosochatym Kościelnym, w Dąbrowie Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych także w Czerzewie. Również wspiera mnie w tych działaniach Ochotnicza Straż Pożarna Czerzew, właśnie Koło Wędkarskie w Czerzewie, Klub Sportowy Orlęta i tutaj po raz pierwszy też nawiązuję współpracę z Młodzieżową Radą Gminy w Czerzewie. Myślę, że ta oferta zadowoli mieszkańców. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i wspólnie przez te dwa dni będziemy się dobrze bawić, dobrze odpoczywać.
2: Jak słyszymy, tegoroczne Dni Rodziny w Czerzewie zapowiadają się, można powiedzieć, muzycznie, sportowo, ale przede wszystkim będzie chyba rodzinnie.
3: Bardzo. Myślę, że będzie rodzinnie, bo mówię, to już jest któraś z kolei edycja właśnie tego Dnia Rodziny, także bardzo chętnie mieszkańcy korzystają, przychodzą właśnie z rodzinami i spędzają ten wolny czas wspólnie.
2: Tak, bo chciałam zapytać, czy takie wydarzenia jak chociażby Dzień Rodziny cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców? Mieszkańcy potrzebują takich spotkań?
3: Myślę, że tak, bo też to jest okazja do, tak jak już wcześniej wspomniałam, do prezentacji naszych zespołów, naszych, które działają przy Ośrodku Kultury. I uczestnikami tych zespołów są właśnie dzieci, młodzież i rodzice bardzo chętnie przychodzą na takie prezentacje tych swoich dzieci i też chętnie właśnie korzystają z tych różnych atrakcji, które proponujemy co roku.
2: A czy dziś trudniej jest zachęcić mieszkańców do udziału w kulturze niż kiedyś? A może jest właśnie na odwrót?
3: Myślę, że nie. To zależy właśnie od oferty, z jaką wychodzimy do mieszkańców. Poszerzamy tę ofertę. Zwracamy też uwagę na potrzeby mieszkańców, na potrzeby naszych dzieci. No, organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty, spotkania czy wydarzenia plenerowe, czy przeglądy, czy ewentualnie jakieś kursy. Właśnie dzieci, młodzież, tak samo i dorośli chętnie biorą udział w naszych zajęciach, które proponujemy. To są zajęcia pozalekcyjne. Czasami też proponujemy warsztaty tematyczne, bo praktycznie co miesiąc wychodzimy z jakąś propozycją warsztatów tematycznych, w których nawet mogą brać udział dzieci z rodzicami, bo też takie warsztaty mamy. Także no jest zainteresowanie. Są też zajęcia dla dorosłych, jak pilates. Są też, tak jak mówię, zespoły. Mamy zespół Eufonia. Są to osoby dorosłe, które chętnie uczestniczą na te zajęcia, chętnie występują. Działa ten zespół od 3 lat, a już jest bardzo znany. Nie tylko w naszej lokalnej społeczności, ale także i w odrębie tutaj naszego województwa. Występuje gościnnie bardzo często. Także no, wydaje mi się, że nasze społeczeństwo jest aktywne. Mi się na przykład bardzo dobrze współpracuje ze szkołami, z mieszkańcami.
2: A to jest chyba połowa sukcesu, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń chociażby.
3: Tak mi się wydaje. Tak jak już wcześniej wymieniłam te instytucje, które mnie wspierają. Tutaj większość tych wydarzeń organizuje wspólnie, czy ze szkołami, czy właśnie ze stowarzyszeniami, czy z kołami gospodyń. Bardzo chętnie właśnie współpracują ze mną i ja też, jeżeli jest taka potrzeba ze strony szkół, też wspieram ich swoimi doświadczeniami, swoim sprzętem ewentualnie. Także nie narzekam na współpracę właśnie tutaj z mieszkańcami, wręcz jestem bardzo zadowolona z tej współpracy.
2: A jak zmieniła się według pani dyrektor rola Domu Kultury w Małym Mieście?
3: Zmieniła się rola. No właśnie wydaje mi się, że teraz te działania, które proponujemy, są bardziej, że tak powiem, skierowane do mieszkańców, no jakby spełniają ich potrzeby, realizują ich potrzeby. No jesteśmy tak jakby takim centrum jakby integracji, edukacji. Taka jest chyba rola ośrodków kultury w Małym Mieście. No i czekamy na wspólne działania, czekamy na reakcję mieszkańców.
2: A jakie wyzwania stoją dziś przed instytucjami kultury?
3: Jakie wyzwania?

0: Matki. Będzie to 26 maja. Tutaj w Ośrodku Kultury będzie koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy. Anna już nie mieszka tu. I właśnie wystąpią nasze zespoły. Zespół Eufonia Szczerzewa wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca. I właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki. Także myślę, że będzie to takie wspaniałe wydarzenie dla mam z okazji ich święta i dla mieszkańców naszej miejscowości.
1: Także jeszcze przed dniami rodziny zapraszacie na koncert z okazji Dnia Matki, ale to pewnie będzie również takie rodzinne świętowanie.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście
0: dziękuję.
1: O nadchodzących kolejnych wydarzeniach w Czyżewie będziemy Państwa na bieżąco informować.
0: Oczywiście,
1: dziękuję bardzo.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: Ministerstwo Zdrowia chce rewolucji, a środowisko pielęgniarek i położnych mówi o marnowaniu potencjału. Resort Zdrowia proponuje, drodzy Państwo, aby położne, które przez niż demograficzny tracą pracę na zamykanych porodówkach, mogły w ramach skróconego 18-miesięcznego kursu przekwalifikować się na pielęgniarki. Jak tłumaczy wiceminister Katarzyna Kęcka, to odpowiedź na prośbę samych zainteresowanych.
1: Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek w tym zakresie. Ja wiem, że to wzbudza bardzo dużo emocji, ale powtarzam raz jeszcze, nikt nie ma zamiaru zamykać czy wygaszać zawodu położnej, bo nie o to chodzi. My chcemy jedynie wzmocnić panie położne.
0: Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem organizacji położne w Polsce są zbyt dobrze wykształcone, aby sprowadzać ich kompetencje tylko do opieki na porodówkach, a na braki na rynku pracy są inne sposoby, mówi prezes Izby Mariola Łodzińska.
2: Zabiegamy o to, żeby było świadczenie dla naszych koleżanek położnych i panów położnych, chociażby w zakresie uruchomienia porady okołomenopauzalnej. Jest wiele takich momentów, w których można by było wykorzystać te kompetencje, tylko potrzeba po prostu otwartości.
0: Środowisko medyczne apeluje do rządu, aby zamiast masowego przekwalifikowania kadry uruchomić m.in. edukację zdrowotną w szkołach na ten temat, czy pozwolić położnym na szerszą pracę w opiece długoterminowej.

0: Już 14 czerwca o 5:39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Łomża wróci na kolejową mapę Polski po 33 latach nieobecności. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych. Organizatorem ich jest marszałek województwa podlaskiego. Początkowo pociągi do Białegostoku będą jeździły w godzinę i 26 minut. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek przypomina, że z czasem zmieni się to na lepsze.
1: Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia, odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn. Kilka miesięcy później to początek 2027 Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
0: Więc jeśli ktoś z Państwa lubi wcześniej wstawać, to może 14 czerwca o 5:39 wsiąść do pociągu i to nie byle jakiego, tylko tego z Łomży do Białegostoku. A na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl mogą Państwo sprawdzić rozkład jazdy pociągów i ceny biletów z Łomży do Białegostoku właśnie.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przygotował je i przedstawi Bartek Święciński.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi o ochronie przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi. Dziś szef MSWiA ma podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 14 hektarów traw i trzciny spłonęło w Narwiańskim Parku Narodowym. Europejskie państwa będą bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Tallinie. Minister obrony pogratulował estońskim władzom skutecznej obrony przed obcymi dronami. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Polska jest gotowa wysłać swoje samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi.
2: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej i jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach. Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli żadne względy techniczne nie przeszkodzą, to Polska wyśle swoich pilotów i swoje samoloty do ochrony nieba.
1: Wczoraj w stolicy Litwy i okolicach ogłoszono alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty rozesłano po wykryciu przez wojskowe radary obiektów w pobliżu wschodniej granicy kraju. Aktywowano misję NATO Air Policing. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Dziś, dzień wcześniej, nad Estonią przy użyciu rumuńskich myśliwców F-16 uczestniczących w misji NATO Baltic Air Policing zestrzelono bezzałogowiec.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ma dziś podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wiceminister Wiesław Szczepański powiedział, że wszyscy obywatele powinni mieć takie same prawa.
4: Pan minister Kierwiński jest słowny, jeżeli coś obiecał, że dzisiaj podpisze, to podpisze. Wiele osób żyje w związkach, powiedzmy, ma inne odmienne poglądy, inne zaopatrywania, również seksualne i uważam, że po prostu powinni wszyscy mieć takie same prawo żyć w Polsce, która jest dla wszystkich Polaków.
1: Transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Wątpliwości dotyczą na przykład możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 14 hektarów traw i trzciny spłonęło w Narwiańskim Parku Narodowym. Wtorkowy pożar objął teren między miejscowością Izbiszcze w gminie Choroszcz a rzeką Narew. To ogromna strata dla przyrody, mówi dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski.
5: Pożar objął 14 hektarów trzcinowisk, czyli bezpowrotnemu zniszczeniu uległo 14 hektarów siedlisk ptaków, które w tym momencie były zasiedlone przez ptaki. Prawdopodobne lęgi ptaków, które były w tym terenie. Pewnie rokietniczka, pewnie jakaś czajka, dziwonia, czy błotniak stawowy, czy krzyżówka. Lęgi straciły, tak? Straciliśmy i te ptaki dorosłe i młode.
1: Sytuacji nie poprawia utrzymująca się susza hydrologiczna. Niski poziom wód i wysuszona roślinność sprawiają, że nawet niewielki ogień może bardzo szybko się rozprzestrzenić, dodaje dyrektor.
5: Patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz, tą suszę hydrologiczną, którą mamy, można się było tego spodziewać. Kilku lat mamy bardzo niski poziom wody w Narwiańskim Parku Narodowym. Mamy suszę hydrologiczną. Cały czas przestrzegamy przed tym zagrożeniem pożarowym, żeby uważać z otwartym ogniem, żeby nie palić ognisk w miejscach do tego niewskazanych, bo teren parku to sucha trzcina i tak naprawdę wystarczy jedna iskra.
1: Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ognia. Ponad 19,5 tysiąca dofinansowania z programu Mazowsze dla Młodzieży otrzymała gmina Zaręby Kościelne na działania związane z powołaną tam Młodzieżową Radą Gminy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wycieczkę młodych radnych do Sejmu. Chcemy zachęcać młodzież do tego, by w przyszłości brała odpowiedzialność za nasz samorząd, podkreśliła wójt Grażyna Wołosiewicz.
6: Założyliśmy Młodzieżową Radę Gminy, bo chcemy kształcić młodzież ku przyszłej demokracji, żeby uczyli się wyborów, uczyli się jak funkcjonują radni, no bo kiedyś będą przecież naszymi następcami. I w związku z tym też jest bardzo bogaty program zaplanowany dla naszej młodzieży. Między innymi wyjazd do Sejmu, do Warszawy i wiele fajnych działań, które dzięki tym pieniążkom możemy zrealizować. I myślę, że zachęcimy młodzież do tego, żeby działać w przyszłym samorządzie, już jak będą dorośli.
1: Łącznie 5 samorządów z powiatu ostrowskiego i wyszkowskiego otrzymały ponad 117 tysięcy złotych na rozwój potencjału swoich rad młodzieżowych. Beneficjentami okazały się także miasto Ostrów Mazowiecki oraz gminy Wyszków, Wrząśnik i Szulborze Wielkie.
3: dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie przepiękna pogoda, 21 stopni, zachmurzenie małe i tak też będzie przez cały dzień, nawet jeszcze trochę cieplej, bo temperatura maksymalna dziś wyniesie 23 stopnie. W nocy spadnie do 8, jutro słonecznie i też ciepło, do 21 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
7: Po reklamie.

Myślę, drodzy Państwo, że możemy oficjalnie zakończyć sezon narzekań na pogodę. No chyba, że zaczniemy od przyszłego tygodnia narzekać, że jest nam za gorąco, bo lato poczujemy w pogodzie. Jeszcze do końca tego tygodnia bardzo przyjemna odsłona wiosny, czyli dużo słońca i ciepło, powyżej 20 stopni. Do końca tego tygodnia, w niedzielę nawet 25 stopni, jak zapowiadają synoptycy. W przyszłym tygodniu mogą nam się zdarzyć temperatury, które już się będą zbliżały nawet do 30 stopni, ale to już też coraz bliżej czerwca, więc we wtorek 28 stopni na termometrach w regionie, w środę 26. W przyszłym tygodniu spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a Państwo spędzają czwartkowe przedpołudnie z Radiem Nadzieja. 12 minut po godzinie 11 śpiewa Shawn Mendes.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A Francuzi, a raczej francuskie władze chcą wprowadzić minimalny wiek przystąpienia do matury. Okazało się, że resort zapowiedział zmianę po tym, gdy kolejny rok z rzędu do egzaminu podchodzą bardzo małe dzieci. Według francuskich władz w tym roku najmłodszy kandydat do matury miał niespełna 10 lat. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiła 8-letnia dziewczynka. Chodzi o wyjątkowo uzdolnionych uczniów, którzy przeskoczyli kilka klas. Francuskie Ministerstwo Edukacji uważa jednak, że takie sytuacje nie sprzyjają dobremu rozwojowi dziecka. Władze wskazują m.in. na zagrożenia dla zdrowia związane z intensywnymi przygotowaniami do państwowego egzaminu i na brak dojrzałości młodych uczniów. Na razie nie podano szczegółów dotyczących wprowadzenia minimalnego wieku przystąpienia do matury, ale nieoficjalnie mówi się, że do egzaminu nie będą mogły podchodzić dzieci poniżej 10 roku życia. Pewne jest natomiast, że zmiany nie wejdą w życie przed tegorocznymi egzaminami. Dla większości francuskich licealistów rozpoczynają się one inaczej niż w Polsce, bo w połowie czerwca.

jak z bajki. Gmina Kolno po raz drugi z rzędu nie otrzymała żadnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale nie zwalnia nas to z obowiązku remontowania zgłoszonych do programu odcinków. Dodatkowo sytuacja na rynku budowlanym nam sprzyja, tak mówił na naszej antenie wójt Józef Wiśniewski. Samorządowiec przypomniał, że pod koniec kwietnia podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Tyszki Wądołowo.

0: To przedsięwzięcie realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o środki własne, ponieważ ta droga, jak również dwie inne, były zgłoszone do naboru ogłoszonego przez wojewodę. Nie uzyskaliśmy dofinansowania i w tej chwili, analizując sytuację na rynku wykonawstwa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia drogowe, jest to dla inwestorów dość dobra sytuacja, ponieważ przetargi rozstrzygamy, oferty są składane w takiej skali jak 50-60% wartości kosztorysowej naszych przedsięwzięć.
1: Tylko także dwa inne odcinki dróg zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą wyremontowane przez gminę.
0: Na ostatniej sesji Rady Gminy również do budżetu wprowadziliśmy środki na dokładnie takie same rozwiązania w przypadku dwóch dróg na terenie gminy Kolno, które też zostały zgłoszone do tego naboru. Droga w Giedkach i droga w Koziki Olszyny. W tej chwili już jesteśmy po otwarciu ofert na drogę w Koziki Olszyny i ta tendencja, gdzie oferenci składają swoje oferty, została utrzymana. Wybudowalibyśmy tą drogę w granicach 60% wartości kosztorysowej.
1: Odcinek o długości 345 metrów w sołectwie Tyszki-Wądołowo ma zostać wyremontowany w ciągu pół roku. Koszt inwestycji to 290 tysięcy złotych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie, teraz z domu własnego, nie ze żadnego studia. Pan Adam pyta, czy na Instagramie można się podzielić zdjęciem. I uzasadnia swoje pytanie tak. Czytam, że pewna gwiazda, celebrytka podzieliła się zdjęciem na Instagramie, czyli co, przedarła je na pół? Przecież tam nie ma zdjęć papierowych. Ta ironia jest po części zrozumiała, ale chyba już niezupełnie potrzebna. Przecież dzielimy się nie tylko tym, co jest fizyczne, czyli na przykład, nie wiem, jabłkami czy pieniędzmi chociażby, ale też tym, co jest w miarę abstrakcyjne. Chyba nawet częściej dzielimy się wspomnieniami, doświadczeniami, przemyśleniami, wrażeniami i wieloma innymi jeszcze rzeczami. To, czego dostępujemy, z czym mamy kontakt i co chcemy, żeby inni też postrzegali, czyli w pewien sposób mieli, no jest do podzielenia się z nimi. I dlatego też mogę się podzielić jakimś obrazem, jeżeli wyślę komuś ten właśnie obrazek. Dzielę się tym wrażeniem, które miałem w postaci na przykład zdjęcia. I to zdjęcie, czy to na Instagramie, przyznam szczerze, że nie bardzo znam tę formę, więc moja wypowiedź może nie jest najbardziej kompetentna. No ale jeżeli umieszczam coś, a chyba się umieszcza coś na Instagramie, tak jak na Facebooku bodajże też, i po to, żeby ktoś inny to zobaczył, no może być nazywane takim dzieleniem się. No dzielimy się w ten sposób czymś, do czego do tej pory myśmy mieli prawo, a tym prawem dzielimy się z innymi. Dzielimy się wrażeniami.
0: Słowo o słowie. Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. Podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności, jeden drugiego brzemiona nosić.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

0: Łomżyński MPEC stawia na sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwo jest już po pierwszych rocznych testach jednego z kotłów. Prezes MPEC-u Radosław Żegalski przyznał na naszej antenie, że AI pomaga optymalizować działania i przyczynia się do wydłużania pracy bezawaryjnej. Podkreśla jednak, że sztuczna inteligencja człowieka nie wygryzie, ma być jedynie pomocnym narzędziem.
1: To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bezawaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy. Grupy remontowe uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
0: Odbyły się już pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji na kotle parowym. Radosław Żegalski przyznaje, że w planach jest też badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy prowadzeniu hydrauliki sieci cieplnej.
1: I wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze, ile by można było straty na przesyle plus straty związane z pompowaniem wody. Nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny, rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 kilometrów. No, w związku z tym te opory i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy.
0: A cała rozmowa z Radosławem Żegalskim, prezesem łomżyńskiego MPEC-u, jest do odsłuchania na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: co powiedzą Państwo na wakacyjne podróże szlakiem kulinarnym, poszukiwanie regionalnych specjałów. Tematem podróży po kraju i promocji regionu w Warszawie odbywa się konferencja na temat turystyki kulinarnej. Eksperci z różnych dziedzin dyskutują o roli i znaczeniu aspektu kulinarnego podróży. Jak mówi dr Piotr Dominik ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula, motyw kulinarny jest coraz bardziej istotny w podróżach po Polsce.
1: Turystyka kulinarna spina nam edukację, kulturę, rolnictwo, dyplomację, a więc tutaj wykraczamy poza zwykłą turystykę, tworzymy przestrzeń dla produktu, dla rolnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukujemy nowe pokolenia, a także wykorzystujemy ten produkt w dyplomacji, czyli w promocji kraju.
0: Degustacje w miejscach powstawania produktów regionalnych są też istotnym elementem rozwoju i promocji regionu. Beata Pasińska ze Stowarzyszenia Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna podkreśla, że w siedzibie stowarzyszenia w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie można poprzez smak poznać kurpie białe.
2: Tam grupy mogą przyjechać, nauczyć się robić fafernuchy, sodziaki czy inne kulinaria, które są znane u nas na kurpiach białych. Można też sobie tam ewentualnie zamówić jakiś drobny poczęstunek i dziewczyny po prostu coś przygotują. Gotują i ugoszczą.
0: Organizatorami konferencji są Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa, a także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. I właśnie w siedzibie Instytutu jutro podczas drugiego dnia wydarzenia będzie można poznać regionalne smaki, oczywiście dzięki kołom gospodyń wiejskich.

A to jest czwartkowe popołudnie w dobrym nastroju oczywiście, bo z Radiem Nadzieja i dlatego też, że pogoda wyjątkowo piękna i tak też będzie do końca dnia. Dziś już żadnych ostrzeżeń meteorologicznych dla Państwa nie mam. Samo dobro w pogodzie, a przed nami Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego. Zapraszam na nią za niecałe 10 minut. Nie

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytawska, zapraszam. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka nowotworowa, wsparcie psychologiczne i działania skierowane do seniorów, dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami to tylko część projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Marszałek Łukasz Prokorym oraz wicemarszałek Wiesława Burnos podpisali umowy z beneficjentami konkursu na ochronę i promocję zdrowia. Marszałek podkreślał, jak ważne jest przekazywanie informacji dotyczących zdrowia w zrozumiały i bliski ludziom sposób.
2: Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie.
1: Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się projekty dotyczące m.in. profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i zakaźnych, promocji badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania chorób, edukacji diabetologicznej, zdrowia psychicznego, rehabilitacji oraz działań międzypokoleniowych.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: To ma być przełomowe porozumienie. Władze województwa podlaskiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podpisały umowę o współpracy, która zakłada m.in. prowadzenie badań jakości, bezpieczeństwa i właściwości prozdrowotnych produktów regionalnych, rozwijanie nowych technologii przetwórstwa oraz opracowywanie innowacyjnych produktów spożywczych. Marszałek Łukasz Prokorym podkreślił, że badania pomogą w promocji regionalnej żywności.
2: Nasze produkty lokalne, czyli to, co jest w naszym województwie najsmaczniejsze, że są one nie tylko zdrowe, ale także mają to wartość funkcjonalną, czyli pomagają w leczeniu, w dojściu do zdrowia. No ja również, korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu właśnie, w auli naszego Uniwersytetu Medycznego, podziękować panu rektorowi oraz całemu uniwersytetowi za to, że współpraca jest na wielu płaszczyznach. Ta umowa jest jakby kolejnym krokiem.
1: Profesor Marcin Moniuszko, rektor białostockiej uczelni, ocenił, że podlaska żywność jest najsmaczniejsza w kraju oraz ma największe walory zdrowotne.
3: Chcielibyśmy jeszcze, by żywność z województwa podlaskiego była też najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm.
1: Obie strony porozumienia zapewniały, że ma ono charakter strategiczny, a nowa współpraca ma stać się impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii gospodarki żywnościowej w regionie. Ponad 1 800 000 złotych dofinansowania otrzymały 4 podlaskie samorządy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poprawę dostępności, dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy montaż wind w przedszkolach. Wicemarszałek Wiesława Burnos zapewniła, że pomoc osobom z niepełnosprawnościami jest dla zarządu województwa bardzo ważnym celem.
4: Bardzo mocno pochylamy się nad wieloma grupami społecznymi, nad grupą autystów. W tym roku być może jeszcze uda nam się przekazać im działkę pod budowę ośrodka skierowanego właśnie dla tej grupy. Wspomagamy też ich w zbiórce pieniędzy na ośrodek, który zamierzają już rozpocząć budowę w innym miejscu. Nasze dzieci w Ignatka z niepełnosprawnością też otrzymają nowy ośrodek. Tu z PFRON-u wspieramy wiele działań.
1: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek wskazywał na ważną rolę organizacji pozarządowych.
5: Duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
1: Wśród beneficjentów środków z PFRON-u znalazły się miasta Białystok i Łomża, powiat zambrowski oraz Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Po ponad 30 latach przerwy od regularnego kursowania pociągów Łomża wraca na kolejową mapę Polski. Już 14 czerwca o 5:39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Mieszkańcy Łomży będą mogli skorzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych, których organizatorem jest marszałek województwa podlaskiego. Z Łomży w kierunku Białegostoku pociągi odjadą o godzinie 5:39, 7:31, 14:00 17.32 i 19.13. Z Białegostoku do Łomży o 5.40, 11.05, 16.05 i 19.50. Składy między Łomżą i Białymstokiem pojadą z maksymalną prędkością od 80 do 120 km na godzinę, a najkrótszy czas przejazdu na tej trasie wyniesie godzinę i 26 minut. Powrót regularnych połączeń do Łomży to wynik projektu realizowanego przez PKP PLK i Województwo Podlaskie w ramach rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2029 roku. Całkowity budżet zadania w zakresie podstawowym wynosi 430 milionów złotych, z czego samorząd województwa podlaskiego pokryje 15% kosztów inwestycji.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
5: Radio Nadzieja,

Wielki Przebój, tu w wersji Josha Groobana. Prezentujemy Państwu już od tygodnia jego najnowszą płytę Cinematic, w której to zmierzył się z największymi przebojami filmowymi. Moim zdaniem z tej bitwy wyszedł bardzo zwycięsko. Już za 4,5 minuty w Radio Nadzieja Wiadomości.

0: 13. Czas na wiadomości przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Ostrołęczcy policjanci poszukują właścicielki psa, który pogryzł 30-letnią kobietę. Amerykanie zapewniają, że nie planują zmniejszenia liczebności swoich wojsk w naszym kraju. Jest komfortowo i nowocześnie. W Śniadowie kończy się remont budynku siedziby gminy. Ostrołęczcy policjanci poszukują właścicielki psa, który ugryzł 30-letnią kobietę. Do sytuacji doszło w rejonie ulicy Przytulnej. Właścicielka dwóch psów, które były bez kagańca i bez smyczy, nie udzieliła pomocy poszkodowanej. O szczegółach sprawy mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Z relacji kobiety wynikało, że kiedy szła w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce, podbiegł do niej pies przypominający labradora maści jasnożółtej, który był bez smyczy oraz kagańca i ugryzł ją w nogę. Kilka metrów dalej znajdowała się właścicielka psa wraz z drugim czworonogiem rasy mieszanej, który także nie był prowadzony zgodnie z przepisami. Po wszystkim kobieta próbowała przywołać psy, jednak zwierzęta nie reagowały na jej polecenia.
1: Kobieta ugryziona przez psa próbowała rozmawiać z właścicielką czworonogów.
2: Między innymi w celu uzyskania informacji dotyczących szczepień psa oraz udzielenia jej pomocy. Niestety właścicielka czworonogów nie chciała z nią rozmawiać i oddaliła się w kierunku ulicy Niemana w Ostrołęce. Wszystkie osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości właścicielki psów proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Sama właścicielka po przeczytaniu komunikatu prasowego może również zgłosić się do ostrołęckiej komendy.
1: Ostrołęczcy policjanci w tym dzielnicowi już zapowiedzieli, że będą zwracać większą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami podczas spacerów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Amerykanie zapewniają, że chcą nadal być nad Wisłą i nie planują redukowania liczebności swoich wojsk w naszym kraju. To główne przesłanie, jakie płynie z wczorajszej rozmowy szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z jednym z najważniejszych amerykańskich generałów.
4: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach z amerykańskim generałem powtórzył to, co już docierało z Pentagonu wcześniej. Oddziały Armii Stanów Zjednoczonych, które były w drodze nad Wisłę, zostały wstrzymane tylko czasowo.
5: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania.
4: Mówił szef MON. Zawieszona rotacja to efekt szerszego planu USA w Europie i realizacja wcześniejszych zapowiedzi o redukcji wojsk. Przypominał o tym premier Donald Tusk, dziękując jednocześnie za amerykańskie deklaracje o niezmniejszaniu liczby wojska w Polsce.
6: Jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają.
4: Polska i Stany Zjednoczone mają rozmawiać na poziomie wojskowym o dalszym zacieśnianiu współpracy. Nie jest wykluczone, że formuła stała rotacja zostanie zamieniona na stałą obecność.
1: O szczegółach mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie śmierci dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformowała, że zatrzymane kobiety to opiekunki, które w chwili śmierci dziecka zajmowały się podopiecznymi.
7: Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka i one nadal są zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
1: Prokurator poinformowała, że sekcja zwłok dwulatka zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie. Według nieoficjalnych informacji dziecko miało utopić się w znajdującym się na terenie żłobka oczku wodnym.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jest komfortowo, nowocześnie, z korzyścią dla urzędników, ale i załatwiających swoje sprawy mieszkańców. W Śniadowie zakończył się remont budynku gminy. Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 czerwca. To dla nas ważny moment, bo ostatni remont pamiętamy lata 80. mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
8: Tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku Urzędu Gminy, jak również jego poświęcenie. Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół. Ostatni remont naszego urzędu miał miejsce na początku lat 80., więc 40 kilka lat temu, a sam budynek, ten stary budynek Urzędu Gminy, to budowa z 1935 roku. To wszystko uporządkowaliśmy.
1: Poprawę warunków odczują urzędnicy i mieszkańcy załatwiający swoje sprawy w urzędzie.
8: Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę Ośrodka Pomocy Społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. To cieszy, że jest to przede wszystkim i wizytówka gminy, drodzy Państwo. Trwało to długo i wymagało też i od mieszkańców, i od urzędników cierpliwości i trudu. Niemniej jednak myślę, że ten efekt finalny w postaci nowego urzędu wszystkich nas raduje.
1: Remont trwał niemal 3 lata. Koszt to 9,5 miliona złotych, z czego większość udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Pogoda w regionie dziś piękna, zachmurzenie małe przez cały dzień, bardzo dużo słońca i teraz już mamy temperaturę maksymalną, czyli 23 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro maksymalnie do 21 i też będzie słonecznie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
9: Po reklamie.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej wspólnie z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dzisiaj moim gościem jest pani Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A temat naszej audycji jest bardzo ważny dla właśnie pamięci narodowej. Dotyczy upamiętniania bohaterów walk o naszą niepodległość. Konkretnie dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak powinniśmy dbać i jak możemy dbać o groby naszych bohaterów, żołnierzy, powstańców. Właśnie na początku chciałem o to zapytać, kim właściwie jest weteran według prawa, bo wiemy, że istnieje ustawa od 2019 roku, weszła w życie, ustawa o grobach weteranów. I jak rozumiem, według tej ustawy IPN musi o te groby dbać.
2: Dokładnie. Misją Instytutu Pamięci Narodowej jest pamięć o historii naszego kraju, o wydarzeniach i o polskich bohaterach i utrwalanie tej pamięci. Dlatego staramy się odnajdywać zapomniane groby, aby przywrócić pamięć tych, którzy oddali wiele, a nieraz i wszystko za niepodległość naszego kraju. Dlatego w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rząd polski przyjął ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, a ewidencję grobów powierzono Instytutowi Pamięci Narodowej.
1: Kto to jest weteran według tej ustawy?
2: Akt prawny dokładnie precyzuje, czyj grób może zostać uznany za grób weterana. Czyli weteran to osoba, która przeżyła wojnę, brała w niej aktywny udział, ale nie zginęła. I właśnie tym te groby różnią się od grobów wojennych.
1: Mamy już definicję weterana, a właściwie o czym konkretnie jest ta ustawa? Do czego ona zobowiązuje IPN? Jak wygląda cała ta procedura, gdybyśmy mieli taki grób wpisać do tej ewidencji grobów weteranów?
2: Żeby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, potrzebujemy dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową naszego bohatera. Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990 oraz groby członków cywilnych organizacji podziemnych o charakterze niepodległościowym w latach 1945-1956.
1: Czyli bardzo szeroki zakres czasu, bo to właściwie od czasów Konfederacji Barskiej, czyli tak. 1768, aż do śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, czyli Józefa Franczaka, więc bardzo szeroki, szeroki zakres. I co konkretnie ta ustawa potem mówi w sprawie sprawowania tej opieki nad grobami? Jak to wygląda? Rodziny się same muszą zgłosić do instytutu, rodziny takiego powstańca? Jak to właściwie wygląda?
2: Zazwyczaj rodziny, znając historię swoich przodków, same zgłaszają się do instytutu, ale również uruchamiamy sprawy z urzędu, znając historię niektórych ludzi, albo kontaktują się z nami różni ludzie, tak zwani społecznicy, tak? Którzy nam pomagają, wiedzą, że dany grób gdzieś się znajduje. Jak to trzeba zrobić? Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się wniosek. We wniosku należy podać podstawowe dane weterana, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, stopień wojskowy, posiadane odznaczenia. Można opisać zasługi w walce o niepodległą Polskę. Należy też dołączyć fotografię całego pomnika nagrobnego oraz drugą fotografię, która będzie pokaże nam całą dokładną inskrypcję grobu, oczywiście niczym nie zasłoniętą. Dobrze by było również zaznaczyć na planie cmentarza, bo nie każdy cmentarz ma grobonet, który nam ułatwia dojście do tego pomnika. Potrzebujemy po prostu taką lokalizację grobu, tak, aby pracownik instytutu mógł dotrzeć na ten grób i przeprowadzić wizję lokalną. Taki wypełniony wniosek należy przesłać bądź złożyć osobiście do właściwego terytorialnie oddziału lub delegatury instytutu. W przypadku trudności zawsze można zadzwonić i pomożemy. Wniosek jest rejestrowany, zostaje przydzielony referent sprawy i wszczyna się całą procedurę potwierdzającą losy weterana.
1: A to długa procedura?
2: To zależy, ile mamy źródeł potwierdzających niepodległość.
1: A właśnie co może być takim dokumentem, takim źródłem, które potwierdza działalność niepodległościową tego weterana?
2: Może to być książeczka wojskowa, może być dobrej jakości zdjęcie w mundurze, może być legitymacja odznaczeniowa albo zaświadczenie na przykład z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dlatego zawsze podkreślamy, aby składając wniosek załączyć jak najwięcej takich dokumentów. My to po prostu potem weryfikujemy i sprawdzamy. Na szczeblu oddziału kompletujemy całą dokumentację i przesyłamy ją do centrali, do Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Tam dokumentacja podlega weryfikacji i zapada decyzja o wpisaniu grobu weterana do ewidencji. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków, czas oczekiwania to kilka miesięcy, myślę, że około 3 do 6 miesięcy. Mówię, w zależności ile nam się uda potwierdzić dokumentów. Tak, dokumentów.
1: Czyli to jest taki czas średni, jak rozumiem to, co pani mówi. Może być też dłuższy czas.
2: Może być dłuższy, tak.
1: A właśnie chciałem też dowiedzieć się, te groby, które już trafiły pod opiekę IPN-u, w jakim one są stanie?
2: To zależy od grobu. Są groby opuszczone, o których nikt nie dba, które widać, że dysponent grobu się nie interesuje, bądź po prostu zmarł, bądź wyjechał. I wtedy staramy się je odbudować, odremontować, ale są też groby rodzinne. 2-, 3-, 4-osobowe, gdzie rodziny bardzo dbają, tak, o te groby i widać, że jakby pielęgnują pamięć.
1: Pielęgnują pamięć, czyli no nie zapominają o tych bohaterach.
2: Są zadbane, jest odpowiednia inskrypcja, zawsze jest zapalony zniczy.
1: A ile IPN wydaje środków na to, żeby właśnie te groby wyremontować?
2: W 2025 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał blisko 3 miliony złotych na remonty grobów weteranów. Świadomość społeczna rośnie, co nas bardzo cieszy. Mamy coraz więcej wniosków, ale także chciałabym tutaj wspomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej dostaje budżet na ten cel decyzją rządu. Ustawa budżetowa gwarantuje nam te środki, ale ich wysokość nie jest stała i co roku zależy od decyzji rządu.
1: A jak wygląda oznaczanie takich grobów weterana? Idąc na cmentarzu, jak mogę zobaczyć z daleka, że tak powiem, że to jest grób weterana, który jest pod opieką IPN-u?
2: Jeżeli zapadnie decyzja, że grób spełnia warunki z ustawy, czyli możemy wpisać grób do ewidencji grobów weteranów, rodzina dostaje takie zaświadczenie z numerem identyfikacyjnym grobu i taką tabliczkę z godłem Polski oraz z nazwą grób weterana. I taką tabliczkę rodzina sama decyduje, w którym miejscu grobu umieszcza. Czy przy inskrypcji, czy z boku, ale to wtedy świadczy, taki w ogóle wpis świadczy oficjalnie, że tu jest pochowana osoba, która walczyła o wolność i niepodległość naszego kraju.
1: A dlaczego warto zgłosić taki grób do ewidencji?
2: Po pierwsze, groby weteranów mają zapewnioną opiekę państwa polskiego. Chronione są przed likwidacją, a ich lokalizacja jest utrwalona w centralnej bazie Instytutu Pamięci Narodowej. Po drugie, godna pamięć. Instytut dokonuje weryfikacji historycznej i pomaga w sporządzeniu biogramu weterana, a naklejona na grobie tabliczka jest symbolem takiego męstwa i poświęcenia. Jeszcze raz podkreślam, wpis grobu do ewidencji to oficjalne uznanie, że osoba pochowana walczyła o wolność i niepodległość Polski. A po trzecie, wsparcie w utrzymaniu. Są zwiększone szanse na zachowanie tych grobów w należytym stanie. Instytut Pamięci Narodowej umożliwia staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie, renowacje bieżące, konserwacje, a nawet na uprzątnięcie mogiły.
1: Czy ludzie się do was chętnie w ogóle zgłaszają? Bo szczerze powiedziawszy, myślę, że wielu naszych słuchaczy pierwszy raz słyszy o takiej inicjatywie.
2: Osoby, które wśród swoich przodków miały osoby, które walczyły o niepodległość, które opiekują się czasem grobami weteranów, one same do nas przychodzą. Są wolontariusze, którzy na przykład mieliśmy taki przypadek, że wolontariusz idąc na grób swojego dziadka zobaczył, że w pobliżu znajduje się zaniedbany grób. Zainteresował się inskrypcją i zaczął szukać po swojemu dokumentacji, zgłosił się do nas i wsparliśmy i oczywiście okazało się, że to był grób majora Komara, który w Białymstoku spoczywa na cmentarzu farnym.
1: Gdybyśmy mogli podać jakieś liczby, ile tych grobów w tej chwili jest?
2: Z tego, co sprawdziłam aktualnie, zostało wpisanych 13,5 tysiąca grobów weteranów, z czego ponad 1300 jest na obszarze właściwości terytorialnej oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Przechodzę do kolejnego pytania, które myślę, że bardzo interesuje słuchaczy naszego radia, a więc jak wygląda ta ewidencja grobów na terenie Łomży?
2: Spośród tych 1300 grobów znajdujących się we właściwości terytorialnej oddziału, na chwilę obecną 47 zlokalizowanych jest w Łomży. A są to na przykład, tak dla ciekawości powiem, 3 powstańców styczniowych, 6 członków Polskiej Organizacji Wojskowej, 8 uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Najliczniejszą grupę stanowią groby uczestników II wojny światowej, bo na przykład mamy 10 bohaterów, którzy bronili ojczyzny we wrześniu 1939 roku. 15 z nich służyło w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, 11 należało do podziemia niepodległościowego, a 5 z nich kontynuowało walkę w podziemiu antykomunistycznym.
1: Jeszcze dopytam też właśnie o jedną rzecz, która mnie interesuje, czy wśród tych bohaterów, weteranów, których grobami się opiekujecie, jest duża ilość kobiet?
2: Tak, chciałam właśnie podkreślić i z dumą i podziwem tu powiem, że wśród tych 47 grobów 7 należy do kobiet.
1: To całkiem spory procent, patrząc na to, że kiedyś oczywiście kobiet w siłach zbrojnych było znacznie mniej. Przechodząc do końca naszej rozmowy, naszej bardzo ciekawej moim zdaniem rozmowy, chciałbym, żeby pani może jakieś przesłanie do naszych słuchaczy, którzy nas słuchają, skierowała, jakiś apel, bo może słucha nas ktoś, kogo przodek właśnie walczył w podziemiu niepodległościowym albo podczas II wojny światowej, a wcale jeszcze tą ustawą objęty jego grób nie jest.
2: Szanowni Państwo, powiem tak, sztafeta pokoleń trwa, po nas przyjdą inni. A groby weteranów pozostaną i będą dowodem, że nasz kraj rozumie, jak ważna jest pamięć o historii. Patrząc w przyszłość, pomyślmy o naszej wspólnej przeszłości. Zachęcam wszystkich zainteresowanych losami swoich przodków, krewnych, znajomych do kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej. Proszę przyjść, a my pomożemy i razem zaopiekujemy się grobami polskich bohaterów, którzy walczyli o prawdę, honor i ojczyznę.
1: No i my oczywiście jako Radio Nadzieja do tego apelu się dołączamy, a właśnie o grobach weteranów i o tym, jak należy o nie dbać i jak dba o nie IPN, rozmawiałem z moim dzisiejszym gościem. Była z nami pani Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: Aktorka, wokalistka i autorka tekstów Stanisława Celińska spoczęła na wojskowych powązkach w Warszawie. Zmarła 12 maja w wieku 79 lat. W trakcie mszy żałobnej artystkę żegnała rodzina, przyjaciele i fani jej talentu. Aktorka Ewa Ziętek wspominała zmarłą jako wyjątkową osobę.
1: Zachwycająca osoba z każdej miary. Aktorka do bólu, do każdego bólu. Tam pół atomu nie było nieaktorskie. Prawda jakaś niesłychana. Ogromny talent. Coś minęło bezpowrotnie, bo nie widzę już teraz takich aktorów.
0: W trakcie mszy głos zabrała też aktorka Lucyna Malec, która nie kryła wzruszenia.
2: Przyszliśmy tu dzisiaj, żeby ci powiedzieć, że cię kochamy i będziemy kochali cię zawsze. Pamięć o tobie zostanie w naszych sercach nie tylko dzięki twojej wspaniałej twórczości, ale przede wszystkim dzięki temu, jakim byłaś człowiekiem.
0: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej.

0: 14 czas na wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Na dniach myśliwce F-35 powinny trafić do Polski. Jacek Kurski zaprzecza, jakoby Zbigniew Ziobro zatrzymał się w jego domu w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę w Łomży pielgrzymka motocyklistów i o tym na koniec wiadomości. Lada dzień myśliwce piątej generacji F-35 przylecą do Polski, deklaruje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny przechodzą ostatnie przeglądy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w tym tygodniu powinny pojawić się w macierzystej bazie w Ławsku.
2: Kilkadziesiąt godzin, tyle prawdopodobnie dzieli nas od historycznego momentu, czyli pojawienia się nad Wisłą jednych z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie, myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz już odlicza godziny.
3: Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. To są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35.
2: Przyjmowanie maszyn do dyżuru w siłach powietrznych potrwa jeszcze kilkanaście dni, ale sam przylot jest już dograny w najdrobniejszych szczegółach. Myśliwce najpierw pojawią się w bazie w Łasku, a w pierwszej połowie czerwca odbędzie się duża uroczystość i oficjalne nadanie imienia samolotom Husarz.
1: Informacje zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski zaprzecza, jakoby Zbigniew Ziobro zatrzymał się w jego domu w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie mówił, że jeśli Koalicja Obywatelska tak uwielbia międzynarodowe sądy i europejskie trybunały, to Zbigniew Ziobro może stanąć przed sądem w Stanach Zjednoczonych.
5: Wystarczy prosty wniosek ekstradycyjny. Proszę bardzo, panie Tusk, panie Żurek, ani chwili zastanowienia. Wniosek ekstradycyjny do Stanów Zjednoczonych, a tam niezależny sędzia amerykański. Zobaczy, jakim stekiem niechlujnych bredni jest cała ta konstrukcja o rzekomej grupie przestępczej.
1: Według prokuratury krajowej Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych na wizę dziennikarską. Były minister ma w USA pełnić funkcję komentatora telewizji Republika. Śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku z niewłaściwym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami miasta. Zaprasza do udziału ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Łomży.
6: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: Z kolei o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
6: Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie, ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
1: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów. Cały program wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie 23 stopnie w drugiej części dnia, zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro kontynuacja pięknej wiosennej pogody, 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Do tego niemalże bezchmurne niebo.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8: Ogłoszenie nadawcy.
0: To już 7 minut po godzinie 14. Czwartkowe popołudnie w dobrym nastroju z Radiem Nadzieja. Audycja w pułapce nałogów przed nami. Zapraszam na najnowszy odcinek, najnowsze wydanie audycji już o godzinie 14.15.

0: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza to temat kolejnej audycji w pułapce nałogów, a moim i Państwa gościem jest pani Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jaką rolę w sporcie szkolnym odgrywają relacje między rówieśnikami?
2: Te relacje mają bardzo duże znaczenie, ponieważ wpływają na motywację, pewność siebie, chęć uczestnictwa w zajęciach. No na pewno dobra atmosfera, wsparcie tych kolegów pomaga uczniom, rozwija umiejętności i w ogóle czerpie radość właśnie z tej aktywności fizycznej. My w Wsiści tak powtarzamy, że dobra drużyna potrafi dodać skrzydeł, no a zła odbiera chęć do gry. I wiemy też, że gry zespołowe są bardzo ważnym elementem, bo dają poczucie odpowiedzialności, rozwijają współpracę, zasadę fair play, budują relacje, takie jak szacunek, empatia, tak, poczucie własnej wartości.
1: A czym różni się zdrowe wsparcie kolegów i koleżanek od właśnie presji rówieśniczej?
2: Zdrowe wsparcie polega na zachęcaniu, pomaganiu, akceptacji innych, niezależnie od wyniku. I tutaj przykładem może być, że mówimy: dasz radę. A presja rówieśnicza pojawia się wtedy, gdy uczeń czuje, że musi coś zrobić, że będzie porównywany w grupie, obawia się wtedy wyśmiania czy odrzucenia właśnie przez ten słabszy wynik. I tu bym przykład podała może, jak przegrasz, to wstyd. I to wtedy na pewno blokuje dziecko.
1: I takie słowa, no jednak może nie powinny być używane.
2: Nie powinny, ale czasami się zdarzają i wtedy trzeba właśnie dzieciom tłumaczyć, że to nie jest fajne, że każdy może mieć gorszy dzień, bo to nie zawsze najgorszemu na przykład się coś takiego przydarzy. Czasami ktoś, kto ja wiem, że jest bardzo sprawny fizycznie w danym dniu, coś mu nie wychodzi.
1: Tak, każdemu może się zdarzyć. A czy rywalizacja na lekcjach WF-u częściej motywuje czy stresuje uczniów?
2: Rywalizacja może zarówno motywować, ale i stresować. Dla wielu jest zachętą do wysiłku, do rozwijania swoich możliwości, swoich predyspozycji, ale dla niektórych, u niektórych może powodować właśnie jakiś lęk przed oceną, przed porażką. Więc tutaj rywalizacja, jeszcze raz powiem, może być i motywująca, i stresująca. Wszystko będzie zależało od atmosfery i od podejścia grupy.
1: A jak nauczyciel może zauważyć, że uczeń odczuwa zbyt dużą presję ze strony grupy?
2: Poprzez wycofanie ucznia. Niechęć do zajęć, do ćwiczeń, unikanie. Często jest takie zdenerwowanie, brak pewności siebie, albo takie najprostsze tłumaczenie się przed lekcją. Dzisiaj coś i potem następna
1: takie
2: lekcja.
1: Takie wymówki.
2: Wymówki, tak. Ale to jest taki dla nas też, dla nauczycieli, ważny sygnał, żeby zobaczyć, czy co się dzieje. Czy czasami nie ma jakiegoś konfliktu w klasie. Albo jest właśnie taka obawa przed błędem, żeby potem nie zostać ocenionym.
1: Czy zauważacie takie przypadki na lekcjach WF-u?
2: Tak, myślę, że to jest ogólnie problem, bo my wszyscy zaczynamy się za często oceniać, nie dając ludziom czasami takiego swojego własnego pola.
1: Czy uczniowie właśnie często boją się oceny rówieśników?
2: Tak, ja im w ogóle teraz współczuję, tej młodzieży, bo uważam, że właśnie oni są bardzo często oceniani przez grupę i to jest właśnie, widać u nich ten strach przed krytyką, przed wyśmianiem i oni właśnie wolą czasami zostać z tyłu, nic nie zrobić, niż dać się ocenić grupie.
1: Bo chyba tą presję narzucają czasami nie tylko rówieśnicy, ale również rodzice.
2: Myślę, że tak. Najgorszym błędem rodziców jest porównywanie. Błagam rodziców, nie porównujcie, nie mówcie dziecku, jak poszło koleżance. Czasami doceńmy u dzieci te ich sukcesy.
1: A czy media społecznościowe i kreowanie chociażby idealnego ciała, bo wiemy, że to jest teraz bardzo w trendach, możemy to zobaczyć bardzo często właśnie w mediach społecznościowych, zwiększają presję wśród młodzieży?
2: Tak, ale tu muszę znowu tak odpowiedzieć, że z jednej strony mamy tą presję wśród młodzieży, żeby promować ten taki nierealny obraz, te filtry, że potem jak widzisz na żywo, to nagle okazuje się, że to jest jakby inna osoba. Albo to idealne ciało. ale z drugiej strony na przykład widzę promocję, gdzie reklama pokazuje mi dziewczynę otyłą. I to jest, o fajnie, bądź sobą. Nie, nie do końca. Jeżeli ja jestem nauczycielem WF-u i widzę, że dziecko ma nadwagę, to ja wiem, że to będzie później dorosły również otyły. I z tym się wiążą choroby cywilizacyjne. Więc, no właśnie mówię, dzieci mają trudno w tych czasach.
1: Więc chyba brakuje tutaj też w tym wszystkim takiego zdrowego rozsądku.
2: Tak. Więc ja bym bardzo chciała, żeby na przykład w szkołach nie było telefonów komórkowych. Zakaz. Oni mają 18 lat, czyli do 18 lat, prawda? Więc oni są dziećmi. I to my, dorośli, powinniśmy nad tym popracować. Żeby ani w podstawówkach, nawet w liceum nie było tych telefonów. W sensie takim, że oni wtedy usiądą, porozmawiają, tworzą się relacje. A tak oni siedzą obok siebie z telefonami. To jest smutny widok.
1: Takim jednym z motywatorów może być, żeby odciągnąć młodzież i dzieci od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych, jest chociażby sport.
2: Jest sport. No właśnie. I sport daje dzieciom, myślę, że dużo rzeczy. Właśnie. W sensie takim jako kształtowania człowieka. Prawda? Bo w sporcie raz wygrywasz, raz przegrywasz, musisz walczyć, musisz wstanąć, jak się przewrócisz. I to są cechy, które nam potem będą w życiu bardzo potrzebne.
1: A w mediach społecznościowych tego nie znajdziemy.
2: Nie, znajdziemy najszybciej po pierwsze krytykę.
1: Czy presja rówieśnicza może czasem działać pozytywnie, na przykład zachęcać do aktywności, czyli to, o czym właśnie teraz rozmawiamy?
2: Tak. Myślę, że koledzy, koleżanki, tak, mogą motywować się wzajemnie. To do ćwiczeń, do udziału w zawodach, dbania o zdrowy styl życia. W trzeciej podstawówki u nas w szkole ja sprawdzałam dzieciom lunchboxy. I one teraz podchodzą same, pokazują, bo pokazywałam, że co jest, czego nie warto jeść. I teraz bardzo dużo dzieci podchodzi z tej klasy i mówi, mama zrobiła sama chlebek, ja mam warzywa. Ktoś inny podchodzi i właśnie widzę, że to jest fajne, bo jest ważne, żeby taka motywacja nie przerodziła się w przymus, prawda? Tylko w chęć, że dziecko chce. I to się sprawdziło kapitalnie, naprawdę.
1: Pokazywanie tych wzorców przynosi efekty.
2: Przynosi.
1: I chyba warto tutaj zacząć od tych najmłodszych właśnie.
2: Tak, tak.
1: Żeby te nawyki pozostały z nimi na całe życie, nie tylko na ten okres, powiedzmy, szkolny.
2: Tak, myślę, że tak. I warto, bo widać, że to działa.
1: I wy jako właśnie też nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzacie takie metody?
2: Tak. Po prostu staramy się dotrzeć do naszych dzieci i do naszej młodzieży.
1: A młodzież potrzebuje dziś motywacji, bardziej motywacji czy akceptacji?
2: Młodzież potrzebuje zarówno motywacji, jak i akceptacji, ale jednak akceptacja wydaje mi się tą podstawą, bo gdy młody człowiek czuje się akceptowany, czuje się bezpiecznie, łatwiej wtedy podejmuje wyzwania i właśnie rozwija wtedy swoje możliwości.
1: A jak rodzice mogą wspierać dzieci w radzeniu sobie z presją rówieśniczą?
2: To jest bardzo trudne pytanie. W sensie takim, że wydaje się, że przykład rodziców może nie jest do końca adekwatny, ale myślę, że tak, że to pomaga. Ten wzór mamy, wzór taty, rozmowa z dziećmi, okazywanie im zrozumienia, okazywanie im wsparcia, budowanie takiej własnej wartości. No i to, co właśnie powiedziałam, żeby rodzice nie porównywali do innych dzieci. Raczej doceniali te małe kroczki, małe wysiłki i te takie, no mówię, rozmowa zawsze uważam, że tu bym dała na pierwszym planie. Rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć, nie poddawać się, bo to i ten okres i tych klas podstawówki, siódma, ósma, potem ta pierwsza, druga liceum, myślę, że warto ten wysiłek, wolny czas spędzić z dzieckiem. Później będzie za późno.
1: Tym bardziej, że ten młody człowiek, no właśnie, potrzebuje tej rozmowy, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje też wsparcia.
2: Tak. Dlatego rodzice czasami nie wiedzą, co się dzieje u dziecka. Bo dlatego u niego jest wszystko dobrze. Ale myślę, że czasami ta rozmowa by pokazała troszkę inną stronę. Czasami dzieci też nie chcą martwić rodziców, więc mówią, że wszystko jest dobrze.
1: A to jednak czasami za tym wszystkim okazują się duże problemy nawet.
2: Tak, dlatego ja właśnie mówię. Widzę, że ta młodzież właśnie powoli nie umie budować tych relacji, powoli uciekają w swój świat. I to jest takie dla mojego pokolenia, kiedy bawiliśmy się na podwórku, to teraz patrzę trochę na to z przerażeniem, ale ja też do nich mówię i staram się tłumaczyć i mówię, że ruch też będzie im potrzebny też przez całe życie.
1: A jakie wartości sport może przekazywać młodym ludziom poza samą aktywnością fizyczną?
2: Sport przekazuje bardzo dużo wartości. Uczy współpracy, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku dla innych, uczciwej rywalizacji, zasad fair play. Uczy również radzenia sobie właśnie z sukcesem, jak i porażką. I buduje poczucie wspólnoty, tak jak mówiłam, odpowiedzialności.
1: Także podsumowując już naszą rozmowę, wsparcie rówieśnicze i ta presja rówieśnicza, no to dwa oddzielne tematy, ale chyba i to jest nam czasami do życia potrzebne.
2: Myślę, że tak. I jeszcze raz mówię, apel do rodziców. Macie czas dla swoich dzieci, musicie ten czas wykorzystać dobrze.
1: I tym apelem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Ostrołęccy policjanci poszukują właścicielki psa, który ugryzł 30-letnią kobietę. Do sytuacji doszło w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce. Właścicielka dwóch psów, które były bez kagańca i bez smyczy, nie udzieliła pomocy poszkodowanej. O szczegółach tej sprawy, o je teraz przypomnimy, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Z relacji kobiety wynikało, że kiedy szła w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce, podbiegł do niej pies przypominający labradora maści jasnożółtej, który był bez smyczy oraz kagańca i ugryzł ją w nogę. Kilka metrów dalej znajdowała się właścicielka psa wraz z drugim czworonogiem rasy mieszanej, który także nie był prowadzony zgodnie z przepisami. Po wszystkim kobieta próbowała przywołać psy, jednak zwierzęta nie reagowały na jej polecenia.
0: Kobieta ugryziona przez psa próbowała rozmawiać z właścicielką czworonogów.
1: Między innymi w celu uzyskania informacji dotyczących szczepień psa oraz udzielenia jej pomocy. Niestety właścicielka czworonogów nie chciała z nią rozmawiać i oddaliła się w kierunku ulicy Niemana w Ostrołęce. Wszystkie osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości właścicielki psów proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Sama właścicielka po przeczytaniu komunikatu prasowego może również zgłosić się do ostrołęckiej komendy.
0: Mundurowi przypominają, że psy powinny być wyprowadzane w sposób niezagrażający otoczeniu. Ostrołęccy policjanci w tym dzielnicowi już zapowiedzieli, że będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów, większą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami w czasie spacerów.

0: Influencer Łatwo Gang zapowiada nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo od jutra zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
2: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Transmisja rozpocznie się jutro o 16:00. Podczas tej ostatniej 9-dniowej akcji Łatwo Gangowi udało się zebrać 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Za 4,5 minuty bo w Radiu Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 jak co dzień na naszej antenie koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Odwiedziła mnie dziś matka przełożona, lecz na bardzo krótką chwilę. Kiedy się rozejrzała, powiedziała mi, że mam za ładnie. I rzeczywiście, że siostry starają mi się uprzyjemniać mój pobyt w tym sanatorium. Jednak to wszystko piękno nie zmniejsza ofiary mojej, którą jedynie Bóg widzi, a która dopiero ustanie z chwilą, gdy serce moje bić przestanie. Żadne piękno całej ziemi, ni nawet nieba samego, nie zatrze męki duszy mojej, która jest żywa na każdy moment, choć tak wewnętrzna. Skończy się w ten czas, gdy ty sam powiesz, dosyć, sprawco mej męki. Nic nie zdoła obniżyć ofiary mojej.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Jesteśmy dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio w Grajewie i jest ze mną ksiądz kanonik Dariusz Goska, proboszcz tutejszej parafii. Szczęść Boże, księże proboszcz.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jak długo, księże, tutaj się posługuje w Grajewie?
3: No już czas leci, 8 lat ponad, 9 rozpoczęty. Tej posługi duszpasterskiej tutaj u ojca Pio, także na tej Niniwie no tak powoli działamy, że tak powiem.
2: Parafia jest położona tak dość oryginalnie, ponieważ wśród bloków wyjątkowo, tak można powiedzieć, jak jeździmy z mikrofonem właśnie od parafii do parafii, to przeważnie te parafie mają taką właśnie przestrzeń, a tutaj jest tak, można powiedzieć, bardzo blisko życia osiedlowego. Jak się ksiądz czuje tutaj właśnie wśród tych bloków?
3: Niektórzy sobie tak żartują, że troszeczkę, że jak w akwarium, ale wiadomo, każda ryba w akwarium, jeśli ma wodę, to czuje się dobrze. Więc my też czujemy się dobrze. To jest tak, no, z jednej strony też ktoś może lubi jakieś przestrzenie większe, ale to jest z kolei więź taka z parafianami, bliskość taka z naszymi wiernymi i to też jest takie mobilizujące. To jest nowe doświadczenie, ale na pewno nie utrudniono życie, a wręcz przeciwnie bym powiedział, że czujemy po prostu w ten sposób bliskość z naszymi owieczkami.
2: Każdy, kto tutaj przychodzi się modlić, widzi, że kościół jest bardzo ładnie zrobiony, wyszykowany i z tego, co wiem, dokonała się już jego konsekracja.
3: Tak, no Bogu dziękować. Pierwsza rocznica już za nami, konsekracji w tamtym roku. Księża biskupi konsekrowali naszą świątynię. No to jest owoc, no trzeba powiedzieć, 20 lat posługi, pracy kapłanów, też moich poprzedników i właśnie wiary tutejszych wiernych parafian. No, wspomnijmy tylko tak na marginesie szybko, ksiądz Tomek Wilga, pierwszy proboszcz tutaj, organizator życia duchowego i tego materialnego, tych zaczątków, potem ksiądz Mariusz Stawierej też wiele tutaj położył, no jego też ta śmierć przyczyniła się do takiego umocnienia tutaj też tej pracy, tej posługi. No i potem ja kontynuowałem to dzieło, więc no, tak podkreślam to pracę wszystkich kapłanów i przede wszystkim no, wiarę wiernych. I przez te 20 lat udało się właśnie dokonać takich rzeczy. No, była pandemia, były różne inne historie, które troszeczkę utrudniły na tle takim kościoła to działalność duszpasterską, a jednak udało nam się przebić przez ten czas tak dosyć spokojnie i w wymiarze duchowym, materialnym. No i to też taki owoc tego, ja to zawsze podkreślam, bo owoc ofiarności, ale też wiary tutejszych ludzi, no i tych wszystkich, którzy też wspierali nas, bo mieliśmy dużo tutaj osób postronnych, którzy też taką życzliwością darzą ojca Pio. Także no, rok już za nami tej radości, są inne wyzwania, ale ten pułap został tak osiągnięty i za to Bogu dziękujemy.
2: W jakich godzinach możemy tutaj się modlić z wami w ojcu Pio w Grajewie?
3: No praktycznie bym powiedział 24 na dobę, to bym trochę skłamał, ale no, od rana kościół od 6 do gdzieś tam 20, 21 zależy od czasu, na przykład te pierwsze dni tygodnia miesiąca, pierwszy tydzień w miesiącu to taki czas, wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu, to taki do 10 do 12 w nocy, ale tak przeważnie od 6 do 19, zawsze Kościół jest otwarty tutaj, msze święte rano, też o 15.30, potem 18.00, taka możliwość, no ze względu na te bloki, że zawsze ktoś tu jest i w ciągu dnia też i ludzie przychodzą, adorują Pana Jezusa, zachodzą, modlą się, więc aż tak żal, żeby jakąkolwiek kłódkę powiesić, nie?
2: Wspomniał ksiądz proboszcz o świętej pamięci księdzu Mariuszu Stawiereju, że ta właśnie jego nagła śmierć, tak można powiedzieć, trochę wzmocniła, można powiedzieć, wspólnotę parafialną. Czy oprócz tej strony takiej zewnętrznej, takiej materialnej, można powiedzieć, też to jest widoczne od tej strony duszpasterskiej?
3: No na pewno tak, wiadomo, to młody kapłan, niecałe 50 lat, kiedy odszedł do Pana, więc to jest takie przeżycie też dla tych, z którymi pracował, dla ludzi. Ja czułem to bardzo, kiedy przyszedłem tutaj i rozpoczynałem tą posługę duszpasterską, to czułem tak właśnie wśród wiernych, no, oni tak, taką tą wrażliwością tego młodego księdza, przybyłem wikariuszem w Czyżewie, przyszedłem tu jako proboszcz, też uczyłem się, dojrzewałem na tej Niniwie wśród tych ludzi, to tak naprawdę no dzisiaj po 8 latach to oni mnie nauczyli probostwa i po prostu tej służby takiej pasterskiej, a wtedy rozpoczynałem to, to też dla mnie było takie, wiadomo, nowe, no trudno powiedzieć, że trudne, bo człowiek się otwiera na dar Boży, na Ducha Świętego, więc idzie do przodu i za bardzo tam nie rozdziera szat, ale zawsze jakaś tam nutka jest takiej niepewności. No i wtedy właśnie czułem tak, to ciepło tych ludzi, to życzliwość, że tak chcieli, żeby ten młody kapłan, który przyszedł do nich, też jakoś tak nie odbierał tego źle, czy no nie wiem, tak w każdym razie czułem taką życzliwość i taką troskę, żeby udźwignąć to wszystko, nie? A no to też mobilizowało do modlitwy wiele osób, do pamiętania właśnie w tych rocznicach, przy różnych takich okazjach, no nabożeństwa też takie okolicznościowe, więc to, że tak powiem, to wzmacniało jeszcze bardziej modlitwę naszą, nie? I to, że no takie poświęcenie, bo to wiadomo, młody kapłan odchodzi do Pana, to zawsze i tutaj tak materialnie też się poświęca, pracował, jeździł po różnych parafiach, też zbiera te ofiary, to jest takie przeżycie, no i potem to też taką wiarę umacnia, że kapłani też się angażują z wiernymi, też właśnie się poświęcają w tym takim wymiarze, nie? Także bardzo pozytywnie to odbieram.
2: Więc tego ciepła i tej serdeczności życzymy księdzu proboszczowi i wszystkim parafianom. I was, drodzy radiosłuchacze, prosimy o pamięć modlitewną. Tradycyjnie już właśnie dziś, szczególnie kiedy słyszycie te słowa, za księdza proboszcza, za wszystkich wiernych, za tych może też i którzy w tym momencie cierpią w jakiś sposób tutaj na terenie parafii, żeby to właśnie cierpienie jakoś przeżywali. Tu ksiądz proboszcz wspomina, że jest właśnie szpital na terenie parafii, więc szczególnie tych najbardziej cierpiących powierzamy. No i życzymy opieki świętego ojca Pio. Zapraszamy tutaj do ojca Pio, tak jak usłyszeliśmy, prawie całą dobę można tutaj zajść się, pokłonić, pomodlić przed Bogiem. Był ze mną ksiądz kanonik Dariusz Gosk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio w Grejewie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:30 na wzgórzu

0: ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: Natomiast o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
0: Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie, ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku, nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
1: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów. Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat. W ostatnią sobotę maja 4 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o godzinie 10. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przed święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji.
3: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi 4 diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
1: Diakoni święcenia przyjmą z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Maj w Kościele katolickim od wieków jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. To właśnie w tym czasie wierni w sposób szczególny wspominają Maryję jako symbol opieki, dobroci i nadziei. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, tradycja ta wiąże się między innymi z budzącą się do życia przyrodą.
4: Piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli, czyli do tego, by być Matką Jezusa, i to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy w wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym.
1: W maju w kościołach oraz przy kapliczkach odbywają się tradycyjne nabożeństwa ku czci Matki Bożej, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego okresu.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
2: Oby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Kolejny fragment tak zwanej modlitwy arcykapłańskiej. Modlitwy Jezusa z Wieczernika. Chrystus szczególnie akcentuje w niej sprawę jedności. Chce, by Jego uczniowie tę jedność przeżywali, budowali, by ją pogłębiali. I to na dwóch płaszczyznach niejako. Chodzi o jedność z Bogiem, z tym, którym, jak określa siebie, a znamy te określenia z innych miejsc Ewangelii, krzewem winnym, dobrym pasterzem, ale też chodzi o jedność uczniów między sobą. Jedność ta, jak słyszymy w dzisiejszej perykopie, ma być świadectwem prawdziwości Ewangelii, prawdziwości słów Chrystusa. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Popatrzmy więc, ciąży na nas niesamowita odpowiedzialność. Nasze życie ma być świadectwem dawanym Chrystusowi i Jego Ewangelii. Można być kapłanem, bratem, siostrą zakonną, można być misjonarzem, albo katechetą w szkole, albo i nie być, ale jesteśmy za to odpowiedzialni. Gdziekolwiek byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie robili, ten obowiązek został nam dany przez Pana. Dawać świadectwo. Świadectwo jedności z Bogiem i z bliźnimi. Świadectwo miłości, pokoju, wzajemnej zgody, życzliwości dla drugiego człowieka. Czy naprawdę takie świadectwo dajemy w naszym życiu? Czy ktoś, patrząc na nasze postępowanie, może wyciągnąć wniosek, że słowa Ewangelii są prawdziwe i godne zaufania?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Jest komfortowo, nowocześnie, z korzyścią dla urzędników, ale i załatwiających swoje sprawy mieszkańców. W Śniadowie zakończył się remont budynku gminy. Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 czerwca. To dla nas ważny moment, bo ostatni remont pamięta lata 80. Mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
2: Tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku urzędu gminy, jak również jego poświęcenie. Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół. Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę ośrodka pomocy społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. To cieszy, że jest to przede wszystkim i wizytówka gminy, drodzy Państwo.
1: Remont trwał niemal 3 lata. Koszt to 9,5 miliona złotych, z czego większość udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Coraz więcej osób starszych odbiera telefony od nieznajomych, którzy pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić od nich pieniądze lub poufne dane. Rozmówcy mogą podawać się za urzędników, pracowników banków, przedstawicieli instytucji publicznych albo bliskich w potrzebie. Policyjna akcja Seniorze Nie bój się oszukać ma ochronić potencjalne ofiary przed wpadnięciem w sidła przestępców. O mechanizmach działania oszustów mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
3: Oszuści opowiadają o problemach finansowych, mówią o zagrożeniu Twoich oszczędności, proszą o pomoc w nagłej sytuacji, na przykład w wypadku drogowym, sugerują udział w jakiejś ważnej sprawie, na przykład w akcji policyjnej. Choć scenariusze się różnią, cel zawsze jest jeden. Jest to skłonienie rozmówcy do szybkiej decyzji, przekazania pieniędzy lub podania wrażliwych danych. Pamiętaj, że żadna instytucja, policjant lub urzędnik nie ma prawa żądać i nie żąda pieniędzy czy takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.
1: Ważne, aby odpowiednio szybko przerwać rozmowę.
3: To nie niegrzeczność, ale ostrożność. Pamiętaj, nie podawaj przez telefon numerów PIN, haseł, kodów BLIK, danych osobowych ani informacji o koncie. Nie podejmuj żadnych decyzji finansowych pod wpływem rozmowy telefonicznej. W razie wątpliwości skonsultuj się z bliskimi lub zadzwoń do instytucji, np. banku, na ich oficjalny numer.
1: Policjanci apelują, rozmawiajmy o tych zagrożeniach w rodzinach, wśród znajomych i sąsiadów. 14 hektarów traw i trzciny spłonęło w Narwiańskim Parku Narodowym. Wtorkowy pożar objął tereny między miejscowością Izbiszcze w gminie Choroszcz a rzeką Narew. To ogromna strata dla przyrody, mówi dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski.
4: Pożar objął 14 hektarów trzcinowisk, czyli bezpowrotnemu zniszczeniu uległo 14 hektarów siedlisk ptaków, które w tym momencie były zasiedlone przez ptaki i prawdopodobne lęgi ptaków. Które były w tym terenie. Pewnie rokietniczka, pewnie jakaś czajka, dziwonia, czy błotnik stawowy, czy krzyżówka. Węgi straciły, tak? Straciliśmy i te ptaki dorosłe, i młode.
1: Sytuacji nie poprawia utrzymująca się susza hydrologiczna. Niski poziom wód i wysuszona roślinność sprawiają, że nawet niewielki ogień może bardzo szybko się rozprzestrzenić. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ognia. Ostrołęcy policjanci poszukują właścicielki psa, który ugryzł 30-letnią kobietę. Do sytuacji doszło w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce. Właścicielka dwóch psów, które były bez kagańca i bez smyczy, nie udzieliła pomocy poszkodowanej. O szczegółach sprawy mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: Z relacji kobiety wynikało, że kiedy szła w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce, podbiegł do niej pies przypominający labradora maści jasnożółtej, który był bez smyczy oraz kagańca i ugryzł ją w nogę. Kilka metrów dalej znajdowała się właścicielka psa wraz z drugim czworonogiem rasy mieszanej, który także nie był prowadzony zgodnie z przepisami. Po wszystkim kobieta próbowała przywołać psy, jednak zwierzęta nie reagowały na jej polecenia.
1: Kobieta ugryziona przez psa próbowała rozmawiać z właścicielką czworonogów.
5: Między innymi w celu uzyskania informacji dotyczących szczepień psa oraz udzielenia jej pomocy. Niestety właścicielka czworonogów nie chciała z nią rozmawiać i oddaliła się w kierunku ulicy Niemana w Ostrołęce. Wszystkie osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości właścicielki psów proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Sama właścicielka po przeczytaniu komunikatu prasowego może również zgłosić się do ostrołęckiej komendy.
1: Mundurowi przypominają, że psy powinny być wyprowadzane w sposób niezagrażający otoczeniu. Ostrołęcy policjanci w tym dzielnicowi już zapowiedzieli, że będą zwracać większą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami podczas spacerów. Po sukcesie frekwencyjnym drugiego dnia rodziny na sportowo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje kolejne wydarzenie adresowane do całych rodzin. W niedzielę 21 czerwca na bulwarach nad Narwią odbędzie się Noc Kupały. W ubiegły piątek tłumy Łomżan udały się do parku Jana Pawła II, by uczestniczyć w festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Dyrektor MSIR-u Bernadeta Krynicka zapewniła na naszej antenie, że już niebawem mieszkańców czeka kolejna rodzinna impreza.
6: I następne wydarzenie już niedługo to będzie Noc Kupały i to też będzie dedykowane do całych rodzin, więc 21 czerwca już Państwo zapiszcie sobie, będzie Noc Kupały na bulwarach i na pewno będzie dużo świetnych atrakcji i też będzie jedzenie, koła gospodyń wiejskich, także będziemy mogli spędzić fajnie niedzielę po południu i będziemy pleść wianki i puszczać te wianki.
1: To nie koniec atrakcji przygotowanych w najbliższym czasie przez MSIR. Już od dzisiaj ruszają bowiem międzypokoleniowe czwartkowe dyskoteki, które co tydzień będą odbywać się w Porcie Rzecznym. Początek zabawy już o godzinie 17. W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o 10.30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami miasta. Zaprasza do udziału ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli.
7: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: Natomiast o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
7: Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
1: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów. Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Już za niespełna miesiąc, po ponad 30 latach przerwy, Łomża wraca na kolejową mapę Polski. Pociągi będą kursowały do Białegostoku, także przez Śniadowo, przez waszą gminę. Ten dodatkowy transport jest waszym mieszkańcom potrzebny?
2: Tak, myślę, że to duże wydarzenie, jeżeli chodzi o połączenia, nowe połączenia komunikacyjne. My jako miejscowość gminna, jako gmina mieliśmy tę szansę już od 2 lat. Korzystamy z połączeń kolejowych. Otóż po wznowieniu ruchu pasażerskiego mamy możliwość połączenia z Ostrołęką, jak również z Białymstokiem. Od 14 czerwca oczywiście ruszy to nowe połączenie z Łomżą. Dla nas Łomża jest bardzo ważnym ośrodkiem. Otóż nasze życie naszych mieszkańców i zawodowe, uczniów, jak również seniorów, korzystających często właśnie z opieki zdrowotnej, to połączenie przyczyni się, że no będzie łatwiej po prostu tutaj dojechać i taniej, bo to połączenie kolejowe jest zdecydowanie tańsze od innych środków transportu. Cieszy mnie to, bo to taki impuls i do rozwoju, jak również daje nowe szanse gminie, nowe szanse mieszkańcom, więc no po 34 latach, tak, od momentu, kiedy mieliśmy ostatni przejazd pociągu pasażerskiego do Łomży, będziemy po raz kolejny mieli tę możliwość poruszania się, skomunikowania z Łomżą. Bo chciałbym też tutaj przypomnieć, dotychczas mieliśmy wiele, wiele problemów. Otóż po uruchomieniu drogi S61, ten szlak komunikacyjny między Łomżą a Warszawą zmienił przebieg, stąd też wielu przewoźników właśnie omijało Śniadowo. Byliśmy zmuszeni jako samorząd interweniować w tej sprawie i doprowadziliśmy do tego, że przywróciliśmy połączenia komunikacyjne, korzystając z pomocy państwa, z pomocy rządowej, tak aby nasi mieszkańcy mieli to połączenie autobusowe. Niemniej jednak dodatkowo połączenie kolejowe tutaj na trasie Śniadowo-Łomża, Śniadowo-Białystok, czy też Ostrołęka, to nowe możliwości, nowe godziny odjazdów i przyjazdów tych pociągów, więc no, myślę, że to duże wydarzenie, które jest naprawdę przyjmowane z zadowoleniem przez mieszkańców mojej gminy.
1: Bo wielu samorządowców mówi dzisiaj o tym wykluczeniu komunikacyjnym, a mamy przecież XXI wiek, więc wy też musicie podejmować jakieś zadania, bo ten problem, tak jak słyszeliśmy, się pojawia.
2: Tak, my no, zabiegaliśmy, tak jak wspomniałem, o te połączenia autobusowe, żeby to możliwość dla tych, którzy nie mają własnego pojazdu, nie mają takich możliwości, aby uruchomić to połączenie komunikacyjne, ale połączenie kolejowe to przede wszystkim połączenie tańsze, jak również no, bardziej ekologiczne, bo doskonale wiemy, że tych samochodów po naszych drogach porusza się coraz więcej. A jeżeli będzie to szybkie połączenie, to myślę, że wiele osób będzie z tej możliwości dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, przy załatwieniu różnych swoich spraw korzystać z tego połączenia.
1: Chciałam zapytać, która grupa mieszkańców waszej gminy, pana zdaniem, będzie korzystała z tych połączeń kolejowych najczęściej?
2: Analizując dotychczasowe rozmowy, jak również przywołując tę sytuację, kiedy zostaliśmy wykluczeni komunikacyjnie, to najwięcej takich głosów docierało do mnie od osób samotnych, od osób starszych, seniorów, jak również od tych najmłodszych, młodzieży naszej, która to uczy się w szkołach średnich właśnie w Łomży. To taka najliczniejsza grupa, która zabiegała o te połączenia. Oczywiście wielu mieszkańców także ze Śniadowa, ale też i mieszkańców Łomży na odwrót porusza się na tej trasie właśnie ze względów związanych z wykonywaną pracą. Więc no myślę, że to bardzo dobra dla nas sytuacja, bo to położenie nasze sprawia, że będziemy jako gmina takim terenem atrakcyjniejszym do zamieszkania, do tego, aby tutaj rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia. No, mnie osobiście cieszy, a wiem, że i mogę potwierdzić, że to, co wcześniej wiele osób poruszało, mimo wszystko wiele osób przesiada się właśnie na ten transport zbiorowy, czego dowodem jest właśnie uruchomione dwa lata temu połączenie kolejowe pomiędzy Ostrołęką a Białymstokiem.
1: A godzina 26 z Łomży do Białegostoku to jest dobry czas, zdaniem pana wójta? Pytam, bo zdania są bardzo podzielone w tym temacie.
2: No oczywiście, biorąc pod uwagę obecny stan dróg, jesteśmy w stanie ze Śniadowa do Białegostoku dojechać w nieco krótszym czasie, ale podróż dzisiejszymi pociągami jest komfortowa, bezpieczna, więc myślę, że no, ja bym nie narzekał. Myślę, że z czasem może ten czas się skróci, bo te prace ciągle trwają i zapowiedzi PKP są takie, że ten czas dojazdu docelowo będzie krótszy, więc chciałoby się, żeby było to szybciej. Niemniej jednak myślę, że to jest taki czas zadowalający, który nie będzie argumentem do tego, żeby no nie korzystać z tej kolei, bo tak jak mówiłem, to jest kilkanaście minut różnicy pomiędzy czasem dojazdu samochodem a koleją, więc myślę, że docelowo on się skróci na pewno, więc myślę, że jest zadowalający.
1: Tym bardziej, że żyjemy w dobie starzejącego się społeczeństwa i to tak. Szczególnie osoby starsze korzystają właśnie z tej komunikacji zbiorowej, ale skoro już o komunikacji mówimy, to jakiś czas temu poznaliśmy zadania, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się waszej gminie coś z tego funduszu pozyskać?
2: Tak, z Funduszu Rozwoju Dróg na 2026. Wśród czterech wniosków, czterech zadań, które złożyliśmy w ramach naboru z listopada poprzedniego roku, jedno zadanie.
1: A to i tak jesteście szczęściarzami, bo są tacy, którzy nic nie otrzymali kolejny rok z rzędu.
2: Tak, jedno zadanie otrzymało dofinansowanie. Przypomnę, że w poprzednim roku my także nie otrzymaliśmy. To zadanie, które otrzymało dofinansowanie, to remont drogi we wsi Wierzbowo. Jako ciekawostkę mogę tutaj przekazać mieszkańcom, że prace już dobiegają końca. Bardzo szybko po otrzymaniu informacji od wojewody podlaskiego przystąpiliśmy do postępowania przetargowego. Wyłoniliśmy wykonawcę. Chcieliśmy mieć tutaj, no, chcieliśmy wykonać szybko tę drogę, bo pierwszy stan jej był nie zły. Więc prace dobiegają końca. Myślę, że już w czerwcu zostaną przeprowadzone prace odbiorowe. Nie jest to długi odcinek drogi, bo łączny remont dróg gminnych w Wierzbowie to nieco ponad pół kilometra. Zostało to skosztorysowane na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych. Oczywiście dofinansowanie 50-procentowe. Jako ciekawostkę także mogę tutaj państwu przekazać. Postępowanie przetargowe potwierdziło, że w tym roku te ceny robót drogowych są nieco niższe, prawie 30%.
1: To całkiem sporo.
2: To całkiem sporo, więc łączny koszt remontu tej drogi to około 400 tysięcy złotych. Dlatego, że no, nie otrzymaliśmy na pozostałe trzy drogi środków, a mieliśmy zabezpieczony już wkład własny w budżecie. Na ostatniej sesji marcowej radni zdecydowali, że no, nie pozostawimy tej sytuacji w taki oto sposób, że nie będziemy realizować kolejnych dróg. Zdecydowaliśmy się i podjęliśmy decyzję, że ze środków własnych kolejne dwie drogi w tym roku. Nie tak szybko jak wierzbowo oczywiście, ale doczekają się remontu. Oczywiście ze środków własnych.
1: Czyli jeszcze z tego budżetu wyciśniecie coś na te drogi.
2: Tak, dzisiaj mamy otwarcie już ofert na przetarg związany z remontem drogi relacji Zagroby Stare Konopki. To ta pierwsza droga, którą zdecydowaliśmy się robić ze środków własnych. I został także ogłoszony drugi przetarg na remont drogi gminnej do wsi Koziki. To te dwie inwestycje, które chcemy wykonać ze środków własnych. Jednocześnie prowadzimy rozmowy ze starostwem powiatowym, z panem starostą, na temat możliwości skorzystania i wykonania remontu kolejnych dróg powiatowych. Natomiast decyzja, które to będą drogi, myślę, że zapadnie do końca czerwca tego roku.
1: Panie wójcie, a ile potrzeba jeszcze czasu albo pieniędzy, żeby mógł pan z takim przekonaniem powiedzieć, tak, mamy w naszej gminie drogi na miarę XXI wieku, na miarę współczesności?
2: Trudne pytanie, pani redaktor, bo na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy zaczynałem pracę w samorządzie, to wydawało się, że nie widać końca tych inwestycji. No bo taka była sytuacja.
1: Rzeczywistość.
2: Lata 90. Inne potrzeby, inny stan dróg, inne nawierzchnie były wykonywane. Teraz ten tabor poruszający się po naszych drogach gminnych, powiatowych jest inny. Niemniej jednak ostatnie lata to taki szybkie tempo przebudowy, budowy dróg, między innymi na terenie mojej gminy, więc gdzieś ten koniec realizacji tych inwestycji widzimy. Natomiast nie chciałbym tu składać deklaracji, czy to 2, 3, 4 czy 5 lat, bo zdarza się tak, że sytuacja nas zaskakuje i niektóre drogi mocno eksploatowane za kilkanaście lat będą wymagały remontu. Po części to jest taki proces ciągły, jak w naszych domostwach, kiedy wybudujemy dom, za kilkanaście lat okazuje się, że niektóre elementy albo się zużyły, albo też chcielibyśmy w jakiś sposób inny, do innych potrzeb przebudować. Więc myślę, że będziemy w tej kadencji dziewiątej samorządu robić wszystko, co w naszych siłach, aby jak najwięcej tych dróg wykonać, bo takie są potrzeby naszych mieszkańców. Niemniej jednak wiem, że nasi następcy na pewno też będą mieli co robić w zakresie infrastruktury drogowej.
1: Drogi to jedno, a mieszkalnictwo to drugie. Niedawno oddaliście do użytku zupełnie nowy blok komunalny, budowany od podstaw. Pierwsze rodziny już tam są. Są jeszcze jakieś mieszkania do rozdysponowania?
2: Tak, pani redaktor, drodzy mieszkańcy. Obecnie podpisaliśmy 14 domów na najem mieszkań spośród 24. 10 mieszkań jeszcze mamy wolnych. Nabór jest ciągły. Wniosków o wynajęcie mieszkań jest więcej niż wolnych, więc myślę, że gdzieś w połowie czerwca odbędzie się kolejne, trzecie już posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i te wolne mieszkania zostaną wynajęte. Nie spieszymy się, bo ktoś mógłby zapytać, że czemu tak długo, bo przypomnę, na początku lutego miało miejsce oficjalne przekazanie kluczy do pierwszych mieszkań. Szukamy osób, rodzin, które jak najbardziej pasują

0: posiadających dzieci, tak aby tutaj i korzyści miała nasza szkoła, bo oczywiście tych narodzin w naszej gminie jest roku na rok coraz mniej. Budujemy żłobek, więc też tutaj...
1: Tak, za chwilę do tego przejdziemy.
0: Zakładamy, że tutaj ci nowi lokatorzy, nowi mieszkańcy także zasilą szeregi właśnie tych instytucji. Taki był cel, tego się trzymamy i mam nadzieję, że tak się niedługo stanie, że wszystkie mieszkania będą mieć najemców. Natomiast z obserwacji to widzę, że tętni życiem, bo to nowe mieszkania wymagają jeszcze doposażenia, więc czasami teraz mamy już coraz cieplejsze wieczory, przejeżdżając to widzę, że ruch jest spory.
1: Ale też sam blok robi wrażenie. No tak, jest to zupełnie nowy budynek, więc nowy, to też nowoczesny, jest ważne. A dla tych młodych rodzin to jest ważne zapewnienie stabilności mieszkaniowej.
0: Tak, myślę, że właśnie to powoduje, że cieszy się zainteresowaniem. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, aby wszystkie te mieszkania wynająć. Tak jak wspomniałem, tych wniosków jest więcej, tylko no po prostu nie wszystkie nasze preferowane kryteria spełniają. Stąd też jeszcze czekamy, wpływają nowe wnioski. Tak jak wspomniałem, myślę, że gdzieś tak w połowie czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i kolejni najemcy pojawią się w tym bloku.
1: Tak, mówi pan wójt, że wniosków jest więcej niż mieszkań. Przydałby się jeszcze jeden taki blok?
0: Jak zakończymy wszystkie te prace związane właśnie z innymi inwestycjami, myślę, że warto to będzie rozważenie. Potrzebujemy trochę czasu, bo to, o czym mówiłem państwu, czyli sprawy związane z budową żłobka, mamy na ten rok wpisane także do budżetu początek dużej inwestycji związanej z remontem szkoły podstawowej w Śniadowie, urząd gminy, nowe instytucje pojawiające się, posterunek policji. Wszystko to robimy z myślą o mieszkańcach. I jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno rozważymy możliwości za jakiś czas podjęcia się kolejnego wyzwania z budową kolejnego bloku komunalnego.
1: Intensywny ten 2026 w waszej gminie, wspominał pan wójt przed momentem o żłobku, no bo skoro młode rodziny, no to także najmłodsi dzieciaki, żłobek jest już na ukończeniu. W czerwcu kończycie pracę, z tego co słyszałam.
0: Tak, w czerwcu dobiegają prace budowlane i obserwując zaangażowanie prac, to myślę, że ten termin zostanie dochowany. Cieszy oko, bo naprawdę piękny budynek. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Został już zamontowany plac zabaw. Trwają prace związane z utwardzeniem terenu, budową bezpiecznej nawierzchni wokół przy placu zabaw, jak również wyposażenie żłobka. To, co mnie najbardziej cieszy, to zdecydowaliśmy się ze względu na czas, w którym się znajdujemy, a wszystkie samorządy przeprowadzają rekrutację do przedszkoli, jak również do żłobków. To dzisiaj wyjeżdżając do państwa redakcji, sprawdziłem, wszystkie miejsca już są zajęte.
1: A ile tych miejsc jest?
0: 16 maluchów. Od 1 września będzie uczęszczać do naszego gminnego żłobka, który zyskał nazwę Śniaduś od nazwy miejscowości, a więc mnie jako samorządowca cieszy to, że i potwierdza fakt, że była taka potrzeba.
1: I to też warto wspomnieć o tym, że jest to budynek zupełnie nowy. Nie jest to budynek zaadaptowany właśnie na żłobek, tylko budowany od podstaw. Tak, czyli bezpiecznie, nowocześnie?
0: Komfortowo. Myślę, że to, co najważniejsze dla rodziców, bo rodzice myślę, że patrzą na to, jaki to jest obiekt, jaka będzie opieka, bo to jest ważne. Przypomnę, że mamy do czynienia z najmłodszymi naszymi mieszkańcami. Będą to dzieci roczne, dwuletnie, więc te warunki naprawdę są nowoczesne, komfortowe i myślę, że obiekt będzie służył przez wiele, wiele lat. I jeszcze raz potwierdzę, na pewno był potrzebny, bo czasami zdarzały się takie pytania kierowane do mnie, że właśnie coraz mniej urodzeń w gminie, czy aż istniała

0: taka potrzeba. Myślę, że to potwierdza właśnie ten nabór tegoroczny, że była taka potrzeba, młodzi rodzice chcą wracać po okresie tego urlopu rodzicielskiego do aktywności zawodowej. I no, musi być instytucja w gminie, która zaopiekuje się ich dziećmi w sposób no, bezpieczny i profesjonalny.
1: Skoro o najmłodszych mówimy, to zbliża się pierwszy dzień czerwca właśnie. To jest święto tych najmłodszych. Ten dzień będziecie świętować, ale jest do tego jeszcze jedna okazja. Jaka?
0: Tak, pierwszy czerwca wszystkim nam kojarzy się z Dniem Dziecka. I tak jak co roku, na rynku w Śniadowie Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla wszystkich dzieciaków z gminy obu szkół naszych wyjątkowe wydarzenie. Wiele atrakcji czeka dla najmłodszych, ale 1 czerwca to nie tylko w naszej gminie Dzień Dziecka. Otóż będzie miało dla nas jako samorządu, jako administracji gminnej niezwykłe wydarzenie. Otóż po 3 latach intensywnych prac dobiegła końca inwestycja związana z przebudową i rozbudową budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Duża inwestycja, niezwykle ważna i tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku Urzędu Gminy, jak również jego poświęcenie.
1: Te budynki nie były remontowane od lat 80., więc ta modernizacja już naprawdę była potrzebna.
0: Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy. Ostatni remont naszego urzędu miał miejsce na początku lat 80., więc no 40 kilka lat temu, a sam budynek, ten stary budynek Urzędu Gminy, to budowa z 1935 roku. Pełnił różne funkcje, ale głównie funkcje administracyjne. Część wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu mieściła się w tak zwanych pomieszczeniach gospodarczych, więc no, to wszystko uporządkowaliśmy. Trwało to długo i wymagało też i od mieszkańców, i od urzędników cierpliwości i trudu. Niemniej jednak myślę, że ten efekt finalny w postaci nowego urzędu no, wszystkich nas raduje. Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę Ośrodka Pomocy Społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. No, warunki są, myślę, że na miarę obecnych czasów, czyli XXI wieku. Wymagało to wiele zabiegów, bo projekt urzędu powstał jeszcze w 2019 roku, więc no już minęło prawie 7 lat. Prace budowlane rozpoczęliśmy w 2023. Obaw było wiele, bo to duża inwestycja, łącznie zamknęła się kwotą 9,5 miliona złotych, więc no, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, było to duże wyzwanie. Niemniej jednak no, na przestrzeni tych lat to wsparcie zewnętrzne, rządowe było znaczne. Także zaangażowanie środków własnych nie było aż tak duże. Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem i myślę, że będzie służył następnym pokoleniom naszych mieszkańców, więc to cieszy, a że jest to przede wszystkim wizytówka gminy. Drodzy Państwo, korzystają na co dzień z urzędu i tych spraw publicznych nasi mieszkańcy, więc to myślę, że to wszystkich cieszy. Mnie osobiście także, więc no, czas podzielić się tą radością także z wszystkimi ludźmi, którzy nam dopingowali, pomagali i współpracowali.
1: Więc ja myślę, że teraz w takim budynku to sprawy, drodzy mieszkańcy gminy Śniadowo, będą załatwiały się już same i w ekspresowym tempie.
0: Na pewno, jeżeli chodzi o obsługę, one będą o wiele, wiele bardziej komfortowe, a to tak jak pani redaktor przyczyni się także, że to czas załatwiania tych spraw będzie krótszy.
1: Bardzo dziękuję. To wszystko 1 czerwca właśnie w Śniadowie. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: mess.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Jest komfortowo, nowocześnie, z korzyścią dla urzędników, ale i załatwiających swoje sprawy mieszkańców. W Śniadowie zakończył się remont budynku gminy. Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 czerwca. To dla nas ważny moment, bo ostatni remont pamięta lata 80. Mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
2: Tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku urzędu gminy, jak również jego poświęcenie. Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół. Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę Ośrodka Pomocy Społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. To cieszy, że jest to przede wszystkim wizytówka gminy, drodzy Państwo.
1: Remont trwał niemal 3 lata, koszt to 9,5 miliona złotych, z czego większość udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Coraz więcej osób starszych odbiera telefony od nieznajomych, którzy pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić od nich pieniądze lub poufne dane. Rozmówcy mogą podawać się za urzędników, pracowników banków, przedstawicieli instytucji publicznych albo bliskich w potrzebie. Policyjna akcja Seniorze Nie Bej Się Oszukać ma ochronić potencjalne ofiary przed wpadnięciem w sidła przestępców. O mechanizmach działania oszustów mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
3: Oszuści opowiadają o problemach finansowych, mówią o zagrożeniu Twoich oszczędności, proszą o pomoc w nagłej sytuacji, na przykład w wypadku drogowym, sugerują udział w jakiejś ważnej sprawie, na przykład w akcji policyjnej. Choć scenariusze się różnią, cel zawsze jest jeden. Jest to skłonienie rozmówcy do szybkiej decyzji, przekazania pieniędzy lub podania wrażliwych danych. Pamiętaj, że żadna instytucja, policjant lub urzędnik nie ma prawa żądać i nie żąda pieniędzy czy takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.
1: Ważne, aby odpowiednio szybko przerwać rozmowę.
3: To nie niegrzeczność, ale ostrożność. Pamiętaj, nie podawaj przez telefon numerów PIN, haseł, kodów BLIK, danych osobowych, ani informacji o koncie. Nie podejmuj żadnych decyzji finansowych pod wpływem rozmowy telefonicznej. W razie wątpliwości skonsultuj się z bliskimi lub zadzwoń do instytucji, np. banku, na ich oficjalny numer.
1: Policjanci apelują, rozmawiajmy o tych zagrożeniach w rodzinach, wśród znajomych i sąsiadów. 14 hektarów traw i trzciny spłonęło w Narwiańskim Parku Narodowym. Wtorkowy pożar objął tereny między miejscowością Izbiszcze w gminie Choroszcz a rzeką Narew. To ogromna strata dla przyrody, mówi dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski.
4: Pożar objął 14 hektarów trzcinowisk, czyli bezpowrotnemu zniszczeniu uległo 14 hektarów siedlisk ptaków, które w tym momencie były zasiedlone przez ptaki i prawdopodobne lęgi ptaków. Które były w tym terenie. Pewnie rokietniczka, pewnie jakaś czajka, dziwonia, czy błotniak stawowy, czy krzyżówka. Lęgi straciły, tak? Straciliśmy i te ptaki dorosłe, i młode.
1: Sytuacji nie poprawia utrzymująca się susza hydrologiczna. Niski poziom wód i wysuszona roślinność sprawiają, że nawet niewielki ogień może bardzo szybko się rozprzestrzenić. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ognia. Ostrołęcy policjanci poszukują właścicielki psa, który ugryzł 30-letnią kobietę. Do sytuacji doszło w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce. Właścicielka dwóch psów, które były bez kagańca i bez smyczy, nie udzieliła pomocy poszkodowanej. O szczegółach sprawy mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: Z relacji kobiety wynikało, że kiedy szła w rejonie ulicy Przytulnej w Ostrołęce, podbiegł do niej pies przypominający labradora maści jasnożółtej, który był bez smyczy oraz skagańca i ugryzł ją w nogę. Kilka metrów dalej znajdowała się właścicielka psa wraz z drugim czworonogiem rasy mieszanej, który także nie był prowadzony zgodnie z przepisami. Po wszystkim kobieta próbowała przywołać psy, jednak zwierzęta nie reagowały na jej polecenia.
1: Kobieta ugryziona przez psa próbowała rozmawiać z właścicielką czworonogów.
5: Między innymi w celu uzyskania informacji dotyczących szczepień psa oraz udzielenia jej pomocy. Niestety właścicielka czworonogów nie chciała z nią rozmawiać i oddaliła się w kierunku ulicy Niemana w Ostrołęce. Wszystkie osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości właścicielki psów proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Sama właścicielka po przeczytaniu komunikatu prasowego może również zgłosić się do ostrołęckiej komendy.
1: Mundurowi przypominają, że psy powinny być wyprowadzane w sposób niezagrażający otoczeniu. Ostrołęcy policjanci w tym dzielnicowi już zapowiedzieli, że będą zwracać większą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami podczas spacerów. Po sukcesie frekwencyjnym drugiego dnia rodziny na sportowo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje kolejne wydarzenie adresowane do całych rodzin. W niedzielę 21 czerwca na bulwarach nad Narwią odbędzie się Noc Kupały. Ubiegły piątek tłumy Łomżan udały się do parku Jana Pawła II, by uczestniczyć w festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Dyrektor MSIR-u Bernadeta Krynicka zapewniła na naszej antenie, że już niebawem mieszkańców czeka kolejna rodzinna impreza.
0: I następne wydarzenie już niedługo to będzie Noc Kupały i to też będzie dedykowane do całych rodzin, więc 21 czerwca już Państwo zapiszcie sobie, będzie Noc Kupały na bulwarach i na pewno będzie dużo świetnych atrakcji i też będzie jedzenie, koła gospodyń wiejskich, także będziemy mogli spędzić fajnie niedzielę po południu i będziemy pleść wianki i puszczać te wianki.
1: To nie koniec atrakcji przygotowanych w najbliższym czasie przez MSIR. Już od dzisiaj ruszają bowiem międzypokoleniowe czwartkowe dyskoteki, które co tydzień będą odbywać się w Porcie Rzecznym. Początek zabawy już o godzinie 17. W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o 10.30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przyjadą ulicami miasta. Zaprasza do udziału ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli.
6: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: Natomiast o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
6: Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
1: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów. Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
7: Flash regionu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Serdecznie witam, pozdrawiam prosto z Senatu.
1: No właśnie, Senat nie wyraził wczoraj zgody na referendum zaproponowanego przez prezydenta Nawrockiego w sprawie Zielonego Ładu. Żałuje pani, że ten pomysł referendum przez Senat nie przeszedł?
2: Trzeba podkreślić, że Senat głosami koalicji 13 grudnia, bo wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości poparli wniosek pana prezydenta. Dla nas było to jednoznaczne, że to właśnie suweren, naród ma prawo wypowiedzieć się w tym temacie, a przecież temat Zielonego Ładu to jest bardzo ważny temat, którego konsekwencje już ponoszą Polacy i będą ponosić coraz bardziej. To było skandaliczne, że szczególnie wczoraj, kiedy właśnie tak dużo, tysiące Polaków przyjechało do Warszawy, by między innymi wypowiedzieć się w sprawie Zielonego Ładu, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że to była manifestacja nie tylko w sprawie Zielonego Ładu, ale...
1: Do tej manifestacji jeszcze przejdziemy. No może tutaj chodziło nie o sam Zielony Ład, tylko o konstrukcję tego pytania, które zaproponował prezydent. Pytanie, które w zasadzie jest tendencyjne i które już no, bardzo dużo sugeruje.
2: Ale pytaliśmy też wprost, czy tam było coś niezgodne z faktami, więc to oczywiście
1: no, ale pytanie argument, bo może część słuchaczy nie wie, jakie jest pytanie, jakie miało być pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: No ale to jest po prostu prawda, to jest fakt, więc tutaj nie ma niczego niezgodnego z prawdą. Natomiast oczywiście to była dla nich tylko wymówka, bo przecież no, trzeba powiedzieć wprost, że ta koalicja nie słucha się obywateli, nie słucha się narodu, oni uważają, że wiedzą lepiej, a słuchają się tak naprawdę Berlina i Brukseli, bo tutaj o to w tym chodzi. Wiadomo, że Zielony Ład prowadzi Polskę naprawdę w kierunku katastrofy.
1: A może wystarczyło zadać pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej? Znak zapytania.
2: Panie redaktorze, tu nie chodzi o pytanie, tu chodzi o szukanie pretekstu, żeby oczywiście nie poprzeć wniosku pana prezydenta. A przede wszystkim no, przerażające jest to, że tak naprawdę ta koalicja boi się obywateli. Bo ja też pytałam wprost, jeżeli jest Zielony Ład tak jak oni uważają, że jest dobry, potrzebny, to się obroni. No po prostu Polacy by zagłosowali za. Natomiast jeżeli boją się Polacy i wiedzą, że to wpłynie na pogorszenie ich życia, to tym bardziej chyba trzeba zapytać obywateli i mieć mocną kartę przetargową do tego, żeby zmieniać to, żeby ten ETS wyrzucić właściwie do kosza, bo wtedy mają rządzący mandat społeczeństwa. Oni oczywiście z nazwy najpierw Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, jaką nazwę by nie zmieniali i pomimo tego, że mają w nazwie Obywatelska, tak naprawdę obywateli nie szanują, nie słuchają się, nie pytają. No to jest
1: przerażające. A może to pytanie prezydenta było właśnie, miało po prostu sprowokować jakąś dyskusję polityczną, a nie realnie wprowadzić referendum?
2: Nie, to miało zapytać, bo pan prezydent już w czasie kampanii cały czas mówił, że będzie stawiał przede wszystkim na pierwszym miejscu interes i sprawy Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to konsekwentnie robi. Jeżeli widzi, że rząd zmierza w kierunku, który bardzo pogorszy życie Polaków, więc pyta o to, chce zapytać Polaków, bo suweren ma prawo w tak ważnych ważnych, kluczowych momentach wypowiedzieć się w referendum. To jest podstawowe prawo demokracji, więc tutaj mamy w ogóle wątpliwości, czy u nas jeszcze demokracja obowiązuje. Bo to, co się dzieje...
1: Pamiętam rząd, kiedy Koalicja Obywatelska była w opozycji, mówiła, kiedy wy rządziliście, że też demokracji nie ma, a okazało się, że rząd się zmienił, zostaliście odsunięci od władzy, czyli jednak ta demokracja funkcjonuje w Polsce.
2: Panie redaktorze, to co dzieje się ostatnio, chociażby najścia na prywatne mieszkania redaktorów wolnych mediów, to jest naprawdę już przerażające. Polacy to widzą i Polacy mówią stanowczo nie takiemu
1: zachowaniu. No w sondażach na razie tego nie widać, jeżeli chodzi o te stanowcze nie.
2: To zależy, które. Natomiast wczoraj widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy przyszli po to, by wyraźnie pokazać właściwie już czerwoną kartkę temu rządowi.
1: Jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to wczoraj Krzysztof Bosak przypomniał wam, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier wtedy Mateusz Morawiecki, zgodził się na wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu.
2: Nieprawda, bo wszędzie, gdzie było to możliwe, to premier Morawiecki zgłaszał uwagi do tego, to nie tak miało wyglądać. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ten rząd rządzi już 2,5 roku i oni cały czas w argumentacji podnoszą Prawo i Sprawiedliwość. Więc od czego są? Są tyle czasu w rządzie i chyba czas, by zaczęli realizować swój program, a przede wszystkim to, czego oczekują Polacy.
1: Ale może słusznie przypominają, że można było to zdusić w zarodku, wetując ten Zielony Ład.
2: Nie, wtedy było to, co było możliwe, to było podnoszone, natomiast teraz, odkąd jest premierem Donald Tusk, nie zrobił nic w tym temacie, właściwie w żadnym temacie przeciwstawić się Brukseli. Realizuje to, co jest korzystne dla Berlina, dla Ursuli von der Leyen.
1: Załóżmy 2027 rok, Prawo i Sprawiedliwość wraca do władzy. I co, rezygnujecie, wyrzucacie Zielony Ład z Polski? Jaki macie na to pomysł?
2: Tak, Zielony Ład niszczy polską gospodarkę, podcina korzenie właściwie wszystkim gałęziom, bo jeżeli jest energia najwyższa, jeżeli są ograniczenia, które muszą stosować nasi przedsiębiorcy, a tego nie ma w innych krajach, no więc nie ma konkurencyjności. To jest drożyzna dla każdego obywatela. Nie można brnąć w coś, co widać ewidentnie, że niszczy naszą gospodarkę, prowadzi do zapaści.
1: Ale skutki wydaje mi się, że wiemy, ale co PiS zamierza z tym zrobić, jak dojdzie do władzy?
2: Szczegóły oczywiście będziemy przedstawiać wtedy, kiedy będziemy u władzy, natomiast
1: na razie
2: oczywiście
1: pomysłów
2: będziemy
1: nie
2: robić
1: przedstawicie Polakom.
2: Dlaczego nie przedstawiam?
1: Już no pani tak powiedziała.
2: To znaczy szczegółowych, to wiadomo, że nie. Natomiast na pewno Zielony Ład wyrzucimy, bo to jest zabójstwo dla polskiej gospodarki i dla Polaków.
1: A to tak nie może, wydaje mi się, że Polska nie może tak o sobie wyrzucić i powiedzieć, że my nie będziemy spełniać tych wymogów, które zakłada Zielony Ład.
2: My jesteśmy zobowiązani, by realizować interes taki, który służy Polsce i Polakom przede wszystkim. I tutaj musi być stanowczy głos w tym temacie, bo ten rząd to nic nie mogę, jeżeli chodzi o i minister Krajewski nic nie mogę i Donald Tusk, jeżeli chodzi o sprzeciwienie się polityce Brukseli. Tak nie może być. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale z poszanowaniem naszych praw, naszej konstytucji i naszego dobra Polaków.
1: No ale jesteśmy w Unii Europejskiej, coś zostało przyjęte przez wszystkie kraje.
2: Zgoda, ale nie może być zgody na wszystkie szaleństwa Unii Europejskiej, bo Unia Europejska tutaj zmierza naprawdę, to jest ta polityka, to już pozbawiona jest klimatyczna, pozbawiona jest zupełnie rozsądku. Stosowanie takich rygorów, że ograniczenia emisji, kiedy inne państwa, no chociażby Chiny, zupełnie tego nie robią, a zalewają rynek wszystkimi wytworami w Europie, no to do czego to doprowadzi? Że nic już nie będziemy mieli do powiedzenia.
1: Ja się tylko zastanawiam, pani senator, co polski rząd, co PiS proponuje wobec tego, bo powiedzenie, że my nie będziemy tego realizować, nie wiem, czy jest zgodne z prawem, nie wiem, czy jest w ogóle możliwe.
2: No na pewno tego, co zabija konkurencyjność gospodarki, co zabija rolnictwo, bo rolnicy są i tak w bardzo ciężkiej sytuacji, nie mają żadnego wsparcia, realnego wsparcia od tego rządu. Są właściwie na granicy opłacalności, a niektóre gałęzie to już są zupełnie nieopłacalne. I teraz narzucanie im jeszcze nowego łańcucha obostrzeń, no to jest zabójstwo.
1: Czyli na razie rozumiem tak, że Zielony Ład ma dużo złych konsekwencji, ale jako PiS nie wiemy w zasadzie, co z tym zrobić, jak dojdziemy do władzy. Mówimy tylko, że jest złe.
2: Nie, wiemy, co zrobimy. Wyrzucimy, nie będziemy realizować tego, co niszczy polską gospodarkę, co nie służy Polakom.
1: No to mamy tutaj deklarację, zobaczymy.
2: A referendum byłoby silnym mandatem do takiego głosu, bo to jest głos suwerena wtedy.
1: Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł ten marsz, o którym mówiliśmy na początku, organizowany przez Solidarność pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Pani w nim uczestniczyła. To frekwencja dopisała? To było to kilka tysięcy ludzi?
2: To znaczy byłam na początku oczywiście, bo później mieliśmy posiedzenie Senatu i ważną dyskusję na temat tego wniosku pana prezydenta. Ale byłam wcześniej, miałam okazję spotkać się wielu ludzi, właśnie wielu z naszego województwa podlaskiego. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za to, że wzięliście tak licznie udział. Oczywiście było bardzo duża frekwencja. Była manifestacja organizowana przez Solidarność, ale widać było, że Polacy, z którymi się spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, manifestowali sprzeciw wobec całej polityce rządu Donalda Tuska. Są przerażeni, że to, co się dzieje, to zmierza do zapaści finansów publicznych, bo no, w tej chwili jest już 2 biliony długu, a deficyt wynosi ponad 90 miliardów na koniec kwietnia. Jest sytuacja tragiczna w ochronie zdrowia, jest sytuacja zła w rolnictwie, są likwidowane miejsca pracy, łamane jest na każdym kroku prawo, no tak jak mówiłam, zamach na wolne media i wiele, wiele innych rzeczy.
1: No to skoro jest tak źle, dlaczego nie widać, że Polacy chcą zmiany tej władzy, że chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość?
2: Widać, wczoraj to było widać, Polacy się budzą i widzą, że ten rząd nie ma żadnego pomysłu na Polskę, nie realizuje programu, który jest dobry dla Polaków, a tak naprawdę zmierza to do zapaści. Bo panie redaktorze, jeżeli dług rośnie w skali właściwie niebotycznej, nawet program SAFE jest częściowo, to też na łatanie dziury, i tych pieniędzy nie ma w żadnej dziedzinie, bo no właśnie nie wiem, o ochronie zdrowia, czy będziemy jeszcze rozmawiać, czy tu mam rozwinąć temat, bo to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to jest przerażające. Jeżeli...
1: No dobrze, no to wiemy, że jest to trudna sytuacja w ochronie zdrowia, zostając przy tym temacie. Pani mówi, że obecny rząd nie ma pomysłu na Polskę. To jaki pomysł na Polskę, jaki pomysł na ochronę zdrowia ma Prawo i Sprawiedliwość? Bo ten przekaz w ogóle nie przechodzi i tej propozycji od PiS-u nie słychać, nie widać, nie ma.
2: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to były znoszone niektóre limity, był nieograniczony dostęp do badań, a przecież oni obiecali, że będzie lepiej, tak, że jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to jest po kolei likwidacja tylko no tak naprawdę kosztem życia i zdrowia pacjentów. Bo no, ostatnia zapowiedź minister zdrowia, chociażby nawet o porodówkach. Teraz już się mówi, że Boleszczyna kiedyś mówiła, że limit to jest te 400 porodów rocznie, teraz już jest limit 700 porodów rocznie. Więc na starcie zostanie tam bodajże 151 porodówek zlikwidowanych.
1: Ale likwidacja porodówek rozpoczęła się już za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Ale nie na skalę taką i nie za jakimiś wymysłami, jakimiś liczbami ustalonymi centralnie za biurka w Warszawie. No przecież tu chodzi o bezpieczeństwo kobiet w tak ważnym momencie. No, no nie może być, że porody będą się odbywać w karetkach i na SOR-ach. 700 porodów, cóż to za wymysł? No wiadomo, że w szpitalu powiatowym żadnym takiej liczby się nie osiągnie. No ale to co, jak będzie 500 czy 300, to już tym kobietom nie należy się bezpieczeństwo? Kolejna sprawa w ochronie zdrowia, to no, trzeba o tym głośno mówić, bo to za chwilę będzie już widoczne na dużą skalę. Szpitale nie otrzymały ani złotówki za wykonane te świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów, tak zwane wykonania. Nadwykonania, ale to były normalne świadczenia udzielone ludziom potrzebującym pomocy. Za 2025 rok nie otrzymali nic, a to są, no tak jak rozmawiałam z niektórymi dyrektorami szpitali, to są po kilkanaście milionów w tych mniejszych szpitalach, większych to są kilkadziesiąt milionów. W 2026 mamy już maj, nie otrzymali nic. Nie mają zapewnienia, że te pieniądze otrzymają.
1: A jaki więc pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na ochronę zdrowia?
2: Ale panie redaktorze, ja chcę tutaj przekaz jasny
1: podać. Przekaz dnia podać.
2: Dyrektorzy już, nie, dnia to jeszcze za wcześnie, nie wiem. A zresztą mówię to, co myślę. Przekaz dla słuchaczy. Dyrektorzy już w tej chwili będą ograniczać przyjęcia pacjentów, będą ograniczać
1: zdania. Pani senator, my o tym też informujemy na naszej antenie, rozmawiamy z dyrektorami szpitali i oni o tym mówią, tak, że jest sytuacja zła. Tylko ja, jako do polityka Prawa i Sprawiedliwości, mam jasne pytanie, to jaki macie pomysł na naprawę tej sytuacji? Bo tutaj mówią eksperci, fachowcy, że należałoby w ogóle ten system zmienić. No i pytanie, czy PiS planuje go zmienić?
2: Na pewno nie likwidacja, natomiast mądre, racjonalne wydatkowanie środków, które są przeznaczone na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, a przede wszystkim będziemy na pewno mieli większe dochody, bo od tego trzeba zacząć, że ten rząd, no tutaj tak cytując klasyka, pieniędzy nie ma i nie będzie. I to przecież no, stało się chyba w sposób widoczny i radykalny, że odkąd zaczął rządzić Donald Tusk, na nic nie było pieniędzy. A my mieliśmy wybuch wojny hybrydowej, mieliśmy COVID, pieniądze były dla samorządów, na ochronę zdrowia wspieraliśmy żeby nie upadły przedsiębiorstwa, wspieraliśmy tarczami ochronnymi i pieniądze były. Także potrzeba jest przede wszystkim dobrego, mądrego gospodarza. Mądrego, dobrego gospodarza, który kontroluje i panuje nad tym, co się dzieje.
1: Ale właśnie jeżeli chodzi o tego gospodarza i racjonalne wydawanie pieniędzy, no to tutaj mówi się właśnie o tym w kontekście tych porodówek, że nie opłaca się utrzymywać porodówek, gdzie jest

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy i życzę miłego dnia już na początku, być piękny poranek.
1: Dokładnie, piękny poranek, jest słonecznie, jest ciepło, więc czego chcieć więcej. Dzisiaj pewnie większość naszych słuchaczy kojarzy pana z rozmów o Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj zaskoczenie, bo będziemy rozmawiać właśnie o Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym imienia Adama Chętnika. Bowiem w sobotę, 30 maja, będziecie świętować 40 urodziny.
2: Tak jest. No myślę, że to zaskoczenie, ale nie dla wszystkich, bo jednak większość naukowców także pracuje, działa w różnego rodzaju stowarzyszeniach naukowych. No ja mam tą przyjemność od ponad 20 lat w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe obchodzi 40 urodziny, można by zaśpiewać jak w tym słynnym serialu naszym bardzo popularnym, 40 lat minęło jak jeden dzień, prawda? To jest długa historia, to jest setki, a nawet bym powiedział tysiące osób, które przewinęło się przez to, mówiąc tak brzydko, przez to stowarzyszenie, które współpracowało, które wspierało stowarzyszenie. No i chcemy tym takim świętem w tym dniu podkreślić i podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory pracowali, wspierali, bo towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar. To nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski. W związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować.
1: No te 40 lat minęło jak jeden dzień, jak pan tutaj sparafrazował klasyka, więc czy pracy jest tak dużo w tym towarzystwie, że faktycznie ten czas leciał bardzo szybko.
2: Tak, ten czas...

0: zleciał bardzo szybko, bo pracy jest. Ja zawsze mówię, że jak są aktywni ludzie, chcą coś zrobić, to tej pracy zawsze będzie dużo. Ja znam, jeszcze żyją do dziś i mam tą przyjemność i ten zaszczyt spotykać ludzi, którzy zakładali to towarzystwo naukowe, ci, którzy żyją. Na przykład doktor Parszewski, doktor Kijowski. Znałem doktora Pajkę, który już nie żyje. No wspaniali ludzie, doktor Ślązak. Ci, którzy byli tymi założycielami, tymi pierwszymi, którzy pomyśleli, żeby to towarzystwo uruchomić. Ale w międzyczasie mieliśmy wspaniałych prezesów. Wspomnę tutaj profesora Gołębiewskiego, wspomnę profesora Janusza Gołotę, który cały czas z nami jest, który pracuje dzisiaj, Jan Mirończuk. I tak jak powiedziałem, członków mamy z całej Polski. To nie jest tylko, że oczywiście towarzystwa takiego typu skupiają naukowców przede wszystkim z regionu. Ale my mamy także członków ze Szczecina, z Olsztyna, z Warszawy, ze Wrocławia, z dużych uczelni, którzy chcą, ci naukowcy chcą z nami być, widzą sens, widzą możliwości, jakie daje Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. I my oprócz takiego typowej działalności, jak wydawanie monografii, jak organizowanie konferencji, takich lokalnych, takich, które promują naukę, takich, które pokazują i kształtują społeczeństwo lokalnie, tą historię pokazujemy, także wychodzimy szerzej, bo także zaczęliśmy realizować projekty z programu Erasmus+. I tutaj mamy pierwsze sukcesy, z tym się szczycimy. Zrealizowaliśmy projekt z Partner Współpracy, projekt międzynarodowy, gdzie partnerem była FAF Service, duża firma z Niemiec, która skupia przedsiębiorców, także z Grecji partner, więc tej pracy jest naprawdę dużo.
1: Powiedział pan o tym, że macie członków nie tylko tutaj w regionie, ale i ze Szczecina chociażby. I to są tak, to są ludzie, którzy się tu urodzili, stąd pochodzą, czy ludzie, którzy są zafascynowani historią tego regionu, historią Kurpiów?
0: Nie, to są ludzie, nie tylko ci, którzy się tu urodzili, także ci, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są zafascynowani tym naszym regionem, nie tylko historią, bo widzą, co my robimy, widzą, jakie są tutaj możliwości. Są to ludzie, którzy też odcisnęli swój ślad w naszym towarzystwie. Wspomnę tylko pani profesor Agnieszka Brelik z Uniwersytetu, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, pani profesor Mariola Grzybowska-Brzezińska z UWM w Olsztynie, pan profesor Krzysztof Firlej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. No to są ludzie, którzy chcą z nami współpracować, widzą, pomagają, wspierają nas też, nie ukrywam, naukowo, za co bardzo dziękuję, bo to jest dla nas bardzo ważne, że mamy możliwość zwrócenia się do osób, które w środowisku naukowym są bardzo znane, rozpoznawalne, które mają taki autorytet, i dzięki temu my też więcej rzeczy możemy zrobić. My zawsze możemy się zwrócić o recenzję monografii, którą wydajemy tu lokalnie. To jest bardzo ważne, żeby my, którzy tutaj żyjemy i tutaj próbujemy działać naukowo, żebyśmy też mogli się weryfikować, żeby ktoś spojrzał na to, co robimy, z takiej perspektywy trochę bardziej odległej. I to przyciąga. I to przyciąga, bo jeżeli naukowcy z dużych uczelni widzą aktywność takiego towarzystwa, widzą, co ono robi, to oni są zainteresowani. To ich przyciąga. No i oczywiście tym wartością dodaną jest to, że my pokazujemy, jak przyjeżdżają do nas, tą naszą kulturę, to piękno, które tutaj jest, to czego nie ma, powiedzmy, sobie otwarcie, w dużym mieście.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć, że część naszych słuchaczy się zastanawia, towarzystwo, naukowcy, ale co dokładnie czym wy dokładnie się zajmujecie? Spotykacie się raz w miesiącu, debatujecie, rozmyślacie na temat historii tego regionu. Na czym polegają wasze takie codzienne działania, powiedzmy?
0: Nie tylko rozmyślamy na temat historii, rozmyślamy na wiele w różnych aspektach, bo mamy oczywiście takim główną grupą naszych członków, to są historycy, ale także są ekonomiści, także są rolnicy. Więc to wszystko powoduje, że my organizujemy na przykład konferencje naukowe. My się spotykamy, tak, raz w miesiącu mamy posiedzenie zarządu, debatujemy, co zrobić, w jakich konkursach wziąć udział, żeby pokazać, ale takim wymiernym, bo podam jeden przykład konkretny, który uważam jest bardzo dobry. Ostatnio realizujemy projekt z miastem Ostrołęka, spacery historyczne, gdzie nasi członkowie, historycy, o wyznaczonej godzinie zjawiają się w danym miejscu, zapraszamy, informujemy ogólnie społeczeństwo i każdy, kto chce, może przyjść idzie na taki spacer z historykiem, który opowiada i oprowadza po miejscach nieoczywistych, bo jak chodzimy na co dzień po mieście, to chodzimy tam, gdzie sklep, tam, gdzie coś nas interesuje, prawda? Zapominamy i nie dostrzegamy tych miejsc historycznych, tych, które są ważne z punktu widzenia historii, rozwoju miasta i tak dalej. I to bardzo ładnie wychodzi. Doktor Jerzy Kijowski, spacery historyczne, pokazuje te historyczne miejsca. Nasz prezes, profesor Jan Mirończuk, który pokazuje, specjalizuje się w historii Żydów w Ostrołęce, pokazuje te miejsca, które są związane z tą historią. To są bardzo ciekawe rzeczy, czasami bolesne rzeczy, ale warte jak gdyby przypominania i warte tego, żeby współcześni ludzie o tym wiedzieli. Na takie spacery historyczne przychodzą o dziwo różne pokolenia, panie redaktorze, i to jest bardzo piękne, że możemy pokazywać różnym pokoleniom, bo są i młodzi ludzie, ludzie ze szkół ponadpodstawowych, ale także seniorzy przychodzą. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie w Ostrołęce, więc mamy w tym momencie także taką wymianę międzypokoleniową, bo ci ludzie ze sobą razem chodzą, współpracują. Realizowaliśmy też projekt edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych, gdzie finansowany był z Narodowego Banku Polskiego i tam pokazywaliśmy te aspekty ekonomiczne młodym ludziom.
1: A te spacery już długi czas trwają?
0: One trwają od ubiegłego roku.
1: Ja mieszkałem parę lat w Warszawie i tam też były takie organizowane spacery po różnych dzielnicach Warszawy i one zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem. W Ostrołęce podobnie
0: tak,
1: jest.
0: Tak, podobnie właśnie. To wymyśliliśmy tutaj doktor Jerzy Kijowski, główne skrzypce i miasto Ostrołęka w to się zaangażowało i mamy jednak, jest zawsze grupa ludzi w każdym mieście, czy bardzo dużym jak Warszawa, jak pan redaktor powiedział, czy w tym mniejszym jak Ostrołęka, którzy są zainteresowani historią miejsca, w którym żyją.
1: To działalność towarzystwa w dużej mierze przyczyniła się do większej świadomości mieszkańców Ostrołęki, regionu na temat właśnie historii tej swojej małej ojczyzny?
0: Uważam, że tak, bo organizujemy przynajmniej kilka konferencji w roku. One są, część z nich znacząca to są konferencje dotyczące historii Ostrołęki, różnych aspektów historii. Na tych konferencjach jest bardzo dużo uczestników. Jesteśmy też obecni zawsze przy rocznicy powstania tej uroczystej Radzie Miasta. W tym roku dr Krzysztof Augustyniak referat miał o historii na uroczystej Radzie Miasta, więc zawsze jesteśmy obecni. My to pokazujemy, staramy się to promować. Współpracujemy także z innymi organizacjami, współpracujemy ze szkołami wszystkich szczebli, z uczelniami, jak gdyby to jest naturalne, więc przyczyniamy się na pewno, i to mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, do tego, że ta świadomość, ta wiedza na temat historii lokalnej, ale także polskiej, bo ta nasza historia przecież nie jest wycięta z historii Polski. Jak mieliśmy bitwę pod Ostrołęką, to przecież ona to jest bitwa, która ma znaczenie dla całego kraju historycznie, a nie tylko dla naszego miasta. Oczywiście dla naszego miasta bardzo duże, ale tutaj pokazujemy te różne aspekty i tutaj uświadamiamy i uczymy, przypominamy to wszystko, co nazywa się tak promowaniem nauki, można powiedzieć.
1: I ludzie chcą tej promocji nauki, chcą wiedzieć, znać historię miejsca, z którego pochodzą, w którym mieszkają?
0: Chcą. A powiem panu dlaczego. Realizujemy, bo jeszcze nie skończyliśmy, chociaż już wyjazd edukacyjny dla seniorów się zakończył, projekt w ramach programu Erasmus+, edukacja dorosłych, ale to był projekt skierowany do odbiorców działań edukacyjnych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. I założenie było takie, że musiał być to odbiorca, tak? Mieliśmy bardzo dużo chętnych, więcej niż miejsc na ten wyjazd do Grecji, do Salonik, żeby tam też historii dotknąć, zobaczyć, nauczyć się czegoś. Natomiast obecność, żeby tu się zakwalifikować, to trzeba było pierw być na kilku konferencjach naszych, korzystać z naszej biblioteki, którą też mamy, która jest do dyspozycji mieszkańców i ona jest otwarta dla wszystkich. Korzystać z naszych zeszytów naukowych, które mamy, a więc z tych wszystkich działań edukacyjnych, które oferujemy, i to pokazuje, jak ludzie są, bo ci ludzie nie wzięli się znikąd. Oni uczestniczą, są. Zresztą widzimy, organizując konferencje, że zawsze jest tam ponad 60, a często ponad 100 100 uczestników. Transmitujemy już od jakiegoś czasu też, jak konferencje organizujemy, konferencje online, więc one też mają sporo na żywo odbiorców, ale później też odtworzeń jest sporo, więc jest zainteresowanie i to uważam, że bardzo dużo.
1: To przejdźmy do tych urodzin, do tej imprezy urodzinowej. 40 lat, sobota, 30 dzień maja. Jak to świętowanie będzie wyglądać?
0: No, robimy uroczyste spotkanie, zapraszamy bardzo dużo gości, zaprosiliśmy wszystkich, którzy... Wszyscy są tak naprawdę zaproszeni, ale oczywiście stowarzyszenia, które z nami współpracują, wszystkich członków, instytucje, z którymi na co dzień współpracujemy, które nam pomagają. I o 11 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce, w auli, odbędzie się takie uroczyste spotkanie, podczas którego pokażemy trochę historii naszego towarzystwa. Mamy już film pokazujący z wypowiedziami członków założycieli naszego towarzystwa, z wypowiedziami prezesów. Chcemy trochę pokazać, no i chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, no sowa jako symbol mądrości, prawda? Ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużony dla towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat. To jest 40 lat, w związku z tym zebrało, można by się powiedzieć, osób, które trzeba uhonorować, bo one są z nami, tak? My pozyskując środki, zwracając się do instytucji, dzisiaj jest bardzo trudno, bo to są konkursy, ale od czasu do czasu udaje nam się także jak pozyskać środki z konkursu, ale także inne instytucje wspierają nas w tym wszystkim. Jest na przykład instytucja Europe Direct, która pomagała nam przez kilkanaście lat wydawać zeszyty naukowe naszego towarzystwa. To jest nieprzerwanie 40 lat wydawane zeszyty dzięki wsparciu właśnie Europe Direct, dzięki wsparciu miasta Ostrołęka, dzięki wsparciu także prywatnych fundatorów, którzy widzą sens tego, że te zeszyty się ukazują, że one mają wartość, że ludzie po nie sięgają.
1: I rozumiem, każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, czy to będzie spotkanie zamknięte?
0: Nie, jest to otwarte spotkanie, już na Facebooku też mamy zaproszenie. Zapraszamy wszystkich, którzy, oczywiście ci, którzy dostali oficjalne zaproszenie, ale każdy mieszkaniec, każdy, kto jest zainteresowany nauką, zapraszamy także nowych członków. Jeżeli ktoś chce przystąpić do naszego towarzystwa, bardzo będziemy się cieszyli. Mamy ponad 200 członków naszego towarzystwa. Ich aktywność jest różna, bo każdy jest na różnym etapie życiowym, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na to spotkanie przyszły osoby, które chciałyby zostać członkami naszego towarzystwa, chciałyby podjąć taką działalność społeczną dla dobra nauki w naszym regionie, w naszym subregionie. Chciałyby może też się rozwijać naukowo, bo ja tylko też powiem jako przykład, dobry przykład. Nasi członkowie zdobywają stopnie i tytuły naukowe. Jest przykład jeden z ostatnich, żebym nie pomylił, ale doktor właśnie Krzysztof Augustyniak, który jest naszym członkiem, no niedawno uzyskał doktorat z historii i my się tym szczycimy, że są ludzie, którzy związani, pracują w instytucjach, pracuje doktor w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, jest naszym członkiem i pracując z nami w naszym towarzystwie, rozwijając się naukowo, tworząc tą naukę, także uzyskał tytuł, stopień doktora nauk i to jest bardzo ważne, bo jak są osoby z ambicjami, to zapraszamy. Może to jest taki moment dobry, żeby przyjść na to nasze 40-lecie, popatrzeć, co to jest, jak to jest, jeżeli ktoś jeszcze się nie spotkał albo tak obserwował trochę z daleka i podjąć tą działalność.
1: Ireneusz Żuchowski, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim miłego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. To nie była pierwsza płyta Milesa Davisa, ale z pewnością pierwsza z jego tak zwanych wielkich płyt. Kilka lat temu powiedziałem koledze, również prowadzącemu audycje jazzowe w innej rozgłośni, że tej płyty słucham już dobrych kilkadziesiąt lat, oczywiście z przerwami i ciągle z podobnymi emocjami. Jeśli ktoś nie poznał, to płyta nazywa się Birds of the Cool. Jest to album kompilacyjny, nagrany został w trzech sesjach 21 stycznia 1949 roku, 22 kwietnia również 1949 i 9 marca 1950. Czyli jak odbywały się pierwsza i druga sesja, Davis liczył zaledwie 22 lata. Natomiast płyta wydana została przez Capitol w lutym lub w marcu dopiero 1957 roku. Wtedy Davis miał już ugruntowaną pozycję, ale w czasie nagrywania tych krótkich, 2-3-minutowych utworów nie był jeszcze bardzo znany. Dlatego jest pewną zagadką, jak to się stało, że właśnie on został liderem nonetu znanych już muzyków. Chociaż jeśli weźmie się pod uwagę późniejsze wypowiedzi Milesa, a przede wszystkim kierunek, w jakim podążyła jego twórczość, to okazuje się, że już wtedy miał sprecyzowaną muzyczną wizję. Wspominał tak. Chciałem, żeby instrumenty brzmiały jak ludzkie głosy śpiewające i tak się stało. Rzeczywiście, tak jest we wszystkich kompozycjach. Ta, która wybrzmiała, nie jest wyjątkiem. Piękne brzmienie instrumentów unisono, bardzo bogata harmonia. Kompozycja ta nosi tytuł Jeru. Skomponował i zaaranżował ją Jerry Mulligan. Właśnie rola aranżerów w muzyczny kształt tej płyty jest nieoceniona. Oprócz Mulligana utwory te aranżowali Gil Evans, John Lewis i jeden utwór John Carisi. Oprócz samego piękna, jakie wnosi muzyka z Birds of the Cool, to powiem Państwu, że dla mnie posiada ona także symboliczne znaczenie, bo tak jak rodził się jazz poprzez zetknięcie się człowieka białego z człowiekiem czarnym, tak i tę płytę nagrywała grupa czarnych i białych muzyków. Tak jak w pierwszych utworach jazzowych rytm, który mógł być kojarzony z czarną społecznością, połączono z harmonią wykształconą przez dziedzictwo europejskie, tak te utwory komponowane były za pomocą klasycznych technik kompozytorskich. Inspiracją dla aranżerów były brzmienia i harmonie europejskich impresjonistów i cały bagaż europejskiej muzyki klasycznej. Jak domyślacie się Państwo, sięgnąłem po płytę Birds of the Cool, aby muzyka z niej posłużyła za wstęp do wysłuchania drugiego dysku z dwupłytowego albumu Miles Davis – The Complete Concert 1064 My Funny Valentine Plus Four and More. I oczywiście przejdę do tego krążka z przyjemnością. Jednak te nagrania umieszczone na Birds of the Cool są tak krótkie, że mam nadzieję z Państwa aprobatą jeszcze jeden utwór wyemituję. Wybrałem znany standard Bublicity. Wydaje się, był on jednym z ulubionych przez Davisa podczas jego słynnego koncertu z orkiestrą Quincy Jonesa 8 lipca 1991, niecałe 3 miesiące przed śmiercią Milesa, kiedy to wrócił on do repertuaru wykonywanego z Gilem Evansem sprzed kilkudziesięciu lat, Bublicity wykonany został jako jedyny z płyty Birds of the Cool.
Jako kompozytor Baplicity widnieje nazwisko Clio Henry. Było to, proszę Państwa, panieńskie nazwisko matki Milesa Davisa. Tak zostało to zapisane. W rzeczywistości temat ten skomponowali wspólnie Davis i Gil Evans. Aranżacji dokonał Evans.

0: Bubbly City. Krótkie są te nagrania, ale to podyktowane było ówczesnymi możliwościami fonograficznymi. Wypuszczano płyty i oczywiście gramofony z 78 obrotami na minutę. Na jednej stronie takiej płyty mógł zmieścić się utwór trwający mniej więcej 3 minuty. Teraz już, proszę Państwa, powracamy do koncertu kwintetu Milesa Davisa, który odbył się 12 lutego 1964 roku w Philharmonic Hall w Lincoln Center w Nowym Jorku. To była środa, koncert rozpoczął się o godzinie 20:30. Cały występ kwintetu został zarejestrowany przez firmę Columbia, z którą Miles był związany od 9 już lat. Zapisy z tego koncertu Columbia wkrótce wydała na dwóch niezależnych krążkach. Najpierw 23 lutego 1965 roku, a więc niemal równo rok po tym koncercie, wydano album zatytułowany My Funny Valentine, na którym umieszczono 5 rozbudowanych ballad wykonanych przez kwintet Davisa. Drugi album wydano 17 stycznia 1966, to prawie 2 lata po koncercie. Na nim umieszczono 6 tematów wykonanych w ultraszybkich tempach. Dopiero w 1992 roku zdecydowano się te 2 albumy wydać w jednym dwupłytowym boksie. Muzykę z tego boksu zdecydowałem się w całości zaprezentować na antenie z okazji 100. rocznicy urodzin Milesa, która, jak wiemy, przypada na 26 maja. Wybrałem ten album ku, jak się okazało, zaskoczeniu Państwa, ale też ogromnemu zadowoleniu, bo też inaczej nie mogło być. Oczywiście słuchamy tego albumu okraszonego fragmentami innych płyt Milesa, tak jak dzisiaj fragmentami Birth of the Cool. Płyta Four and More ukazała się jako druga, ale ja jakby przekornie zaprezentowałem ją jako pierwszą. Trudno jest mi porównać te dwa krążki. Nawet wydaje się to niemożliwe, ale wielu ceni sobie wyżej wykonania ballad na tym koncercie. Wspomnę o tym więcej w następnym wejściu. Teraz już słuchamy. Najpierw przedstawienie zespołu i potem utwór tytułowy My Funny Valentine Rogersa i Harta. 2 dni po tym koncercie odbywały się popularne walentynki. Błagam, usiądźcie wygodnie w fotelu, zamknijcie oczy.
1: My name is Mort Figa and I think I should like to introduce you to the gentleman one at a time and tell you that this night the proceedings here on stage are going to be recorded so that having enjoyed them out there this evening you'll be able to enjoy them over and over again on the Columbia album that Miles is about to do. I'd like you to know a young man who has created quite a stir in the music world. His name is Tony Williams. Tony Williams. When you see this young man, you know, there's a lot of good music yet to be made. I think Tony is about 19 years old. It's kind of scary that a young man should have so much talent. On bass, a gentleman who I'm sure you all know, Mr. Ron Carter. Ron Carter. I think we'll finish the rhythm section playing piano tonight, Herbie Hancock. And playing tenor saxophone, and this fella's gonna scare you tonight if he hasn't already, I'm sure, Mr. George Coleman. George Coleman. And I know you have a big ovation for the gentleman who fronts this group, Miles Davis.

Prowadzący koncert, przedstawiając muzyków, zwrócił uwagę na młody wiek Tony'ego Williamsa. Powiedział, że ma on 19 lat. W rzeczywistości dokładnie 3 miesiące wcześniej, 12 grudnia 63, Williams skończył 18 lat. A dołączył do kwintetu Davisa w wieku 17 lat. Wielokrotnie w tamtym czasie dodawano temu genialnemu perkusiście rok lub dwa lata, aby uniknąć ewentualnej krytyki, że Miles zatrudnia młodocianych. Mimo, że tak ładnie wszyscy muzycy zostali wymienieni, to przypomnę, oprócz Williamsa na kontrabasie Ron Carter, Henry Hancock na fortepianie, George Coleman saksofon tenorowy i lider Miles Davis trąbka. Był to pożegnalny występ George'a Colemana z kwintetem Davisa. Jak słychać, grał przewybornie. Colemana na krótko w tym zespole zastąpił Sam Rivers. Pamiątką składu z Riversem jest jedyny album Miles in Tokyo z koncertu ze stolicy Japonii z 14 lipca 64. Riversa z kolei zastąpił, jak wiemy, Wayne Shorter. I tak wykrystalizował się bez wątpienia najsłynniejszy kwintet w historii jazzu, słusznie nazwany wielkim. Mówiłem tydzień temu, jak też dzisiaj, że z koncertu tego w Philharmonic Hall w Nowym Jorku wydane zostały najpierw dwie płyty. Pierwsza z nich, właśnie My Funny Valentine, cieszyła się większym powodzeniem od drugiej For and More. Do tego stopnia, że My Funny Valentine po wydaniu spędziła aż 9

ballady na My Funny Valentine wykonano z większą głębią i błyskotliwością, jakiej Miles nie osiągnął wcześniej. Przytaczam te słowa jako ciekawostkę, bo naprawdę osobiście nie potrafiłbym wskazać tej lepszej. Za jedyny mankament tych płyt uważam fakt, że właśnie rozdzielono je. Nawet gdy w 1992 roku wydano w jednym boksie, to nadal nie zachowano kolejności, w jakiej utwory wykonywane były podczas koncertu. Zachowanie takiej kolejności moim zdaniem oddawałoby bardziej dramaturgię tamtego wieczoru. Koncertu, który był jednym z najlepszych w wykonaniu Davisa, a może nawet był tym naj. Tak uważam. Ale cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z muzyki, którą nam Miles pozostawił i że to my jesteśmy świadkami setnej rocznicy jego urodzin. Dalsze nagrania z płyty My Funny Valentine będę prezentował za tydzień. Teraz druga pozycja z tego krążka, znany temat All of You Cole Portera, wykonany z jednej strony głęboko emocjonalnie, a z drugiej z wyraźną powściągliwością.

0: Bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Tak jak mówiłem, za tydzień dalsza część nagrań z My Funny Valentine, a teraz szybko jeszcze jedno nagranie z krążka Birth of the Cool Nonetu Milesa Davisa. Lata nagrania 1949-1950, płytę wydano w 1957 roku. Wybieram tym razem utwór otwierający krążek, bopowy temat zatytułowany Move. To kompozycja Denzola Besta. Aranżacja tym razem jest dziełem Johna Lewisa. Znakomity aranż. Trudny temat unisono wykonują trąbka z saksofonem altowym, a świetny kontrapunkt w wykonaniu tuby i saksofonu barytonowego. Wypełnienie harmoniczne puzon i waltornia. No i sola, oprócz Davisa na saksofonie altowym Lee Konitz. On jakieś 20 lat temu przez krótki okres zamieszkał w Polsce. I na perkusji świetne partie Maxa Roacha. To było 1264 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami miasta. Zaprasza do udziału ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli.
2: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: Natomiast o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
2: Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie, ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku, nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
1: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów. Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat. W ostatnią sobotę maja czterech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o godzinie 10. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przed święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji.
3: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi czterech diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
1: Diakoni święcenia przyjmą z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj w Kościele katolickim od wieków jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. To właśnie w tym czasie wierni w sposób szczególny wspominają Maryję jako symbol opieki, dobroci i nadziei. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, tradycja ta wiąże się między innymi z budzącą się do życia przyrodą.
4: Piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli, czyli do tego, by być Matką Jezusa i to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym.
1: W maju w kościołach oraz przy kapliczkach odbywają się tradycyjne nabożeństwa ku czci Matki Bożej, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego okresu.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

czas przyszedłeś, aby zbawić świat. Jako małe dziecko objawiłeś się. Ty, Bóg Wszechświata.

czy oddasz mu wszystkie troski, swoje zmartwienia? Czy możesz to uczynić dziś?

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Jesteśmy dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio w Grajewie i jest ze mną ksiądz kanonik Dariusz Goska, proboszcz tutejszej parafii. Szczęść Boże, księże proboszczu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jak długo księże tutaj się posługuje w Grajewie?
3: No już czas leci, 8 lat ponad, 9 rozpoczęty. Tej posługi duszpasterskiej tutaj u ojca Pio, także na tej Niniwie no tak powoli działamy, że tak powiem.
2: Parafia jest położona tak dość oryginalnie, ponieważ wśród bloków wyjątkowo, tak można powiedzieć, jak jeździmy z mikrofonem właśnie od parafii do parafii, to przeważnie te parafie mają taką właśnie przestrzeń, a tutaj jest tak, można powiedzieć, bardzo blisko życia osiedlowego. Jak się ksiądz czuje tutaj właśnie wśród tych bloków?
3: Niektórzy sobie tak żartują, że troszeczkę, że jak w akwarium, ale wiadomo, każda ryba w akwarium, jeśli ma wodę, to czuje się dobrze. Więc my też czujemy się dobrze. To jest tak, no, z jednej strony też ktoś może lubi jakieś przestrzenie większe, ale to jest z kolei więź taka z parafianami, bliskość taka z naszymi wiernymi i to też jest takie mobilizujące. To jest nowe doświadczenie, ale na pewno nie utrudnia ono życie, a wręcz przeciwnie bym powiedział, że czujemy po prostu w ten sposób bliskość z naszymi owieczkami.
2: Każdy, kto tutaj przychodzi się modlić, widzi, że kościół jest bardzo ładnie zrobiony, wyszykowany i z tego, co wiem, dokonała się już jego konsekracja.
3: Tak, no Bogu dziękować. Pierwsza rocznica już za nami konsekracji w tamtym roku. Księża biskupi konsekrowali naszą świątynię. No to jest owoc, no trzeba powiedzieć, 20 lat posługi, pracy kapłanów, też moich poprzedników i właśnie wiary tutejszych wiernych parafian. No, wspomnijmy tylko tak na marginesie szybko, ksiądz Tomek Wilga, pierwszy proboszcz tutaj, organizator życia duchowego i tego materialnego, tych zaczątków, potem ksiądz Mariusz Stawieraj też wiele tutaj położył, no jego też ta śmierć przyczyniła się do takiego umocnienia tutaj też tej pracy, tej posługi. No i potem ja kontynuowałem to dzieło, więc no, tak podkreślam to pracę wszystkich kapłanów i przede wszystkim no, wiarę wiernych. I przez te 20 lat udało się właśnie dokonać takich rzeczy. No, była pandemia, były różne inne historie, które troszeczkę utrudniły na tle takim kościoła to działalność duszpasterską, a jednak udało nam się przebić przez ten czas tak dosyć spokojnie i w wymiarze duchowym, materialnym. No i to też taki owoc tego, ja to zawsze podkreślam, bo owoc ofiarności, ale też wiary tutejszych ludzi, no i tych wszystkich, którzy też wspierali nas, bo mieliśmy dużo tutaj osób postronnych, którzy też taką życzliwością darzą ojca Pio. Także no, rok już za nami tej radości, są inne wyzwania, ale ten pułap został tak osiągnięty i za to Bogu dziękujemy.
2: W jakich godzinach możemy tutaj się modlić z wami w ojcu Pio w Grajewie?
3: No praktycznie bym powiedział 24 na dobę, to bym trochę skłamał, ale no od rana kościół od 6 do gdzieś tam 20, 21 zależy od czasu, na przykład te pierwsze dni tygodnia miesiąca, pierwszy tydzień w miesiącu to taki czas, wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu, to taki do 10, do 12 w nocy, ale tak przeważnie od 6 do 19, zawsze Kościół jest otwarty, tutaj msze święte rano, też o 15.30, potem o 18, taka możliwość, no ze względu na te bloki, że zawsze ktoś tu jest i w ciągu dnia też i ludzie przychodzą, adorują Pana Jezusa, zachodzą, modlą się, więc aż tak żal, żeby jakąkolwiek kłódkę powiesić, nie?
2: Wspomniał ksiądz proboszcz o świętej pamięci księdzu Mariuszu Stawiereju, że ta właśnie jego nagła śmierć, tak można powiedzieć, trochę wzmocniła, można powiedzieć, wspólnotę parafialną. Czy oprócz tej strony takiej zewnętrznej, takiej materialnej, można powiedzieć, też to jest widoczne od tej strony duszpasterskiej?
3: No na pewno tak, wiadomo, to młody kapłan, niecałe 50 lat, kiedy odszedł do Pana, więc to jest takie przeżycie też dla tych, z którymi pracował, dla ludzi. Ja czułem to bardzo, kiedy przyszedłem tutaj i rozpoczynałem tą posługę duszpasterską, to czułem tak właśnie wśród wiernych, no, oni tak, taką tą wrażliwością tego młodego księdza, byłem wikariuszem w Czyżewie, przyszedłem tu jako proboszcz, też uczyłem się, dojrzewałem na tej Niniwie wśród tych ludzi, to tak naprawdę no dzisiaj po 8 latach to oni mnie nauczyli probostwa i po prostu tej służby takiej pasterskiej, a wtedy rozpoczynałem to, to też dla mnie było takie, wiadomo, nowe, no trudno powiedzieć, że trudne, bo człowiek się otwiera na dar Boży, na Ducha Świętego, więc idzie do przodu i za bardzo tam nie rozdziera szat, ale zawsze jakaś tam nutka jest takiej niepewności. No i wtedy właśnie czułem tak to ciepło tych ludzi, to życzliwość, że tak chcieli, żeby ten młody kapłan, który przyszedł do nich, też jakoś tak nie odbierał tego źle, czy no nie wiem, tak w każdym razie czułem taką życzliwość i taką troskę, żeby udźwignąć to wszystko, nie? A no to też mobilizowało do modlitwy wiele osób, do pamiętania właśnie w tych rocznicach, przy różnych takich okazjach, no nabożeństwa też takie okolicznościowe, więc to, że tak powiem, to wzmacniało jeszcze bardziej modlitwę naszą, nie? I to, że no takie poświęcenie, bo to wiadomo, młody kapłan odchodzi do Pana, to zawsze i tutaj tak materialnie też się poświęca, pracował, jeździł po różnych parafiach, też zbierał te ofiary, to jest takie przeżycie, no i potem to też taką wiarę umacnia, że kapłani też się angażują z wiernymi, też właśnie się poświęcają w tym takim wymiarze, nie? Także bardzo pozytywnie to odbieram.
2: Więc tego ciepła i tej serdeczności życzymy księdzu proboszczowi i wszystkim parafianom. I was, drodzy radiosłuchacze, prosimy o pamięć modlitewną. Tradycyjnie już właśnie dziś, szczególnie kiedy słyszycie te słowa, za księdza proboszcza, za wszystkich wiernych, za tych może też i którzy w tym momencie cierpią w jakiś sposób tutaj na terenie parafii, żeby to właśnie cierpienie jakoś przeżywali. Tu ksiądz proboszcz wspomina, że jest właśnie szpital na terenie parafii, więc szczególnie tych najbardziej cierpiących powierzamy. No i życzymy opieki świętego Ojca Pio. Zapraszamy tutaj do Ojca Pio, tak jak usłyszeliśmy, prawie całą dobę można tutaj zajść się, pokłonić, pomodlić przed Bogiem. Był ze mną ksiądz kanonik Dariusz Gosk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Ojca Pio w Grajewie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: patrzy, łapcie po łzy, niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Już za niespełna miesiąc, po ponad 30 latach przerwy, Łomża wraca na kolejową mapę Polski. Pociągi będą kursowały do Białegostoku, także przez Śniadowo, przez waszą gminę. Ten dodatkowy transport jest waszym mieszkańcom potrzebny?
2: Tak, myślę, że to duże wydarzenie, jeżeli chodzi o połączenia, nowe połączenia komunikacyjne. My jako miejscowość gminna, jako gmina mieliśmy tę szansę już od 2 lat. Korzystamy z połączeń kolejowych. Otóż po wznowieniu ruchu pasażerskiego mamy możliwość połączenia z Ostrołęką, jak również z Białymstokiem. Od 14 czerwca oczywiście ruszy to nowe połączenie z Łomżą. Dla nas Łomża jest bardzo ważnym ośrodkiem. Otóż nasze życie naszych mieszkańców i zawodowe, uczniów, jak również seniorów, korzystających często właśnie z opieki zdrowotnej, to połączenie przyczyni się, że no będzie łatwiej po prostu tutaj dojechać i taniej, bo to połączenie kolejowe jest zdecydowanie tańsze od innych środków transportu. Cieszy mnie to, bo to taki impuls i do rozwoju, jak również daje nowe szanse gminie, nowe szanse mieszkańcom, więc no po 34 latach, tak, od momentu, kiedy mieliśmy ostatni przejazd pociągu pasażerskiego do Łomży, będziemy po raz kolejny mieli tę możliwość poruszania się, skomunikowania z Łomżą. Bo chciałbym też tutaj przypomnieć, dotychczas mieliśmy wiele, wiele problemów. Otóż po uruchomieniu drogi S61, ten szlak komunikacyjny między Łomżą a Warszawą zmienił przebieg, stąd też wielu przewoźników właśnie omijało Śniadowo. Byliśmy zmuszeni jako samorząd interweniować w tej sprawie i doprowadziliśmy do tego, że przywróciliśmy połączenia komunikacyjne, korzystając z pomocy państwa, z pomocy rządowej, tak aby nasi mieszkańcy mieli to połączenie autobusowe. Niemniej jednak dodatkowo połączenie kolejowe tutaj na trasie Śniadowo-Łomża, Śniadowo-Białystok, czy też Ostrołęka, to nowe możliwości, nowe godziny odjazdów i przyjazdów tych pociągów, więc no, myślę, że to duże wydarzenie, które jest naprawdę przyjmowane z zadowoleniem przez mieszkańców mojej gminy.
1: Bo wielu samorządowców mówi dzisiaj o tym wykluczeniu komunikacyjnym, a mamy przecież XXI wiek, więc wy też musicie podejmować jakieś zadania, bo ten problem, tak jak słyszeliśmy, się pojawia.
2: Tak, my no, zabiegaliśmy, tak jak wspomniałem, o te połączenia autobusowe, żeby to możliwość dla tych, którzy nie mają własnego pojazdu, nie mają takich możliwości, aby uruchomić to połączenie komunikacyjne, ale połączenie kolejowe to przede wszystkim połączenie tańsze, jak również no bardziej ekologiczne, bo doskonale wiemy, że tych samochodów po naszych drogach porusza się coraz więcej. A jeżeli będzie to szybkie połączenie, to myślę, że wiele osób będzie z tej możliwości dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, przy załatwieniu różnych swoich spraw korzystać z tego połączenia.
1: Chciałam zapytać, która grupa mieszkańców waszej gminy pana zdaniem będzie korzystała z tych połączeń kolejowych najczęściej?
2: Analizując dotychczasowe rozmowy, jak również przywołując tę sytuację, kiedy zostaliśmy wykluczeni komunikacyjnie, to najwięcej takich głosów docierało do mnie od osób samotnych, od osób starszych, seniorów, jak również od tych najmłodszych, młodzieży naszej, która to uczy się w szkołach średnich właśnie w Łomży. To taka najliczniejsza grupa, która zabiegała o te połączenia. Oczywiście wielu mieszkańców także ze Śniadowa, ale też i mieszkańców Łomży na odwrót porusza się na tej trasie właśnie ze względów związanych z wykonywaną pracą. Więc no myślę, że to bardzo dobra dla nas sytuacja, bo to położenie nasze sprawia, że będziemy jako gmina takim terenem atrakcyjniejszym do zamieszkania, do tego, aby tutaj rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia. No, mnie osobiście cieszy, a wiem, że i mogę potwierdzić, że to, co wcześniej wiele osób poruszało, mimo wszystko wiele osób przesiada się właśnie na ten transport zbiorowy, czego dowodem jest właśnie uruchomione dwa lata temu połączenie kolejowe pomiędzy Ostrołęką a Białymstokiem.
1: A godzina 26 z Łomży do Białegostoku to jest dobry czas, zdaniem pana wójta? Pytam, bo zdania są bardzo podzielone w tym temacie.
2: No oczywiście, biorąc pod uwagę obecny stan dróg, jesteśmy w stanie ze Śniadowa do Białegostoku dojechać w nieco krótszym czasie, ale podróż dzisiejszymi pociągami jest komfortowa, bezpieczna, więc myślę, że no, ja bym nie narzekał. Myślę, że z czasem może ten czas się skróci, bo te prace ciągle trwają i zapowiedzi PKP są takie, że ten czas dojazdu docelowo będzie krótszy, więc chciałoby się, żeby było to szybciej. Niemniej jednak myślę, że to jest taki czas zadowalający, który nie będzie argumentem do tego, żeby no nie korzystać z tej kolei, bo tak jak mówiłem, to jest kilkanaście minut różnicy pomiędzy czasem dojazdu samochodem a koleją, więc myślę, że docelowo on się skróci na pewno, więc myślę, że jest zadowalający.
1: Tym bardziej, że żyjemy w dobie starzejącego się społeczeństwa i to tak. Szczególnie osoby starsze korzystają właśnie z tej komunikacji zbiorowej, ale skoro już o komunikacji mówimy, to jakiś czas temu poznaliśmy zadania, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się waszej gminie coś z tego funduszu pozyskać?
2: Tak, z Funduszu Rozwoju Dróg na 2026. Wśród czterech wniosków, czterech zadań, które złożyliśmy w ramach naboru z listopada poprzedniego roku, jedno zadanie.
1: No to i tak jesteście szczęściarzami, bo są tacy, którzy nic nie otrzymali kolejny rok z rzędu.
2: Tak, jedno zadanie otrzymało dofinansowanie. Przypomnę, że w poprzednim roku my także nie otrzymaliśmy. To zadanie, które otrzymało dofinansowanie, to remont drogi we wsi Wierzbowo. Jako ciekawostkę mogę tutaj przekazać mieszkańcom, że prace już dobiegają końca. Bardzo szybko po otrzymaniu informacji od wojewody podlaskiego przystąpiliśmy do postępowania przetargowego. Wyłoniliśmy wykonawcę. Chcieliśmy mieć tutaj, no, chcieliśmy wykonać szybko tę drogę, bo pierwszy jej stan jej był nie zły. Więc prace dobiegają końca. Myślę, że już w czerwcu zostaną przeprowadzone prace odbiorowe. Nie jest to długi odcinek drogi. Łączny remont dróg gminnych w Wierzbowie to nieco ponad pół kilometra. Zostało to skosztorysowane na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych. Oczywiście dofinansowanie 50%. Jako ciekawostkę także mogę tutaj państwu przekazać. Postępowanie przetargowe potwierdziło, że w tym roku te ceny robót drogowych są nieco niższe, prawie 30%.
1: To całkiem sporo,
2: więc łączny koszt remontu tej drogi to około 400 tysięcy złotych. Dlatego, że no, nie otrzymaliśmy na pozostałe trzy drogi środków, a mieliśmy zabezpieczony już wkład własny w budżecie. Na ostatniej sesji marcowej radni zdecydowali, że no, nie pozostawimy tej sytuacji w taki oto sposób, że nie będziemy realizować kolejnych dróg. Zdecydowaliśmy się i podjęliśmy decyzję, że ze środków własnych kolejne dwie drogi w tym roku. Nie tak szybko jak wierzbowo oczywiście, ale doczekają się remontu. Oczywiście ze środków własnych.
1: Czyli jeszcze z tego budżetu wyciśniecie coś na te drogi?
2: Tak, dzisiaj mamy otwarcie już ofert na przetarg związany z remontem drogi relacji Zagroby Stare Konopki. To ta pierwsza droga, którą zdecydowaliśmy się robić ze środków własnych. I został także ogłoszony drugi przetarg na remont drogi gminnej do wsi Koziki. To te dwie inwestycje, które chcemy wykonać ze środków własnych. Jednocześnie prowadzimy rozmowy ze starostwem powiatowym, z panem starostą, na temat możliwości skorzystania i wykonania remontu kolejnych dróg powiatowych. Natomiast decyzja, które to będą drogi, myślę, że zapadnie do końca czerwca tego roku.
1: Panie wójcie, a ile potrzeba jeszcze czasu albo pieniędzy, żeby mógł pan z takim przekonaniem powiedzieć, tak, mamy w naszej gminie drogi na miarę XXI wieku, na miarę współczesności?
2: Trudne pytanie, pani redaktor, bo na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy zaczynałem pracę w samorządzie, to wydawało się, że nie widać końca tych inwestycji, no bo taka była sytuacja.
1: Rzeczywistość.
2: Lata 90. inne potrzeby, inny stan dróg, inne nawierzchnie były wykonywane. Teraz ten tabor poruszający się po naszych drogach gminnych, powiatowych jest inny. Niemniej jednak ostatnie lata to takie szybkie tempo przebudowy, budowy dróg, między innymi na terenie mojej gminy, więc gdzieś ten koniec realizacji tych inwestycji widzimy. Natomiast no, nie chciałbym tu składać deklaracji, czy to 2, 3, 4, czy 5 lat, bo zdarza się tak, że sytuacja nas zaskakuje i niektóre drogi mocno eksploatowane za kilkanaście lat będą wymagały remontu. Po części to jest taki proces ciągły, jak w naszych domostwach, kiedy wybudujemy dom, za kilkanaście lat okazuje się, że niektóre elementy albo się zużyły, albo też no, chcielibyśmy w jakiś sposób inny, do innych potrzeb przebudować. Więc myślę, że będziemy w tej kadencji dziewiątej samorządu robić wszystko, co w naszych siłach, aby jak najwięcej tych dróg wykonać, bo takie są potrzeby naszych mieszkańców. Niemniej jednak wiem, że nasi następcy na pewno też będą mieli co robić w zakresie infrastruktury drogowej.
1: Drogi to jedno, a mieszkalnictwo to drugie. Niedawno oddaliście do użytku zupełnie nowy blok komunalny, budowany od podstaw. Pierwsze rodziny już tam są. Są jeszcze jakieś mieszkania do rozdysponowania?
2: Tak, pani redaktor, drodzy mieszkańcy. Obecnie podpisaliśmy 14 domów na najem mieszkań spośród 24. 10 mieszkań jeszcze mamy wolnych. Nabór jest ciągły. Wniosków o wynajęcie mieszkań jest więcej niż wolnych, więc myślę, że gdzieś w połowie czerwca odbędzie się kolejne, trzecie już posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i te wolne mieszkania zostaną wynajęte. Nie spieszymy się, bo ktoś mógłby zapytać, że czemu tak długo, bo przypomnę, na początku lutego miało miejsce oficjalne przekazanie kluczy do pierwszych mieszkań. No, szukamy osób, rodzin, które jak najbardziej pasują do tych naszych kryteriów, które...
1: A jakie są te kryteria? Kto jest preferowany w pierwszej kolejności?
2: Drodzy Państwo, przede wszystkim celem realizacji tej inwestycji naszym gminnym było przeciwdziałanie skutkom niekorzystnym demografii, czyli przede wszystkim wynajem mieszkań dla rodzin, młodych rodzin, którzy są czynni rodziców czynnych zawodowo, posiadających dzieci, tak aby tutaj i korzyści miała nasza szkoła, bo oczywiście tych narodzin w naszej gminie jest z roku na rok coraz mniej. Budujemy żłobek, więc też tutaj...
1: Tak, za chwilę do tego przejdziemy.
2: Zakładamy, że tutaj ci nowi lokatorzy, nowi mieszkańcy także zasilą szeregi właśnie tych instytucji. Taki był cel, tego się trzymamy i mam nadzieję, że tak się niedługo stanie, że wszystkie mieszkania będą mieć najemców. Natomiast z obserwacji to widzę, że tętni życiem, bo to nowe mieszkania wymagają jeszcze doposażenia, więc czasami teraz mamy już coraz cieplejsze wieczory, przejeżdżając to widzę, że ruch jest spory.
1: Ale też sam blok robi wrażenie. No tak, jest to zupełnie nowy budynek, więc nowy, to też nowoczesny, jest ważne. A dla tych młodych rodzin to jest ważne zapewnienie stabilności mieszkaniowej.
2: Tak, myślę, że właśnie to powoduje, że cieszy się zainteresowaniem. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, aby wszystkie te mieszkania wynająć. Tak jak wspomniałem, tych wniosków jest więcej, tylko no po prostu nie wszystkie nasze preferowane kryteria spełniają. Stąd też jeszcze czekamy, wpływają nowe wnioski. Tak jak wspomniałem, myślę, że gdzieś tak w połowie czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i kolejni najemcy pojawią się w tym bloku.
1: Tak, mówi pan wójt, że wniosków jest więcej niż mieszkań. Przydałby się jeszcze jeden taki blok?
2: Jak zakończymy wszystkie te prace związane właśnie z innymi inwestycjami, myślę, że warto to będzie rozważenie. Potrzebujemy trochę czasu, bo to, o czym mówiłem państwu, czyli sprawy związane z budową żłobka, mamy na ten rok wpisane także do budżetu początek dużej inwestycji związanej z remontem szkoły podstawowej w Śniadowie, urząd gminy, nowe instytucje pojawiające się, posterunek policji. Wszystko to robimy z myślą o mieszkańcach. I jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno rozważymy możliwości za jakiś czas podjęcia się kolejnego wyzwania z budową kolejnego bloku komunalnego.
1: Intensywny ten 2026 w waszej gminie, wspominał pan wójt przed momentem o żłobku, no bo skoro młode rodziny, no to także najmłodsi dzieciaki, żłobek jest już na ukończeniu. W czerwcu kończycie pracę, z tego co słyszałam.
2: Tak, w czerwcu dobiegają prace budowlane i obserwując zaangażowanie prac, to myślę, że ten termin zostanie dochowany. Cieszy oko, bo naprawdę piękny budynek, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, został już zamontowany plac zabaw, trwają prace związane z utwardzeniem terenu, budową bezpiecznej nawierzchni wokół przy placu zabaw, jak również wyposażenie żłobka. To, co mnie najbardziej cieszy, to zdecydowaliśmy się ze względu na czas, w którym się znajdujemy, a wszystkie samorządy przeprowadzają rekrutację do przedszkoli, jak również do żłobków, to dzisiaj wyjeżdżając do państwa redakcji, sprawdziłem, wszystkie miejsca już są zajęte.
1: A ile tych miejsc jest?
2: 16 maluchów od 1 września będą uczęszczać do naszego gminnego żłobka, który zyskał nazwę Śniaduś od nazwy miejscowości, a więc mnie jako samorządowca cieszy to, że i potwierdza fakt, że była taka potrzeba.
1: I to też warto wspomnieć o tym, że jest to budynek zupełnie nowy. Nie jest to budynek zaadaptowany właśnie na żłobek, tylko budowany od podstaw. Tak, czyli bezpiecznie, nowocześnie?
2: Komfortowo. Myślę, że to, co najważniejsze dla rodziców, bo rodzice myślę, że patrzą na to, jaki to jest obiekt, jaka będzie opieka, bo to jest ważne. Przypomnę, że mamy do czynienia z najmłodszymi naszymi mieszkańcami. Będą to dzieci roczne, dwuletnie, więc te warunki naprawdę są nowoczesne, komfortowe i myślę, że obiekt będzie służył przez wiele, wiele lat. I jeszcze raz potwierdzę, na pewno był potrzebny, bo czasami zdarzały się takie pytania kierowane do mnie, że właśnie coraz mniej urodzeń w gminie, czy aż istniała taka potrzeba. Myślę, że to potwierdza właśnie ten nabór tegoroczny, że była taka potrzeba, młodzi rodzice chcą wracać po okresie tego urlopu rodzicielskiego do aktywności zawodowej. I no, musi być instytucja w gminie, która zaopiekuje się ich dziećmi w sposób no, bezpieczny i profesjonalny.
1: Skoro o najmłodszych mówimy, to zbliża się pierwszy dzień czerwca właśnie. To jest święto tych najmłodszych. Ten dzień będziecie świętować, ale jest do tego jeszcze jedna okazja. Jaka?
2: Tak, pierwszy czerwca wszystkim nam kojarzy się z Dniem Dziecka. I tak jak co roku, na rynku w Śniadowie Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla wszystkich dzieciaków z gminy obu szkół naszych wyjątkowe wydarzenie. Wiele atrakcji czeka dla najmłodszych. Ale 1 czerwca to nie tylko w naszej gminie Dzień Dziecka. Otóż będzie miało dla nas jako samorządu, jako administracji gminnej niezwykłe wydarzenie. Otóż po 3 latach intensywnych prac dobiegła końca inwestycja związana z przebudową i rozbudową budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Duża inwestycja, niezwykle ważna i tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku Urzędu Gminy, jak również jego poświęcenie.
1: Te budynki nie były remontowane od lat 80., więc ta modernizacja już naprawdę była potrzebna.
2: Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy. Ostatni remont naszego urzędu miał miejsce na początku lat 80., więc no 40 kilka lat temu, a sam budynek, ten stary budynek Urzędu Gminy, to budowa z 1935 roku. Pełni różne funkcje, ale głównie funkcje administracyjne. Część wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu mieściła się w tak zwanych pomieszczeniach gospodarczych, więc no, to wszystko uporządkowaliśmy. Trwało to długo i wymagało też i od mieszkańców, i od urzędników cierpliwości i trudu. Niemniej jednak myślę, że ten efekt finalny w postaci nowego urzędu no, wszystkich nas raduje. Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę Ośrodka Pomocy Społecznej w nowym

0: to duża inwestycja. Łącznie zamknęła się kwotą 9,5 miliona złotych, więc no, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, było to duże wyzwanie. Niemniej jednak no, na przestrzeni tych lat to wsparcie zewnętrzne, rządowe było znaczne. Także zaangażowanie środków własnych nie było aż tak duże. Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem i myślę, że będzie służył następnym pokoleniom naszych mieszkańców, więc to cieszy, że jest to przede wszystkim wizytówka gminy. Drodzy Państwo, korzystają na co dzień z urzędu i tych spraw publicznych nasi mieszkańcy, więc to myślę, że to wszystkich cieszy. Mnie osobiście także, więc no, czas podzielić się tą radością także z wszystkimi ludźmi, którzy nam dopingowali, pomagali i współpracowali.
1: Więc ja myślę, że teraz w takim budynku to sprawy, drodzy mieszkańcy gminy Śniadowo, będą załatwiały się już same i w ekspresowym tempie.
0: Na pewno, jeżeli chodzi o obsługę, one będą o wiele, wiele bardziej komfortowe, a to tak jak pani redaktor przyczyni się także, że to czas załatwiania tych spraw będzie krótszy.
1: Bardzo dziękuję. To wszystko 1 czerwca właśnie w Śniadowie. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy i życzę miłego dnia już na początku, być piękny poranek.
1: Dokładnie, piękny poranek, jest słonecznie, jest ciepło, więc czego chcieć więcej. Dzisiaj pewnie większość naszych słuchaczy kojarzy pana z rozmów o Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj zaskoczenie, bo będziemy rozmawiać właśnie o Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym imienia Adama Chętnika. Bowiem w sobotę, 30 maja, będziecie świętować 40. urodziny.
2: Tak jest. No myślę, że to zaskoczenie, ale nie dla wszystkich, bo jednak większość naukowców także pracuje, działa w różnego rodzaju stowarzyszeniach naukowych. No ja mam tą przyjemność od ponad 20 lat w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe obchodzi 40 urodziny, można by zaśpiewać, jak w tym słynnym serialu naszym bardzo popularnym, 40 lat minęło jak jeden dzień, prawda? To jest długa historia, to jest setki, a nawet bym powiedział tysiące osób, które przewinęło się przez to, mówiąc tak brzydko, przez to stowarzyszenie, które współpracowało, które wspierało stowarzyszenie. No i chcemy tym takim świętem w tym dniu podkreślić i podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory pracowali, wspierali, bo towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar, to nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski, w związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować.
1: No te 40 lat minęło jak jeden dzień, jak pan tutaj sparafrazował klasyka, więc czy pracy jest tak dużo w tym towarzystwie, że faktycznie ten czas leciał bardzo szybko?
2: Tak, ten czas zleciał bardzo szybko, bo pracy jest. Ja zawsze mówię, że jak są aktywni ludzie, chcą coś zrobić, to tej pracy zawsze będzie dużo. Ja znam, jeszcze żyją do dziś i mam tą przyjemność i ten zaszczyt spotykać ludzi, którzy zakładali to towarzystwo naukowe, ci, którzy żyją. Na przykład dr Parszewski, dr Kijowski. Znałem doktora Pajkę, który już nie żyje. No wspaniali ludzie, dr Ślązak. Ci, którzy byli tymi założycielami, tymi pierwszymi, którzy pomyśleli, żeby to towarzystwo uruchomić. Ale w międzyczasie mieliśmy wspaniałych prezesów. Wspomnę tutaj profesora Gołębiewskiego, wspomnę profesora Janusza Gołotę, który cały czas z nami jest, który pracuje dzisiaj, Jan Mirończuk. I tak jak powiedziałem, członków mamy z całej Polski. To nie jest tylko, że oczywiście towarzystwa takiego typu skupiają naukowców przede wszystkim z regionu. Ale my mamy także członków ze Szczecina, z Olsztyna, z Warszawy, ze Wrocławia, z dużych uczelni, którzy chcą, ci naukowcy chcą z nami być, widzą sens, widzą możliwości, jakie daje Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i my oprócz takiego typowej działalności, jak wydawanie monografii, jak organizowanie konferencji, takich lokalnych, takich, które promują naukę, takich, które pokazują i kształtują społeczeństwo lokalnie, tą historię pokazujemy, także wychodzimy szerzej, bo także zaczęliśmy realizować projekty z programu Erasmus+. I tutaj mamy pierwsze sukcesy, z tym się szczycimy, zrealizowaliśmy projekt z Partner Współpracy, projekt międzynarodowy, gdzie partnerem była FAF Service, duża firma z Niemiec, która skupia przedsiębiorców, także z Grecji partner, więc tej pracy jest naprawdę dużo.
1: Powiedział pan o tym, że macie członków nie tylko tutaj w regionie, ale i ze Szczecina chociażby. I to są tak, to są ludzie, którzy się tu urodzili, stąd pochodzą, czy ludzie, którzy są zafascynowani historią tego regionu, historią Kurpiów?
2: Nie, to są ludzie, nie tylko ci, którzy się tu urodzili, także ci, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są zafascynowani tym naszym regionem, nie tylko historią, bo widzą, co my robimy, widzą, jakie są tutaj możliwości. Są to ludzie, którzy też odcisnęli swój ślad w naszym towarzystwie. Wspomnę tylko pani profesor Agnieszka Brelik z Uniwersytetu, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, pani profesor Mariola Grzybowska-Brzezińska z UWM w Olsztynie, pan profesor Krzysztof Firlej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ludzie, no to są ludzie, którzy chcą z nami współpracować, widzą, pomagają, wspierają nas też, nie ukrywam, naukowo, za co bardzo dziękuję, bo to jest dla nas bardzo ważne, że mamy możliwość zwrócenia się do osób, które w środowisku naukowym są bardzo znane, rozpoznawalne, które mają no taki autorytet i dzięki temu my też więcej rzeczy możemy zrobić. My zawsze możemy się zwrócić o recenzję monografii, którą wydajemy tu lokalnie. To jest bardzo ważne, żeby my, którzy tutaj żyjemy i tutaj próbujemy działać naukowo, żebyśmy też mogli się weryfikować, żeby ktoś spojrzał na to, co robimy z takiej perspektywy trochę bardziej odległej. I to przyciąga, bo jeżeli naukowcy z dużych uczelni widzą aktywność takiego towarzystwa, widzą, co ono robi, to oni są zainteresowani, to ich przyciąga. No i oczywiście tym wartością dodaną jest to, że my pokazujemy, jak przyjeżdżają do nas, tą naszą kulturę, to piękno, które tutaj jest, to czego nie ma, powiedzmy, no sobie otwarcie, w dużym mieście.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć, że część naszych słuchaczy się zastanawia, no okej, towarzystwo, naukowcy, ale co dokładnie wy, czym wy dokładnie się zajmujecie? Spotykacie się raz w miesiącu, debatujecie, rozmyślacie na temat historii tego regionu. Na czym polegają wasze takie codzienne działania, powiedzmy?
2: Nie tylko rozmyślamy na temat historii, rozmyślamy na wiele w różnych aspektach, bo mamy oczywiście takim główną grupą naszych członków, to są historycy, ale także są ekonomiści, także są rolnicy. Więc to wszystko powoduje, że my organizujemy na przykład konferencje naukowe. My się spotykamy, tak, raz w miesiącu mamy posiedzenie zarządu, debatujemy, co zrobić, w jakich konkursach wziąć udział, żeby pokazać, ale takim wymiernym, bo podam jeden przykład konkretny, który uważam jest bardzo dobry. Ostatnio realizujemy projekt z miastem Ostrołęka, spacery historyczne, gdzie nasi członkowie, historycy, o wyznaczonej godzinie zjawiają się w danym miejscu, zapraszamy, informujemy ogólnie społeczeństwo i każdy, kto chce, może przyjść i idzie na taki spacer z historykiem, który opowiada i oprowadza po miejscach nieoczywistych, bo jak chodzimy na co dzień po mieście, to chodzimy tam, gdzie sklep, tam, gdzie coś nas interesuje, prawda? Zapominamy i nie dostrzegamy tych miejsc historycznych, tych, które są ważne z punktu widzenia historii, rozwoju miasta i tak dalej. I to bardzo ładnie wychodzi. Doktor Jerzy Kijowski, spacery historyczne, pokazuje te historyczne miejsca. Nasz prezes, profesor Jan Mirończuk, który pokazuje, specjalizuje się w historii Żydów w Ostrołęce, pokazuje te miejsca, które są związane z tą historią. To są bardzo ciekawe rzeczy, czasami bolesne rzeczy, ale warte jak gdyby przypominania i warte tego, żeby współcześni ludzie o tym wiedzieli. Na takie spacery historyczne przychodzą o dziwo różne pokolenia, panie redaktorze, i to jest bardzo piękne, że możemy pokazywać różnym pokoleniom, bo są i młodzi ludzie, ludzie ze szkół ponadpodstawowych, ale także seniorzy przychodzą. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie w Ostrołęce, więc mamy w tym momencie także taką wymianę międzypokoleniową, bo ci ludzie ze sobą razem chodzą, współpracują. Realizowaliśmy też projekt edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych, gdzie finansowany był z Narodowego Banku Polskiego i tam pokazywaliśmy te aspekty ekonomiczne młodym ludziom.
1: Te spacery już długi czas trwają?
2: One trwają od ubiegłego roku.
1: Ja mieszkałem parę lat w Warszawie i tam też były takie organizowane spacery po różnych dzielnicach Warszawy i one zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem. W Ostrołęce podobnie
2: tak,
1: jest.
2: Tak, podobnie właśnie. To wymyśliliśmy tutaj doktor Jerzy Kijowski, główne skrzypce i miasto Ostrołęka w to się zaangażowało i mamy jednak, jest zawsze grupa ludzi w każdym mieście, czy bardzo dużym jak Warszawa, jak pan redaktor powiedział, czy w tym mniejszym jak Ostrołęka, którzy są zainteresowani historią miejsca, w którym żyją.
1: To działalność towarzystwa w dużej mierze przyczyniła się do większej świadomości mieszkańców Ostrołęki, regionu na temat właśnie historii tej swojej małej ojczyzny?
2: Uważam, że tak, bo organizujemy przynajmniej kilka konferencji w roku. One są, część z nich nich znacząca to są konferencje dotyczące historii Ostrołęki, różnych aspektów historii. Na tych konferencjach jest bardzo dużo uczestników. Jesteśmy też obecni zawsze przy rocznicy powstania tej uroczystej Radzie Miasta. W tym roku dr Krzysztof Augustyniak referat miał o historii na uroczystej Radzie Miasta, więc zawsze jesteśmy obecni. My to pokazujemy, staramy się to promować. Współpracujemy także z innymi organizacjami, współpracujemy ze szkołami wszystkich szczebli, z uczelniami. No, jak gdyby to jest naturalne, więc przyczyniamy się na pewno, i to mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, do tego, że ta świadomość, ta wiedza na temat historii lokalnej, ale także polskiej, bo ta nasza historia przecież nie jest wycięta z historii Polski. Jak mieliśmy bitwę pod Ostrołęką, przecież ona to jest bitwa, która ma znaczenie dla całego kraju historycznie, a nie tylko dla naszego miasta. Oczywiście dla naszego miasta bardzo duże, ale tutaj pokazujemy te różne aspekty i tutaj uświadamiamy i uczymy, przypominamy to wszystko, co nazywa się tak promowaniem nauki, można powiedzieć.
1: I ludzie chcą tej promocji nauki, chcą wiedzieć, znać historię miejsca, z którego pochodzą, w którym mieszkają?
2: Chcą. A powiem panu dlaczego. Realizujemy, bo jeszcze nie skończyliśmy, chociaż już wyjazd edukacyjny dla seniorów się zakończył, projekt w ramach programu Erasmus+, edukacja dorosłych, ale to był projekt skierowany do odbiorców działań edukacyjnych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. I założenie było takie, że musiał być to odbiorca, tak? Mieliśmy bardzo dużo chętnych, więcej niż miejsc na ten wyjazd do Grecji, do Salonik, żeby tam też historii dotknąć, zobaczyć, nauczyć się czegoś. Natomiast obecność, żeby tu się zakwalifikować, to trzeba było pierw być na kilku konferencjach naszych, korzystać z naszej biblioteki, którą też mamy, która jest do dyspozycji mieszkańców i ona jest otwarta dla wszystkich. Korzystać z naszych zeszytów naukowych, które mamy, a więc z tych wszystkich działań edukacyjnych, które oferujemy, i to pokazuje, jak ludzie są, bo ci ludzie nie wzięli się znikąd. Oni uczestniczą, są. Zresztą widzimy, organizując konferencję, że zawsze jest tam ponad 60, a często ponad 100 uczestników. Transmitujemy już od jakiegoś czasu też, jak konferencję organizujemy, konferencje online, więc one też mają sporo odbiorców, ale później też odtworzeń jest sporo, więc jest zainteresowanie i to uważam, że bardzo dużo.
1: To przejdźmy do tych urodzin, do tej imprezy urodzinowej. 40 lat, sobota, 30 dzień maja. Jak to świętowanie będzie wyglądać?
2: No, robimy uroczyste spotkanie, zapraszamy bardzo dużo gości. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy... Wszyscy są tak naprawdę zaproszeni, ale oczywiście stowarzyszenia, które z nami współpracują, wszystkich członków, instytucje, z którymi na co dzień współpracujemy, które nam pomagają. I o 11 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce, w auli, odbędzie się takie uroczyste spotkanie, podczas którego pokażemy trochę historii naszego towarzystwa. Mamy już film pokazujący z wypowiedziami członków założycieli naszego towarzystwa, z wypowiedziami prezesów. Chcemy trochę pokazać, no i chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają, naszymi sowami, no sowa jako symbol mądrości, prawda? Ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużony dla Towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat. To jest 40 lat, w związku z tym zebrało, można by się powiedzieć, osób, które trzeba uhonorować, bo one są z nami, tak? My pozyskując środki, zwracając się do instytucji, dzisiaj jest bardzo trudno, bo to są konkursy, ale od czasu do czasu udaje nam się także jak pozyskać środki z konkursu, ale także inne instytucje wspierają nas w tym wszystkim. Jest na przykład instytucja Europe Direct, która pomagała nam przez kilkanaście lat wydawać zeszyty naukowe naszego towarzystwa. To jest nieprzerwanie 40 lat wydawane zeszyty dzięki wsparciu właśnie Europe Direct, dzięki wsparciu miasta Ostrołęka, dzięki wsparciu także prywatnych fundatorów, którzy widzą sens tego, że te zeszyty się ukazują, że one mają wartość, że ludzie po nie sięgają.
1: I rozumiem, każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, czy to będzie spotkanie zamknięte?
2: Nie, jest to otwarte spotkanie, już na Facebooku też mamy zaproszenie. Zapraszamy wszystkich, którzy, oczywiście ci, którzy dostali oficjalne zaproszenie, ale każdy mieszkaniec, każdy, kto jest zainteresowany nauką, zapraszamy także nowych członków. Jeżeli ktoś chce przystąpić do naszego towarzystwa, bardzo będziemy się cieszyli. Mamy ponad 200 członków naszego towarzystwa. Ich aktywność jest różna, bo każdy jest na różnym etapie życiowym, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na to spotkanie przyszły osoby, które chciałyby zostać członkami naszego towarzystwa, chciałyby podjąć taką działalność społeczną dla dobra nauki w naszym regionie, w naszym subregionie. Chciałyby może też się rozwijać naukowo, bo ja tylko też powiem jako przykład, dobry przykład. Nasi członkowie zdobywają stopnie i tytuły naukowe. Jest przykład jeden z ostatnich, żebym nie pomylił, ale doktor właśnie Krzysztof Augustyniak, który jest naszym członkiem, no niedawno uzyskał doktorat z historii i my się tym szczycimy, że są ludzie, którzy związani, pracują w instytucjach, pracuje doktor w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, jest naszym członkiem i pracując z nami w naszym towarzystwie, rozwijając się naukowo, tworząc tą naukę, także uzyskał tytuł, stopień doktora nauk i to jest bardzo ważne, bo jak są osoby z ambicjami, to zapraszamy. Może to jest taki moment dobry, żeby przyjść na to nasze 40-lecie, popatrzeć, co to jest, jak to jest, jeżeli ktoś jeszcze się nie spotkał albo tak obserwował trochę z daleka i podjąć tą działalność.
1: Ireneusz Żuchowski, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim miłego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Serdecznie witam, pozdrawiam prosto z Senatu.
2: No właśnie, Senat nie wyraził wczoraj zgody na referendum zaproponowanego przez prezydenta Nawrockiego w sprawie Zielonego Ładu. Żałuje pani, że ten pomysł referendum przez Senat nie przeszedł?
3: Trzeba podkreślić, że Senat głosami koalicji 13 grudnia, bo wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości poparli wniosek pana prezydenta. Dla nas było to jednoznaczne, że to właśnie suweren, naród ma prawo wypowiedzieć się w tym temacie. A przecież temat Zielonego Ładu to jest bardzo ważny temat, którego konsekwencje już ponoszą Polacy i będą ponosić coraz bardziej. To było skandaliczne, że szczególnie wczoraj, kiedy właśnie tak dużo, tysiące Polaków przyjechało do Warszawy, by między innymi wypowiedzieć się w sprawie Zielonego Ładu, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że to była manifestacja nie tylko w sprawie Zielonego Ładu, ale...
2: Do tej manifestacji jeszcze przejdziemy. No może tutaj chodziło nie o sam Zielony Ład, tylko o konstrukcję tego pytania, które zaproponował prezydent. Pytanie, które w zasadzie jest tendencyjne i które już no, bardzo dużo sugeruje.
3: Ale pytaliśmy też wprost, czy tam było coś niezgodne z faktami, więc to oczywiście...
2: No ale pytanie bo może część słuchaczy nie wie, jakie jest pytanie, jakie miało być pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: No ale to jest po prostu prawda, to jest fakt, więc tutaj nie ma niczego niezgodnego z prawdą. Natomiast oczywiście to była dla nich tylko wymówka, bo przecież no, trzeba powiedzieć wprost, że ta koalicja nie słucha się obywateli, nie słucha się narodu, oni uważają, że wiedzą lepiej, a słuchają się tak naprawdę Berlina i Brukseli, bo tutaj o to w tym chodzi. Wiadomo, że Zielony Ład prowadzi Polskę naprawdę w kierunku katastrofy.
2: No, a może wystarczyło zadać pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej? Znak zapytania.
3: Panie redaktorze, tu nie chodzi o pytanie, tu chodzi o szukanie pretekstu, żeby oczywiście nie poprzeć wniosku pana prezydenta. A przede wszystkim no, przerażające jest to, że tak naprawdę ta koalicja boi się obywateli. Bo ja też pytałam wprost, jeżeli jest Zielony Ład, tak jak oni uważają, że jest dobry, potrzebny, to się obroni. No po prostu Polacy by zagłosowali za. Natomiast jeżeli boją się Polacy i wiedzą, że to wpłynie na pogorszenie ich życia, to tym bardziej chyba trzeba zapytać obywateli i mieć mocną kartę przetargową do tego, żeby zmieniać to, żeby ten ETS wyrzucić właściwie do kosza, bo wtedy mają rządzący mandat społeczeństwa. Oni oczywiście z nazwy najpierw Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, jaką nazwę by nie zmieniali i pomimo tego, że mają w nazwie Obywatelska, tak naprawdę obywateli nie szanują, nie słuchają się, nie pytają. No to jest
2: A może to pytanie prezydenta było właśnie, miało po prostu sprowokować jakąś dyskusję polityczną, a nie realnie wprowadzić referendum?
3: Nie, to miało zapytać, bo pan prezydent już w czasie kampanii cały czas mówił, że będzie stawiał przede wszystkim na pierwszym miejscu interes i sprawy Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to konsekwentnie robi. Jeżeli widzi, że rząd zmierza w kierunku, który bardzo pogorszy życie Polaków, więc pyta o to, chce zapytać Polaków, bo suweren ma prawo w tak ważnych, kluczowych momentach wypowiedzieć się w referendum. To jest podstawowe prawo demokracji, więc tutaj mamy w ogóle wątpliwości, czy u nas jeszcze demokracja obowiązuje. Bo to, co się dzieje...
2: No, pamiętam rząd, kiedy Koalicja Obywatelska była w opozycji, mówiła, kiedy wy rządziliście, że też demokracji nie ma, a okazało się, że rząd się zmienił, zostaliście odsunięci od władzy, czyli jednak ta demokracja funkcjonuje w Polsce.
3: Panie redaktorze, to co dzieje się ostatnio, chociażby najścia na prywatne mieszkania redaktorów wolnych mediów, to jest naprawdę już przerażające. Polacy to widzą i Polacy mówią stanowczo nie takiemu.
2: No w sondażach na razie tego nie widać, jeżeli chodzi o te stanowcze nie.
3: To zależy, które. Natomiast wczoraj widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy przyszli po to, by wyraźnie pokazać właściwie już czerwoną kartkę temu rządowi.
2: Jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to wczoraj Krzysztof Bosak przypomniał wam, że to wy, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier wtedy Mateusz Morawiecki zgodził się na wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu.
3: Nieprawda, bo wszędzie, gdzie było to możliwe, to premier Morawiecki zgłaszał uwagi do tego, to nie tak miało wyglądać. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ten rząd rządzi już 2,5 roku i oni cały czas w argumentacji podnoszą Prawo i Sprawiedliwość. Więc od czego są? Są tyle czasu w rządzie i chyba czas, by zaczęli realizować swój program, a przede wszystkim to, czego oczekują Polacy.
2: Ale może słusznie przypominają, że można było to zdusić w zarodku, wetując ten Zielony Ład.
3: Wtedy było to, co było możliwe, to było podnoszone, natomiast teraz, odkąd jest premierem Donald Tusk, nie zrobił nic w tym temacie, właściwie w żadnym temacie przeciwstawić się Brukseli. Realizuje to, co jest korzystne dla Berlina, dla Ursuli von der Leyen.
2: Załóżmy 2027 rok, Prawo i Sprawiedliwość wraca do władzy. I co, rezygnujecie, wyrzucacie Zielony Ład z Polski? Jaki macie na to pomysł?
3: Tak, Zielony Ład niszczy polską gospodarkę, podcina korzenie właściwie wszystkim gałęziom, bo jeżeli jest energia najwyższa, jeżeli są ograniczenia, które muszą stosować nasi przedsiębiorcy, a tego nie ma w innych krajach, no więc nie ma konkurencyjności. To jest drożyzna dla każdego obywatela. Nie można brnąć w coś, co widać ewidentnie, że niszczy naszą gospodarkę, prowadzi do zapaści
2: kraju. Skutki wydaje mi się, że wiemy, ale co PiS zamierza z tym zrobić, jak dojdzie do władzy?
3: Szczegóły oczywiście będziemy przedstawiać wtedy, kiedy będziemy u władzy, natomiast
2: na razie
3: oczywiście
2: pomysłów
3: będziemy
2: nie przedstawicie Polakom.
3: Dlaczego nie przedstawiam?
2: Już no pani tak jest, powiedziała.
3: To znaczy szczegółowych, to wiadomo, że nie. Natomiast na pewno Zielony Ład wyrzucimy, bo to jest zabójstwo dla polskiej gospodarki i dla Polaków.
2: A to więc... tak nie może, wydaje mi się, że Polska nie może tak o sobie wyrzucić i powiedzieć, że my nie będziemy spełniać tych wymogów, które zakłada Zielony Ład.
3: Nie, my jesteśmy zobowiązani, by realizować interes taki, który służy Polsce i Polakom przede wszystkim. I tutaj musi być stanowczy głos w tym temacie, bo ten rząd to nic nie mogę, jeżeli chodzi o i minister Krajewski nic nie mogę i Donald Tusk, jeżeli chodzi o sprzeciwienie się polityce Brukseli. Tak nie może być. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale z poszanowaniem naszych praw, naszej konstytucji i naszego dobra Polaków.
2: No ale jesteśmy w Unii Europejskiej. Coś zostało przyjęte przez wszystkie kraje.
3: Zgoda, ale nie może być zgody na wszystkie szaleństwa Unii Europejskiej, bo Unia Europejska tutaj zmierza naprawdę, to jest ta polityka, to już pozbawiona jest klimatyczna, pozbawiona jest zupełnie rozsądku. Stosowanie takich rygorów, że ograniczenia emisji, kiedy inne państwa, no chociażby Chiny, zupełnie tego nie robią, a zalewają rynek wszystkimi wytworami w Europie, no to do czego to doprowadzi? Że nic już nie będziemy mieli do powiedzenia.
2: Ja się tylko zastanawiam, pani senator, co polski rząd, co PiS proponuje wobec tego, bo powiedzenie, że my nie będziemy tego realizować, nie wiem, czy jest zgodne z prawem, nie wiem, czy jest w ogóle możliwe.
3: No na pewno tego, co zabija konkurencyjność gospodarki, co zabija rolnictwo, bo rolnicy są i tak w bardzo ciężkiej sytuacji, nie mają żadnego wsparcia, realnego wsparcia od tego rządu. Są właściwie na granicy opłacalności, a niektóre gałęzie to już są zupełnie nieopłacalne. I teraz narzucanie im jeszcze nowego łańcucha obostrzeń, no to to jest zabójstwo.
2: Czyli na razie rozumiem tak, że Zielony Ład ma dużo złych konsekwencji, ale jako PiS nie wiemy w zasadzie, co z tym zrobić, jak dojdziemy do władzy. Mówimy tylko, że jest złe.
3: Nie, wiemy, co zrobimy. Wyrzucimy, nie będziemy realizować tego, co niszczy polską gospodarkę, co nie służy Polakom.
2: No to mamy będziemy tutaj deklarację, zobaczymy.
3: A referendum byłoby silnym mandatem do takiego głosu, bo to jest głos suwerena.
2: Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł ten marsz, o którym mówiliśmy na początku, organizowany przez Solidarność pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Pani w nim uczestniczyła. To frekwencja dopisała? To było te kilka tysięcy ludzi?
3: To znaczy byłam na początku oczywiście, bo później mieliśmy posiedzenie Senatu i ważną dyskusję na temat tego wniosku pana prezydenta. Ale byłam wcześniej, miałam okazję spotkać się wielu ludzi, właśnie wielu z naszego województwa podlaskiego. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za to, że wzięliście tak licznie udział. Oczywiście było bardzo duża frekwencja. Była manifestacja organizowana przez Solidarność, ale widać było, że Polacy, z którymi się spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, manifestowali sprzeciw wobec całej polityce rządu Donalda Tuska. Są przerażeni, że to, co się dzieje, to zmierza do zapaści finansów publicznych, bo no, w tej chwili jest już 2 biliony długu, a deficyt wynosi ponad 90 miliardów na koniec kwietnia. Jest sytuacja tragiczna w ochronie zdrowia, jest sytuacja zła w rolnictwie, są likwidowane miejsca pracy, łamane jest na każdym kroku prawo, no tak jak mówiłam, zamach na wolne media i wiele, wiele innych rzeczy.
2: To skoro jest tak źle, dlaczego nie widać, że Polacy chcą zmiany tej władzy, że chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość?
3: Widać, wczoraj to było widać, Polacy się budzą i widzą, że ten rząd nie ma żadnego pomysłu na Polskę, nie realizuje programu, który jest dobry dla Polaków, a tak naprawdę zmierza to do zapaści, bo panie redaktorze, jeżeli dług rośnie w skali właściwie niebotycznej, nawet program SAFE jest częściowo, to też na łatanie dziury i tych pieniędzy nie ma w żadnej dziedzinie, bo no właśnie nie wiem o ochronie zdrowia, czy będziemy jeszcze rozmawiać, czy tu mam rozwinąć temat, bo to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to jest przerażające. Jeżeli...
2: No dobrze, no to wiemy, że jest to trudna sytuacja w ochronie zdrowia, zostając przy tym temacie. Pani mówi, że obecny rząd nie ma pomysłu na Polskę. To jaki pomysł na Polskę, jaki pomysł na ochronę zdrowia ma Prawo i Sprawiedliwość? Bo ten przekaz w ogóle nie przechodzi i tej propozycji od PiS-u nie słychać, nie widać, nie ma.
3: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to były znoszone niektóre limity, był nieograniczony dostęp do badań, a przecież oni obiecali, że będzie lepiej, tak, że jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to jest po kolei likwidacja tylko i no tak naprawdę kosztem życia i zdrowia pacjentów. Bo no, ostatnia zapowiedź minister zdrowia, chociażby nawet o porodówkach. Teraz już się mówi, że Boleszczyna kiedyś mówiła, że limit to jest te 400 porodów rocznie, teraz już jest limit 700 porodów rocznie. Więc na starcie zostanie tam bodajże 151 porodówek zlikwidowanych.
2: Ale likwidacja porodówek rozpoczęła się już za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ale nie na skalę taką i nie za jakimiś wymysłami, jakimiś liczbami ustalonymi centralnie za biurka w Warszawie. No przecież tu chodzi o bezpieczeństwo kobiet w tak ważnym momencie. No, no nie może być, że porody będą się odbywać w karetkach i na SOR-ach. 700 porodów, cóż to za wymysł? No wiadomo, że w szpitalu powiatowym żadnym takiej liczby się nie osiągnie. No ale to co, jak będzie 500 czy 300, to już tym kobietom nie należy się bezpieczeństwo? To kolejna, ja... kolejna sprawa w ochronie zdrowia, to no, trzeba o tym głośno mówić, bo to za chwilę będzie już widoczne na dużą skalę. Szpitale nie otrzymały ani złotówki za wykonane te świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów, tak zwane wykonania. Nadwykonania, ale to były normalne świadczenia udzielone ludziom potrzebującym pomocy. Za 2025 rok nie otrzymali nic, a to są, no tak jak rozmawiałam z niektórymi dyrektorami szpitali, to są po kilkanaście milionów w tych mniejszych szpitalach, większych to są kilkadziesiąt milionów. W 2026 mamy już maj, nie otrzymali nic. Nie mają zapewnienia, że te pieniądze otrzymają.
2: A jaki więc pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na ochronę zdrowia?
3: Ale panie redaktorze, ja chcę tutaj przekaz jasny
2: podać. Przekaz dnia podać.
3: Dyrektorzy już, nie, dnia to jeszcze za wcześnie, nie wiem. A zresztą mówię to, co myślę. Przekaz dla słuchaczy. I dyrektorzy już w tej chwili będą ograniczać przyjęcia pacjentów, będą ograniczać
2: Pani senator, my o tym też informujemy na naszej antenie, rozmawiamy z dyrektorami szpitali i oni o tym mówią, tak, że jest sytuacja zła. Tylko ja, jako do polityka Prawa i Sprawiedliwości, mam jasne pytanie, to jaki macie pomysł na naprawę tej sytuacji? Bo tutaj mówią eksperci, fachowcy, że należałoby w ogóle ten system zmienić. No i pytanie, czy PiS planuje go zmienić?
3: Na pewno nie likwidacja, natomiast mądre, racjonalne wydatkowanie środków, które są przeznaczone na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, a przede wszystkim będziemy na pewno mieli większe dochody, bo od tego trzeba zacząć, że ten rząd, no tutaj tak cytując klasyka, pieniędzy nie ma i nie będzie. I to przecież no, stało się chyba w sposób widoczny i radykalny, że odkąd zaczął rządzić Donald Tusk, na nic nie było pieniędzy. A my mieliśmy wybuch wojny hybrydowej, mieliśmy COVID, pieniądze były dla samorządów, na ochronę zdrowia wspieraliśmy przy żeby nie upadły przedsiębiorstwa, wspieraliśmy tarczami ochronnymi i pieniądze były. Także